fonograf Edisona, tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zwróciło się natychmiast wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce, to jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampere, Ørsted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą i okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra, czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc

0: tak. Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla i to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych, także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to on najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów w 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam z sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. U Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężna, potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze speakerami już nie. Pierwszą speakerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi 10, później 30, 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent. Nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga, Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektryt w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, a że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą. Stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu, wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast polskie radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio, nie wykorzystywano radio.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Radio Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczął nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest... znający się na wszystkim, całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 35 chyba roku. W 35 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 30 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego. Uruchomiono tę stację 120-kilowatową. Wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego. I to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi pan? To jak pan będzie szybko to robił, pomożemy. No dobrze, proszę Państwa, to cudowne, ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
3: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
3: musiałem,
0: jak to powstało.
3: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy bardzo skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
4: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor Ładniej mówiła o profesorze.
4: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
4: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
5: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już, puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Fika. Ignacy Fik to był powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa, napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
6: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
7: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
6: Ofiarować w ramach mostu?
7: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
6: Teraz nie będę się bał.
7: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
6: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
7: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
8: Trąba.
0: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
9: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
9: na wstępie relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
10: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słówkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na
0: łupy,
10: jak
0: jacie cukierki. Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski. To nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Rose zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście w siebie nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało? Jak Państwo wiedzą, w 1939 roku raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
10: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Zioł nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebotą.
0: Nie zagłośno, bo państwo...
10: I może dlatego człowiek tak ma...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio... Muzyka, pogoda.
10: Dziewiątym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
10: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu. Człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
10: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
10: Czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa. Więc teraz tak. Ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
11: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błońciu?
1: Ciebciu, na sumienie ci mówię, że dyrektor firka dostał.
0: Co się starało?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
0: jak
2: budujesz
1: plecy, sali się nie boisz.

0: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Szwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
1: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
2: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodem, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie na biegu rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
3: Proszę Państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak Państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii, Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę Państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może pan puści. Znają Państwo, Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Hamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
4: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja bawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
3: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.

0: jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
1: To było, proszę państwa, 3 maja. Natomiast już może pan to zamknąć, panie Jarku. Proszę państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września państwo to znają, ale ja pokażę państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
2: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny.
3: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: Proszę państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
4: Zdarzali się członkowie ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
1: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
5: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony. Przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo, bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
1: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jedną z najpiękniejszych, jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat. I to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku. To było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
6: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
1: Jak Państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem Państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
7: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę Państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot, wodą, pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy, naprzód, pierwszy będzie złoty medal, w dziejach lekki atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj, ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów, proszę Państwa, hurra, jest złoty medal, choć bieg nieskończony, 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem, Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
1: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak Państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać. To na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby Państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem Państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
8: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie, moi drodzy, to będzie skandal.
1: Tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
8: Ale napad śmiechu spikera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
1: Piszą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko, że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i

lekarzy, społeczności. Bo depresja jest pojęciem takim, które no, pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie no to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholis, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później na tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. W obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie, takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo-depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli Miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII

0: wieczne, ważne dzieło. Mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiem, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Barton publikuje ważną pozycję, Anatomię melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę, właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi, myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj. Cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. Czy znajduje swój wyraz kulturowy, to co Niemcy nazywają Weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej. Przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego, Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Tutaj przypomnę, że książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. Była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ, co po niektórzy bardzo poruszeni, popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii, na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparty podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo. Prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. No, szczególnym też, no, co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Okej, okay, czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. Dwa tu przynależy, to ba nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju. Smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku, już w pracach Esquirola, pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu, który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. Głównym, stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie pomijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole. Mam trzy dni takie nie wiadomo dlaczego, kiepskie, taką chandrę. Okej, to jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze. Bardzo dobrze. Więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem, mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to okej. Okay. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać, tak, to jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródłosłowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe objawy, o których już tam częściowo wspomniałem, i może oznaczać chorobę, kiedy to samo w sobie nie jest wywołane niczym, żadną przyczyną, tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. No, w psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie. I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na w takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. Znaczy, nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta pod hasłem, on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co to ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy, jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą to dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne. Mimo, że teoretycznie powinno być. Albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie, jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze. Przekonanie o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg. Że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza, albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. Skrajnie może to dojść do stanu totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżku. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Ponieważ depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. To będą podobne, prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, po usłyszeniu diagnozy raka, prawda, więc wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. To można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka banalna infekcja wirusowa, znaczy banalna, niekiedy śmiertelna infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione. Stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, poziom zespołu. Idziemy dalej do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. Epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju, który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie bez recepty w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol, albo trudniej niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii, albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej dwa tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komuś się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20-25%. Ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20. Jest to, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których epizody, po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy. O ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym. Bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. Nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu. I kiedyś, tak w zasadzie od znowu końca XIX wieku do lat 7, początku lat 80. Nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, czyli jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego no, rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości z seksu i innych czynności sprawiających przyjemność, poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, no, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych, pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I no, trzeba to, na to patrzeć jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część, tuż pod powierzchnią wody, to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy. A największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. No nic dziwnego, że tak się źle czuję, bo... I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. Jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez pacjenta, nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani, pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj no, należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To jest tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest, jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie, po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne. Zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy. Utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I dwa lata temu, w 2013, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że jeżeli to już są upłynęły dwa tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do dwóch tygodni. Jak być może część z Państwa wie, nie sposób jest w ciągu dwóch tygodni wyjść z żałoby. Ale tu chodziło o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać. To wcale nie znaczy, że po dwóch tygodniach ta żałoba ma minąć i to, że jak ktoś po dwóch tygodniach jest smutny, to już ma chorobę. Nie, ale są tacy, którzy mogą mieć. Więc typowy polski lekarz by w takiej sytuacji powiedział, proszę pana, no dwa tygodnie, no to na pewno mam to jeszcze żałoba. a to może już być coś więcej. Oczywiście dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy ten smutek nie ogranicza się do utraty kogoś bliskiego, ale rozlewa się na całe życie. Że nie to jest mi smutno, bo straciłem osobę, którą kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Okej. Dla Acedii to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, albo to z tej serotoniny, prawda? Tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonina. Oczywiście do tego się dołożyły media takie powtarzane. To tak, to chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podwzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z roznieceniem, czyli z tym, że to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się. Że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę to na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne. Prawda? Bo czynniki genetyczne jest takim pojęciem, okej, są czynniki genetyczne, ale no dobrze, ale co one powodują? prawda? Powodują to te wszystkie pozostałe. I hipoteza monaminergiczna jest, jak powiedziałem, najbardziej rozpowszechniona, najbardziej, jak mówię, już też w takiej wiedzy ogólnej i też ma najlepsze dowody, no, najwięcej się zebrało, ponieważ była pierwszą neurobiologiczną hipotezą dotyczącą powstawania zaburzeń afektywnych. No i tutaj też zaczynają nam się pojawiać firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać. W momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo, tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuję się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony, te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby, słuchajcie Państwo, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. Na końcu wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. No to jest taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałam, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą, to są, znaczy... Ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To, że neuron pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, które te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. Dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. Sobie... No, dokładnie. I... Taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję wywiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. Ponieważ no, one występują w określonych szlakach, to możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Kloningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości. Serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości, też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywację, takie kwestie napędowe i dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś tym niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji. No a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, czy ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma. Tak, tak, tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest to nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. To znaczy jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, nazywa się Farmakon, stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takie to metody wtedy, takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek no, opium bardziej jest poprawia nastrój. Niestety ma swoją stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. W latach 30. XX wieku w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I dopiero po jakichś tam latach okazuje się, że ma to swoją cenę. W naszych czasach to ma to miejsce na przykład z lekami uspokajającymi, tak zwanymi benzodiazepinami. W latach 60., 70., relanium, klonazepam, proszę bardzo, szeroką ręką, cudowne leki. Dopiero gdzieś od początku lat 80., koniec lat 70., początek lat 80. zaczęto mówić o tym, że uzależniają. Więc tak samo, jak mówię, wcześniej tak było na przykład z amfetaminą. Zmiany tak naprawdę zaczynają się od końca lat 40., 50., początek lat 50., przy czym najistotniejsze, czy najważniejsze, na tyle, żeby tego pana przywołać z imienia i nazwiska, czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna i mipraminy, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu, W Polsce już go nie ma. Został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy,

uśmiechniętych panów czy pań, co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha. Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana imipramina i inhibitory monoaminooksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to, co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80. W roku 84 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac. I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji. Pod wpływem leku. Prozac, czy fluoksetyna, jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku. Wpływają dwa czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, dwa to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działał. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu, pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki, które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo. Specjalnie dobrany kolor kapsułek. Nieprzypadkowy. To jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym. Takie bordo żółta, część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Po Prozacu pojawiły się jeszcze, w fluoksaminie, pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny, i one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe, i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak wenlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli to, ten rozwój

teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, która, czyli koaksil, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy, on bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy, substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana. Natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko wybić z obniżonego nastroju, ponieważ no oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami no, mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad, przechodzi różnego rodzaju stadia.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor. Ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć, no, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia, więc liczymy go w miesiącach. To jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet jednego roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy jednego roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra. Czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym chełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy chełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych.

w niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle są, mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno zaniżone, niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. No, można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga. Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak 1,5 miesiąca, no maksymalnie do tych 2. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata, i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są. No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi.
No bo mówię.

0: Mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle. Ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za 2 slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za 2 slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby, to wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przykunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kun. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą. Będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie... duży kot i to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak, słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie, też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No, ale tak to właśnie wygląda. To taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie. Bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na taką. Mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają. Nawet w wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało. Właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył. I to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to. Kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, dziki. No, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, w wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo,
1: dużo,
0: jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że trafi, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stułobiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no stłuk biopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy. I kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dohrnii, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach w Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne, to nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy, no to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpa Twa. Radio, muzyka, pogoda.

Radio Muzyka Pogoda. Zegarek minęła siódma, czas na dzisiejszą prognozę pogody, na którą serdecznie Państwa zapraszam.

co dzisiaj w pogodzie. O tej porze z oknami zawieść mała 11,5 stopnia, temperatura odczuwalna 11 stopni. Słońce wzeszło o 5.47, zajdzie o 19.48. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 2 godziny i 57 minut. A dzisiaj w dzień zachmurzenie małe na wschodzie i na krańcach południowych Polski, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano na Pomorzu lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Tyle prognozy pogody.

Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy

0: Dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań. Od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany. Prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu, i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła. Czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówię, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają. Typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze ma ten sam skład, prawda? Mm-hmm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Mm-hmm. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi. I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni. A to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, mm-hmm. listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba. bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii. To ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza na przykład jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w nocy jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
0: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
1: termiczną
0: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
1: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, mhm. prawda, bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy, mniej więcej możemy mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożone i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miał ten termiczny ekwiwalent. Mhm. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
0: Tak.
1: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Mhm. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
0: Czyli dla
1: jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestetowe leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest Pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze
0: nie.
1: na świecie? Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
0: tak,
1: czy
0: Wielkanoc.
1: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece, to się nazywa Costix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej, tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić i ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane, cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść, ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mhm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
0: Potrzebne.
1: Roślina tak, miała z czego skorzystać. Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To jest też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
0: I w formie płynnej bardziej, prawda?
1: Proszę, w różnej możliwej postaci.
0: Różne.
1: Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, To są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol, no, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafia do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
0: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
1: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
0: Tak.
1: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
0: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
1: mieć? To
0: znaczy
1: tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego randapu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu, i potem wyciągają na cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
0: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
1: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. Jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd, przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa, tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik. Nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
0: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to tak. Jest też klucz do zdrowia.
1: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
0: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
1: styl życia. To też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
0: Mhm. Dziękuję.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym

0: radzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no, sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Tak, natomiast wtedy, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze, w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
1: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby, powiedzmy, zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
1: tutaj jest taka bardziej...
0: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotlicha sobie poradzi bez podlewania?
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
1: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
1: Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały
1: pani rację,
2: koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast
1: pewnie.
0: Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No, bardzo cenna.
2: Tak. Bardzo cenna. Pani Aldo, no nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda? No, bo
1: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
1: To też no, nie zdecydowanie. Wiadomo,
0: jakie są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zanieść i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I tam.
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
1: Nie, nie
0: to wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten temat, tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to
0: bo
1: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
1: bo mieliśmy orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: inne warstwy, troszeczkę
0: takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
0: taką
2: że...
0: Porą. Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprężnie złożyć, tak. Dać jej poleżeć, tak, przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda, i żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak, i też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to taki minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory, i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może by z węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, mm-hmm. Tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy torf, tak.
0: Starszy torf, tak. Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Tak, bo węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody to
2: maź
1: już w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, to w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest.
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no, mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie,
0: więc
1: nie, nie.
0: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
1: tak,
0: nam się wytworzy. To nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny
1: No
0: potem widoczne
1: właśnie
0: na
1: tak.
0: kwiatku. To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera. To one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20,
1: No i to rozsadza.
0: w
1: A w
0: pniu mamy
1: kątkach
0: już, w
1: to.
0: kankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie. Które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także
1: Czyli
0: to też jest stres dla roślin.
1: pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich
0: Dokładnie, tylko
1: warunkach,
0: się
1: szczególnie
0: wtedy,
1: w tych.
0: kiedy już. Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już w lutym,
1: W lutym, tak.
0: słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać, to warto jest je właśnie te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne. Tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy, tak jak tu
1: No
2: pani.
1: przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj,
0: Dokładnie.
1: no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: To już prawie nie
0: to już
1: było.
0: była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no, przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez
2: Odpoczynku.
0: przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno. No i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej u
1: Tak, bo
0: nas tutaj na
1: wrzesień był.
0: Dolnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to
0: Dokładnie.
1: już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł. No chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody
1: Tak, to jest.
2: i chyba
0: i wysokie
2: jest.
0: temperatury.
2: I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to
0: Więc
1: samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No, dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Adono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie, nie
1: trzeba. Bo znany jest i... Tak. I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, małą wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

our love is such passion, such pleasure. I will treasure

0: Tak, rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu, od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym, że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia, albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było Wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie Wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona Wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy Wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, Wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stoiwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. Z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule. Słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan von Meer śpiewał pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabala Speculum Artis et Manuret in Alchimia. czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18,5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawało na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawy, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

Kolejny piątek wieczorem, ponownie w pobliżu soboty próbuję stanąć na nogi. Prywatna grawitacja jak sznurkiem przywiązana przyciąga i oddala mnie.

0: Witamy na naszej antenie doktora Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich, przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju, akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie. Chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany pąkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna jest. Tak. Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: Popróbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy, zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi woccie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to, że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem, powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypiję.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
0: Takie mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak
1: wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy.
0: Jemy. Mhm.
1: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Ja albo na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie.
1: Tak. Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: Aha, no to tak, ale ja akurat
1: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Także a, to nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: To może... Tak, że można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no
0: ma swój tak.
1: Urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robię głodny.
1: Po jedzeniu. No ale przecież to tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, no wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka, tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może
0: tak,
1: być. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Mhm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak, i będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego. Do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mhm. To możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mhm. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż. wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować, tak.
1: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj w glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe, i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak, zagrzać.
1: Tak.
0: Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet to lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i do, dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest taka... No właśnie, tak,
0: papryka
2: taka...
0: też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat...
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko tak, taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie. Tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego zjeść.
0: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki, pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły, jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki, też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później to dopiero taką bazę.
1: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak, mięso by już zmieniło.
1: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Buraczki jeszcze można.
0: No właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem, też zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda? Bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę. Możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak? Czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: A tutaj nie zauważyłem tego, nie było ci, Boże, bo ostrze było ze stali.
1: Nie, bo... zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to też...
1: Wtedy tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także to nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
1: Wyostrzony.
2: Oje, Naldonko.
0: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
1: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
1: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
0: Smakowo, no właśnie. Bo to może
1: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
1: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
0: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
0: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Tydzień Aldonki.
0: Taki mus był.
2: Mus.
1: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
0: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
0: A, w butelce był
2: a
0: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
0: A, przepraszam, tak, to z malin.
1: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: A truskawki
1: robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
0: Taki mus był, tak.
2: Mus.
1: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
0: Aha. Ale było pyszne.
1: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
1: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent, ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do wodzcie, też je robimy do mięs.
1: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Mienki, to już...
1: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
0: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
0: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
0: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
0: i były bardzo pyszne i długo się, smaczne są naprawdę. Do mięsa warto spróbować, można. Do mięsa.
1: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, prawda?
0: Dokładnie.
1: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
0: Goździki. A, tak.
1: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
0: gruszki. Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły. To dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
1: No tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek, mirabelek sok jest rewelacyjny.

0: jeśli się z nami spotkasz.
1: Jeśli się z nami spotkasz. Dobrze.
0: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
1: Było za dużo ich tych...
0: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
0: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
2: Nie, sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
2: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
2: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
0: to znaczy
1: zrobić.
0: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
0: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
2: Kiedyś to się kompoty robiło.
0: No, kompoty moja mama robiła.
2: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
0: Nie, nie.
2: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
2: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
0: One są...
2: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
2: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
1: No, ja też nie.
2: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak gieniuchnie swej poczęta, już tej chwili, tej uroczej sieci.

serce może nas bubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo zbędnem w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma ja.

Ty podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić.

Tak, moi drodzy, kolejna analogowa grupa trwa przed nami. Poniedziałkowy program. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kraju, za granicą. Miło mi, że jesteście z nami, że jesteście teraz ze mną. Czasami program jest na żywo, więc czasami dzieją się różne rzeczy, których nie sposób jest przewidzieć. To włączy się jakaś muzyka nagle, albo zgubię wątek, albo tu się coś dzieje na konsolecie dziwnego. No tak to, moi drodzy, jest. W każdym razie jestem na posterunku. Dzisiaj przygotowałem taki temat dla was o dysku z Nebry. Nie wiem, dlaczego ostatnio słuchałem u siebie audycji. Słucham, tak, u siebie słuchałem. Tutaj w Radiu Kuropatwa o czasie i przypomniał mi się wykład pana profesora Bajtlika właśnie o tym czasie. I tam on wymienił właśnie ten dysk jako taki jeden z rodzajów przyrządów do pomiaru czasu. Bo tak naprawdę to na tym czasie też musimy się skupić na początku i od niego zacząć. Wszyscy myślą, że naukowcy wiedzą dużo, dużo, dużo o czasie, badają go i tak dalej, i tak dalej. Różne są zegary, różnego typu, mierzą czas, porównują. Przypomina mi się taka anegdota z Krakowa, ze stacji radiowej. To oczywiście z czasów wczesnych czasów radia i tutaj nie będę wymieniał nazwisk, w każdym razie pan profesor, który zajmował się wtedy właśnie ustawianiem czasu w radiu, żeby ten sygnał z Krakowa był nadawany punktualnie o 12, tak ustawiał zegar, że o 12 wybijał rytm na dzwonie wieży i czas był nadawany o godzinie 12 przez radio. No i pewnego razu przyszedł do pana reporter gazety i pyta: panie profesorze, niech pan nam powie, skąd pan wie, że godzina jest 12 i wtedy pan wybija ten czas i jest on nadawany przez radio. No to proste. Idąc do radia, mijam po drodze sklep pewnego zegarmistrza, sklep zegarmistrzowski, tam on ma bardzo dokładne szwajcarskie zegary, ustawiam swój zegarek kieszonkowy, idę wtedy do radia i wiem, że jest godzina 12. No dobrze. Więc ten cały dziennikarz poszedł do tego zegarmistrza i mówi: wie pan co, no mam takie pytanie, skąd pan wie, na jakiej podstawie pan ustawia te zegary tutaj u siebie, że później pan profesor w radiu nadaje czas? No to proste. Słucham, jak pan profesor nadaje czas w radiu i ustawiam swoje zegary. No i taki, widzicie, moi drodzy, taki paradoks czasowy, który no, jest śmieszny, ale też tak można prosto wytłumaczyć, że niewiele o tym czasie tak wiemy. Potrafimy go zmierzyć, ale nie potrafimy się w nim poruszać i bardzo dobrze, bo byśmy narobili tylko bałaganu i nic by z tego nie wychodziło. Ale my skupmy się teraz nie na czasie, tylko na dysku z Nebry. Cóż to takiego? Cóż to takiego ten dysk jest? Czy to może najstarsza mapa nieba? Ten dysk z Nebry jest takim dość intrygująco, teraz sobie patrzę na jego zdjęcie, intrygująco wyglądającym dziełem sztuki. Bez względu na to, jaki był zamysł stojącego za jego powstaniem, to wygląda dość ładnie. Okrągły, miedziany talerz o średnicy około 12 cali, jak prawie płyta długogrająca, czyli 30 cm. Mniej więcej tyle właśnie, co płyta długogrająca albo średniej wielkości pizza. Tylko zamiast peperoni ten 1000-letni dysk zawiera inkrustowane koła i półksiężyce reprezentujące gwiazdy, księżyc i być może słońce z szeregiem gwiazd rozsianych między nimi. Pochodzenie dysku dorobiło się wielu różnych hipotez, a niektórzy uważają, że reprezentuje on najstarszą mapę nieba, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na 1600 lat przed naszą erą. Ten cały niebiański dysk z Nebry jest jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych minionego stulecia. To właśnie
zespół badaczy pod kierownictwem Ernsta Pernicki w artykule opublikowanym w czasopiśmie Archeologia Austriaka, bo to w Austrii się dzieje, pokazuje najwcześniejsze znane na świecie konkretne przedstawienie zjawisk astronomicznych. Tak to napisano w tym periodyku. Jednak inni archeolodzy kwestionują pochodzenie dysku, wiedząc, że może nie być aż tak stary. Kwestionują również, czy dysk w ogóle reprezentuje jakąkolwiek mapę. Wierzą, że może to być po prostu jakieś tam fantazyjne przedstawienie zjawisk niebieskich. To absolutnie wyjątkowy artefakt, czyli takie znalezisko, które no coś do czegoś służyło i było znalezione, było gdzieś tam, zaginęło w zamierzchłych czasach, ale tajemnica nie została jeszcze rozwiązana, mówi archeolog Rupert Gebhardt, dyrektor bawarskiej państwowej kolekcji archeologicznej. Więc cóż to jest? Ten artefakt został odkryty w roku 1999 w Kurhanach w pobliżu Nebry, no, za pomocą prostego urządzenia, czyli wykrywacza metali, przez dwóch no, takich złodziejaszków, szabrowników, którzy następnie sprzedali go handlarzowi wraz z partią innych znalezisk, innych artefaktów, w tym mieczy z brązu. Na naszym Facebooku ja umieściłem tam 3 zdjęcia tego dysku z Nebry. Jeśli ktoś zagląda do nas, to oczywiście już wie, jak to wygląda i te miecze. Dysk zmieniał właściciela kilka razy w ciągu następnych 2 lat, zanim ostatecznie szwajcarska policja skonfiskowała go podczas pewnego nalotu, ale nie lotniczego, w roku 2001. Rabusie twierdzili, że skarb został znaleziony na wzgórzu Mittenberg w rejonie Saksonia-Anhalt, niedaleko Lipska, we wschodnich Niemczech. Datowanie mieczy i innych artefaktów znalezionych w okolicy pozwoliłoby na historyczne umieszczenie dysku około 1600 roku przed naszą erą w epoce brązu. Ale badanie radiowęglowe fragmentu kory brzozowej znalezionej przy brązowych sztyletach tutaj również wskazuje na okres zamykający się w granicach 1600-1500 lat przed naszą erą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to lata, w których pochowano osobę leżącą w Kurhanie, czyli czas zdeponowania dysku w ziemi. Wcześniej oczywiście mógłby on być w użyciu przez kilka pokoleń. Niektórzy badacze uważają, że dysk mógł być używany od około 2000 roku przed naszą erą. Jest on zrobiony z brązu i złota, ma 32 cm średnicy dokładnie, waży trochę ponad 2 kg. Szczegółowe badania wykazały, że złoto w tym dysku pochodzi prawdopodobnie z rumuńskiej Transylwanii, a pozostałe metale, w tym te z różnych, z których wykonano znalezione opodal miecze i topory, pochodziły z Alp austriackich. To chwilka muzyki teraz dla Państwa. Ja sobie tutaj wypiję łyka herbaty miętowej, a dla Państwa zaśpiewa Diana Krall. Tak, a my wracamy do naszego dysku. Wracamy do naszego dysku, który tajemniczego dysku z Nebry. To przypomnę tylko, liczący ponad 3600 lat dysk z brązu z astronomicznymi oznaczeniami jest tak niezwykłym dziełem, że początkowo uważano go za archeologiczne fałszerstwo. Z czasem jednak szczegółowa analiza naukowa wykazała, że przedmiot jest rzeczywiście autentyczny, a cenny. Artefakt został wpisany do rejestru pamięci świata, czyli UNESCO, ukryte tajemnice najstarszego znanego na świecie urządzenia astronomicznego ujrzały światło dzienne. Jak już wspomniałem Państwu, odkrywane znalezisko latem od kręgu dwóch amatorów poszukiwaczy skarbów udało się na nielegalne poszukiwania na wzgórze Mittelberg w pobliżu niemieckiego miasta Nebra. W miejscu tym znajduje się stanowisko archeologiczne datowane na około
XVI wiek przed naszą erą, krąg mający średnicę około 75 metrów, który w epoce brązu stanowił miejsce kultu, służące również do obserwacji astronomicznych. Dysk z Nebry był tylko częścią odnalezionego przez mężczyzn skarbu. Odkryli również dwa brązowe miecze i siekiery, dłuto oraz fragmenty spiralnych bransolet, będących elementami pradawnej biżuterii. Przez dwa lata mało kto wiedział o tym znalezisku. Dopiero w lutym 2002 roku szwajcarska policja skonfiskowała przedmioty, które poszukiwacze skarbów chcieli po prostu sprzedać. Badania naukowe dotyczące skarbu z Nebry są prawdopodobnie jednymi z najdokładniejszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na znalezisku archeologicznym w Europie. Rozpoczęły się w 2002 roku, a kontynuowano je do końca roku 2007. Niemniej jednak datowanie dysku z Nebry, jak wspomniałem, stwarzało badaczom wiele trudności i chociaż byli w stanie ustalić, że ukryto go około roku 1600 przed naszą erą, to jednak nie udało się określić dokładnej daty jego wytworzenia. Oznacza to, że może być ona znacznie starsza niż data pochówku. Ogólnie przyjęto nazywać ten artefakt tarczą nieba, a same symbole interpretować jako słońce lub księżyc w pełni, księżycowy półksiężyc i gwiazdy łącznie z gromadą interpretowaną jako plejady. Pierwotnie na dysku znajdowały się trzy łuki, ale jeden z nich zaginął już w starożytności. Prawdopodobnie dysk z Nebry kilkakrotnie ulepszano. Zakłada się, że początkowo znajdowały się na nim tylko półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, co do tej wersji też nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Z czasem do dysku dodano łuki horyzontu, a na końcu niebiańską łódź, tak to się nazywa, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa solarnego. Według wstępnej analizy pierwiastków śladowych metodą fluorescencji rentgenowskiej stwierdzono, że miedź z dysku pochodzi z Bischofshofen w Austrii, natomiast złoto z rumuńskiej Transylwanii. Jednak nowsze badania wykazały, że złoto użyte w pierwszej fazie tworzenia dysku z Nebry pochodziło z rzeki Karną w Kornwalii, podobnie jak zawartość cyny w brązie. Oczywiście wielką tajemnicą dla wszystkich, nie tylko dla uczonych, było przeznaczenie tego odkrytego dysku. Trudno było uwierzyć w to, że mapa nieba używana była przez traktowane dotąd za barbarzyńskie ludy zamieszkujące Europę Środkową. Nikt nie chciał wierzyć, że już w epoce brązu miano tak zaawansowaną wiedzę astronomiczną. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z hipotezą Wolfharda Schlössera z Uniwersytetu Rury, dzięki dwóm łukom umieszczonym naprzeciw siebie na obrzeżach dysku prezentowane są momenty wschodu i zachodu słońca w okresie przesilenia letniego i zimowego. Czyli wracamy do tych pomiarów czasu. Do pomiarów czasu. Takie ustalenia mogły pomagać ludziom właśnie z epoki brązu w ustalaniu dat, no i być swego rodzaju miejscowym kalendarzem. Natomiast łuki horyzontu pozwalały śledzić ruch słońca po niebie. Każdy z nas wie, że są pory roku, zatem słońce jest, tak jak teraz, unosi się coraz wyżej nad horyzontem. Dnia przybywa, a jesienią sytuacja jest odwrotna. Zaczyna się lato, słońce schodzi coraz niżej nad horyzont. I tak tutaj podejrzewają też astronomowie. Niejaki Ralph Hansen, astronom, twierdzi, że dysk był próbą zharmonizowania kalendarzy słonecznych i księżycowych, aby ludzie z epoki brązu wiedzieli, kiedy siać nasiona i zbierać plony. Dzięki takiemu unikatowemu kalendarzowi otrzymywali niemal współczesne poczucie czasu. To, o czym wspominałem na samym początku naszego programu.
No tutaj jednak są kontrowersje co do tego. Nie wszyscy zgadzają się, że dysk z Nebry był wykorzystywany do pomiaru zjawisk astronomicznych. Kurt Roslund, astronom z Göteborga, uważa, że dysk z pewnością nie służył do obserwacji obiektów na niebie, a raczej był tylko ich dokładną reprezentacją i miał wartość czysto symboliczną, mógł być używany na przykład w szamańskich rytuałach. Najnowsza, taka ogólna interpretacja przeznaczenia dysku z Nebry zakłada, że jest on takim niezwykłym połączeniem rozumienia zjawisk astronomicznych z wierzeniami religijnymi ludzi epoki brązu. W miejscu, w którym odnaleziono ten artefakt, prawdopodobnie znajdowało się obserwatorium astronomiczne połączone z kultem ciał niebieskich. No i tam najwyżsi kapłani zajmowali się m.in. obserwacją nieba i tylko oni znali prawdziwe przeznaczenie dysku z Nebry. Z czasem zostało ono zatarte, a sam obiekt zaczęto traktować jako zwyczajny przedmiot kultu. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, jeszcze nie koniec. Za chwileczkę wrócimy. Zaśpiewa nam dalej Diana, a my moment odpoczywamy. Takie dzisiaj spokojne ballady, moi drodzy. Balladowo tak jest spokojnie, odpoczywająco. Po świętach chyba trzeba odpocząć trochę. Dobrze, wracamy do naszego dysku. Wracamy do naszego dysku. Ta prehistoryczna mapa gwiezdna stworzona w Niemczech ilustruje wiele ważnych aspektów nieba. Jak wspomniałem, słońce, księżyc, gwiazdy. Jedna z najbardziej intrygujących cech dotyczy złotych łuków biegnących wzdłuż krawędzi właśnie dysku. Jeśli przyjrzymy się jego zdjęciom, każdy łuk obejmuje kąt 82 stopni, dokładnie przedstawiając kąty pomiędzy przesileniem letnim i zimowym. W rezultacie dysk nieba jest pierwszym w Europie ruchomym reliktem przedstawiającym cykle słoneczne. Dokładnie tak. Być może najbardziej intrygującą cechą jest skupisko 7 kropek na górze dysku pomiędzy symbolami Słońca i Księżyca, które ma symbolizować konstelację Plejad. Masa gwiazdy jest często znajdowana na skandynawskich petroglifach, co wskazuje, że był to znaczący taki emblemat, jakby. To chyba dobre słowo dla narodu germańskiego. Żadne inne ustawienie gwiazd na dysku nie odpowiada konstelacjom na nocnym niebie. Wskazuje to, że przedmiot nie był używany jako mapa gwiezdna, ale raczej jako symboliczna reprezentacja wszechświata. Czy jest wręcz więc możliwe, że dysk przedstawia jakąś niebiańską narrację, jakąś opowieść? Plejady były znane jako gwiazda gwiazd w Babilonie. Były też uważane za królewską część nocnego nieba. Starożytni Egipcjanie uważali, że jest to manifestacja bogini Neit, boskiej pani niebios. Plejady były 7 córkami tytanów w mitologii greckiej. A ze względu na sposób, w jaki gwiazdy unosiły się na niebie, ich nazwy oznaczały, że są żeglujące. Bo plejady rzeczywiście żeglują po niebie, to nie ulega wątpliwości, przepływają sobie w różne strony. Nawiązując do tego żeglarskiego motywu, na mapie znajduje się też kolejny znak morski. Niektórzy naukowcy uważają, że trzecia krzywa na dole dysku przedstawia łódź słoneczną. Taki mitologiczny emblemat rozpowszechniony w mitologii egipskiej i nordyckiej. Tą łódź słoneczną można oczywiście sobie znaleźć w internecie. Nie będę teraz jej opisywał, moi drodzy, tak rzeczywiście jest. A zresztą, przepraszam, mam to na zdjęciu na
na naszym Facebooku, wystarczy zajrzeć sobie. Ta łódź słoneczna była używana przez boga Ra. Ra był bogiem słońca w starożytnym Egipcie, o którym mówiono, że podróżuje po niebie w łodzi słonecznej, w łodzi solarnej. W ciągu dnia jego statek płynął po niebie, dając światło ziemi, a wieczorem znikał za horyzontem, tworząc ciemność, by powrócić następnego dnia. To wydarzenie też reprezentowało śmierć i odrodzenie Boga Słońca. Niebiańską postać z gwiaździstą koroną stojącą na łodzi można zaobserwować na przykład w niektórych skandynawskich sztukach naskalnych, wyrzeźbionych około 1700 lat przed naszą erą. W przeciwieństwie do Boga Słońca, który codziennie wschodzi i zachodzi, ta skandynawska istota była związana właśnie z Plejadami. Konstelacja pokazana po prawej stronie obrazu, co oznaczało, że wschodziła na wiosnę, pora takiej regeneracji, i ponownie zachodziła w jesieni, czyli czas żniw. A zimą Plejad no nie widzimy. Ten słoneczny i zarazem kosmiczny Bóg płonie życiem na niebie w dwu mitologiach i w dwu obu mitologicznych przedstawieniach, ostatecznie zatapiając się poza horyzont, wskazując rodzaj takiej niebiańskiej śmierci. No zatem podsumujmy, symbol słońca po lewej stronie tej mapy nieba może symbolizować wschody i zachody słońca, reprezentując cykl nocy i dnia, a symbol księżyca również wschodzi i zachodzi na niebie, ale przez znacznie dłuższy czas. Księżyc jest najprawdopodobniej używany tutaj do zobrazowania cyklu miesiąca właśnie, księżycowego. Plejady również wznoszą się i zachodzą nad horyzontem. Grecy używali ich do oznaczania nadejść wiosny i nadejścia jesieni, czyli takie cykle sezonowe. Złote łuki na powierzchni dysku pokrywają kąt 82 stopni, odzwierciedlając prześlenie letnie i zimowe dokładnie w Niemczech, czyli też cykle sezonowe. Wreszcie jest ta kosmiczna łódź, symbol bóstwa nieba, które rządzi kosmicznymi cyklami mapy. Gdy symbole są oglądane w tym świetle, gwiezdny dysk wydaje się opowiadać historię śmierci i zmartwychwstania, która jest obecna w wielu mitach światowych. Czy zatem jest to przenośna mapa nieba? To tak trochę naciągane, moi drodzy, trochę naciągane. Teoria dość. Bardziej jest to po prostu taki protokalendarz, taki pierwowzór kalendarza stworzony przez kapłanów w celu określenia lokalizacji świąt, lokalizacji dni w roku kalendarzowym, a tym samym i lokalizacji ich samych, bo mogli przewidzieć, ile zostało od wiosny, rysując plejady na złotych łukach dysku, które przedstawiały horyzont, kiedy świętować przesilenie, kiedy skłonić rolników do zebrania plonów, a przede wszystkim kiedy rządzić. W takim przypadku dysk z Nebry byłby w posiadaniu kogoś o znaczącym statusie i byłby przedmiotem o znacznej, no, takiej mocy, pomagającym starożytnym zrozumieniu i nawigowaniu po tajemnicach kosmosu. A za chwileczkę jeszcze coś o Państwu opowiem na ten temat. Tak i tak na zakończenie, moi drodzy, jeszcze kilka informacji. Niektórzy twierdzą, że dysk reprezentuje rodzaj instrumentu podobnego do tarczy zegara słonecznego. W tej interpretacji środkowy okrąg reprezentuje słońce, łuki po obu stronach dysku reprezentują zakres zachodów słońca obserwowanych ze wzgórza Mittelburg, które jest czasami określane jako niemieckie Stonehenge. Z perspektywy szczytu Mittelburg słońce zachodzi za górą Brocknen
podczas przesilenia letniego, a następnie zachodzi 1 maja za Kulpenburg, najwyższym wzgórzem pasma Kufhauser. Pernicki i jego koledzy uważają, że łuki przedstawiają poruszający się punkt zachodu Słońca przez cały rok. Inni badacze uważają również, że dysk przedstawia informacje astronomiczne przypisane do określonej szerokości geograficznej. Jedno z badań opublikowanych w 2018 roku zakłada nawet, że ludzie, którzy je stworzyli, mogą należeć do tej samej kultury, co ci, którzy stworzyli zabytki takie jak Stonehenge. Symetrie zauważone na dysku mogą odnosić się do kalendarza 8- albo 16-miesięcznego. Położenie księżyca na niebie najprawdopodobniej wskazuje dzień, którym należało dodać do kalendarza dodatkowy miesiąc, by zgrać dwie wersje kalendarzy, jakimi posługiwano się w starożytności. To jest słonecznego i księżycowego. Według innej hipotezy, dysk jest konkretną reprezentacją zjawisk astronomicznych Słońca lub pełni Księżyca, półksiężyca i gwiazd, w tym grupę mającą reprezentować Plejady, bardzo jasną gromadę gwiazd w konstelacji Byka. Jak się wydaje, dysk został kilkukrotnie ulepszony, nim zaginął w mrokach historii. Pierwotny wygląd urządzenia stanowiły półksiężyc, księżyc w pełni lub Słońce, jeśli co do tej kwestii nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Następnie do dysku dodano łuki horyzontu, dzięki czemu można było śledzić ruch Słońca po niebie. Na końcu dodano łódź, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa. Jak mówią inni badacze, jak Gebhardt i jego kolega Rudiger Krause z Instytutu Nauk Archeologicznych Uniwersytetu Goethego, nie kupują tej konkretnej interpretacji. Pierwszym problemem jest pochodzenie samego dysku, bo podczas gdy rabusie twierdzą, że znaleziono je w tym samym depozycie, co inne artefakty z epoki brązu, ich historie nie pasują do siebie. W pewnym momencie twierdzili, że dysk został znaleziony 5 cm pod powierzchnią Ziemi w Mittelbergu, jednak większość artefaktów z epoki brązu znalezionych przez archeologów w tym miejscu jest zakopanych na głębokości od 15 do 20 cm, co oznacza, że dysk byłby znacznie młodszy. Gebhardt zauważa, że szabrownicy często kłamią na temat lokalizacji artefaktów, ponieważ nadal mogą liczyć na zyski ze znalezionych tam innych cennych skarbów w przyszłości. Po prostu szabrownik nie podaje żadnych informacji o miejscu, w którym znajduje się spektakularny obiekt, o ile nie jest pewien, czy ma wszystko, co zostało znalezione w tym miejscu, mówi. Niemniej jednak Gebhardt nadal wierzy w historię o zakopaniu artefaktu pod 5-centymetrową warstwą ziemi. Uważamy, że ta historia o znalezieniu dysku bezpośrednio pod powierzchnią jest prawdziwa, ale to nie było w Mittelbergu, mówi. Uważa, że znaleziono to gdzie indziej, ponieważ nie jest pewien, skąd mógł pochodzić. Pernicki i jego koledzy utrzymywali z kolei, obalając pracę Gebharda, że relacja o odkryciu obiektów na wzgórzu Mittelberg została dokładnie oceniona, gdy para grabieżców stanęła przed sądem. Oznaczałoby to, że łupieżcy znaleźli dysk, a także zestaw unikalnych mieczy z wczesnej epoki brązu i inne znaleziska w różnych miejscach w różnym czasie, pisze Pernicki. Uważa również, że stosunkowo niewielka głębokość znalezienia obiektu może być spowodowana postępującą erozją na wzgórzu. Gebhardt umieszcza dysk w epoce żelaza. Oznaczałoby to, że dysk z Nebry jest mniej więcej o 1000 lat młodszy, niż sugerowałyby to początkowe hipotezy, co oznacza, że pochodziłby z około 500 roku przed naszą erą, a jeśli to prawda, nie byłby to najstarszy obraz nocnego nieba, ani najstarsza mapa gwiazd. Gebhardt nie wierzy również, że dysk reprezentuje mapę gwiazd, ale raczej fantazyjny obraz zjawiska kosmicznego. Niektórzy twierdzą, że kształt łuku przy jednej z krawędzi dysku przedstawia łódź, być może związaną ze starą germańską opowieścią o statku, który w nocy przewozi słońce po ciemnej stronie Ziemi. Jednak Gebhardt sugeruje, że
może to być tęcza, biorąc pod uwagę kształt i linie, które ją dzielą, a także błyszczące, przypominające włosy linie wzdłuż jej krawędzi. Obrazy niebiańskich zjawisk pasują do artefaktów epoki żelaza, utrzymuje Gebhardt. Już wcześniej odkryto miecze celtyckie przedstawiające tęcze, półksiężyce i słońca, bo w centrum ich religii była noc, mówi Gebhardt. Za to Pernicki i jego koledzy uważają, że w innych artefaktach epoki brązu jest wiele dowodów na to, że dysk z Nebry pasuje właśnie do tej epoki. Uważają również, że styl konstrukcji dysku nie jest tak wyrafinowany, jak byłby w przypadku artefaktu epoki żelaza. Gebhardt nie ma wyjaśnienia znaczenia dwóch łuków po obu stronach dysku. Nawet jeśli nie jest to najstarszy dokładny obraz kosmosu czy mapa gwiazd, nadal uważa, że artefakt jest cudownym dziełem. O ile grabieżcy nie zostaną zmuszeni do ujawnienia rzeczywistego miejsca, w którym odkryli przedmiot, nie sądzi, by tajemnica została rozwiązana w najbliższym czasie. A co Państwo sądzą na temat tego dysku? Bardzo bym był rad opinii. Państwa opinii, może ktoś dołoży tutaj cegiełkę do budowania wspólnych audycji. Bardzo Państwa do tego zachęcam, zapraszam.

I kolejna poniedziałkowa analogowa kurpatwa. Tak się składa, że ta audycja była jedną z pierwszych na naszej antenie ponad rok temu, grubo ponad rok temu. A temat z filmu Archiwum Mix podpowiedziała mi moja przyjaciółka Marta, za co bardzo jej dziękuję. Zresztą, szczerze powiedziawszy, współzałożycielka Radia Kurpatwa. Tak, ostatnio rozmawialiśmy na temat spirytyzmu. Program był może dość krótki, jak ktoś mógł stwierdzić, dzisiaj nieco dłuższy, bo omówimy dalszą część, skąd te wiadomości pochodzą, to wspomniałem już przed programem, ale powtórzę, źródła oczywiście każdy może je sprawdzić, a dzisiaj omówimy, moi drodzy, dowiemy się tego, czym jest okultyzm, no i związane z nim zagrożenia, ale także dotkniemy bioenergoterapii, no i innych dość może niewinnie wyglądających spraw, które tak by nam się wydawało, a przecież jak tam zajrzę, jak sobie poczytam, jak zaglądam do kogoś tam, kto o tym pisze, przecież to nie jest nic szkodliwego, bo co może mi się stać, jestem bezpieczny, no to przecież ktoś tam inny pisze. Ale kropla drąży skały, jak to mówią. Dobrze, zaczynamy. Okultyzm. Okultyzm to ogólna nazwa doktryn, według których w człowieku i przyrodzie istnieją ukryte siły tajemne, do których można uzyskać dostęp m.in. przez magię, karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, bioenergoterapię, posługiwanie się wahadełkiem i nieznanymi energiami. Przez stosowanie takich technik jak na przykład reiki czy metoda Silwy w celu zaprogramowania swojego umysłu, ale także yoga, omówiony już spirytyzm, satanizm, wudu, używanie symboli pogańskich i satanistycznych czy amuletów. Do okultyzmu należy także zaliczyć duchowe praktyki związane z... I tutaj może nam się wydawać, że to jest całkowicie bezpieczne. A więc

z mitycznymi wierzeniami, na przykład hinduistycznymi i tybetańskimi. Tak pokrótce omówimy przynajmniej niektóre z wymienionych powyżej metod i praktyk, a zaczniemy najpierw od magii. Jedno z nich jest magia właśnie. Była ona znana w większości starożytnych cywilizacji, w których funkcjonowała często w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Pojawiał się tam czarownik, mag, czy tam jakiś szarlatan, odwołujący się do tajemnych mocy. Oczywiście osoba taka cieszyła się zwykle silnym autorytetem, nie tylko wśród ludzi, ale i władców. Co zresztą widać także i teraz. Wystarczy spojrzeć chociażby w media społecznościowe. Ktoś, kto uważa się za takiego, nie wiem, astrologa, jakiegoś uzdrawiacza, ma mnóstwo polubień, nie będę tego komentował. Kto gdzieś tam z tym się spotkał, to wie. I autorzy źródeł tych książek, z których dzisiaj korzystałem, odradzają zaglądanie tam. Ale oczywiście każdy ma swoją wolę, może robić co zechce. A zatem, magia posiada wiele rytuałów. Praktyki te różnią się od praktyk religijnych tym, że wywołują skutek automatycznie. Automatycznie. Co zakłada absolutne panowanie człowieka nad wszystkimi mocami, niezależnie od ich rodzaju. Mogą to być oczywiście siły duchowe i siły natury, siły podziemne, ziemskie, kosmiczne i wszelkiego rodzaju energie. Wystarczy po prostu odprawić prawidłowo przewidziany rytuał, aby podporządkować sobie dane siły. Ksiądz Jan Bernard Bastian, to z jego książki także korzystaliśmy, który zanim został kapłanem, sam przez kilka lat był uwikłany w okultyzm, pisze w swojej książce o pewnym programie poświęconym czarom, wyemitowanym w telewizji francuskiej. I teraz posłuchajcie. Wystąpił w niej człowiek podający się za czarownika. Na pytania prowadzącego program człowieków udzielił następujących odpowiedzi. Czym pan się zajmuje? Rzucam czary na ludzi. Ale na czym to polega? Są ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią: taki a taki to mój konkurent. Chcę jego skóry. Nie ma problemu, odpowiadam. To kosztuje tyle, a tyle. I co pan robi z tym? Kieruję na niego wszelkie możliwe nieszczęścia, a za odpowiednią sumę mogę zabić człowieka na odległość. Czy dużo ludzi zabił pan w ten sposób? Owszem, dużo. W istocie dużo. Byłem przerażony, dodaje ksiądz Bernard i wyjaśnia, że w świetle prawa temu człowiekowi nic nie grozi, bo nikt nie będzie szukał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że poderżnął on gardło na przykład kurze, a tym, że inny człowiek zginął w wypadku. Ludzie udają się do czarowników najczęściej z powodu czego? Zawiści, zemsty, chęci odwetu. I tutaj docieramy do pewnego rozgraniczenia. Niektórzy dzielą magię na białą i czarną. Białą miałaby być ta, która prowadzi do dobrych celów. Środki wykorzystywane w tym celu to amulety, przepowiednie, karty, ukryte siły lecznicze, wahadełka, szklana kula i tym podobne. Pewna osoba obok krzyżyka zawieszonego na szyi nosiła czarny, kwarcowy kamyk, talizman, który miał jej przynosić zdrowie. Zamówiła go wcześniej w czasopiśmie, które zapewniało, że jeżeli ktoś go będzie nosił, to nigdy nie zachoruje. Ile jest jej podobnych? Możemy tylko domniemywać. Inny przykład. Na jednej ze stron internetowych można przeczytać taką zachęcającą reklamę. Nasze bractwo oferuje czary, rytuały generujące pozytywną energię,
uzdrawianie, magię miłosną, zaklęcia miłosne, odczynianie klątw. Służymy pomocą osobom potrzebującym i cierpiącym. Łączy nas jedno. Wiara w magiczny, czy też boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. Często takie osoby, takie towarzystwa odwołują się do rzekomego Boga. Piszą Bóg, nie piszą, kto jest Bogiem, to jakaś energia, inne rzeczy, ale piszą, że to jest boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. No i dalsza część tej reklamy. To, co robimy, to nie są zwykłe czary czy magia, choć pod tymi pojęciami często są wyrażane efekty, które uzyskujemy. Pozytywna energia, którą generujemy, może uczynić Twoje życie szczęśliwym, uporać się z problemami, czy wręcz powodować uzdrawianie chorób. I tutaj, moi drodzy, często, bardzo często, to nie ja tutaj to widzę, ale specjaliści, którzy pisali w tych książkach, uzdrawianie jest takim kluczem, takim clue programu. Bardzo często na różne choroby mamy różne dolegliwości, więc takie uzdrawianie różnego typu energiami kosmicznymi, niby boskimi, wiąże się z tym, że później chorujemy, ale psychicznie. To właśnie jest biała magia, tak zwana biała magia, czyli tak zwana dobra magia. Nazwa ta jednak wprowadza w błąd. W błąd wprowadza, bo nie ma dobrej, nieszkodliwej magii. Każda magia jest wielkim złem. Czarna magia jest bezpośrednio związana z siłami diabelskimi. Człowiek posługujący się nią działa pod wpływem złych mocy w tym celu, aby komuś wyrządzić zło. Tym złem jest wywoływanie chorób, nieszczęść, prowokowanie śmierci. Ten rodzaj magii może prowadzić do kultu szatana, czarnych mszy i paktów zawieranych z diabłem. Dlaczego to tak pociąga? Zastanówcie się. Bo kiedyś zajmowanie się magią miało charakter elitarny. Dzisiaj każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Każdy może się za to zabrać. Widzimy to zresztą w mediach społecznościowych na pewno. Są osoby, które pod przykrywką swojej nie wiadomo jakiej dobroci przemycają ideologię, która niszczy nas od środka. Do czego dąży magia zatem? Magia dąży do tego, aby Boga zastąpić czym? Stworzeniem, sobą. Według Biblii szczęście człowieka nie dopuszcza jednak ślepego podporządkowania się rzeczom, rytom, praktykom magicznym czy nieznanym siłom. Magia jest bezpośrednim skutkiem działania demona, czego nie przyjmują wyznawcy New Age. Dlaczego? Według znanego egzorcysty diecezji rzymskiej księdza Amorta, magia jest odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznacza on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek. Oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Konsekwencją posługiwania się magią może być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha. Tyle o okultyzmie w tej pierwszej części. Zaraz przejdziemy do następnej. Może chwilka przerwy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszego tematu, czyli część kolejna, bioenergoterapia. To nie tak, moi drodzy, że tutaj ja mówię jakieś słowa, które są
wyssane z palca, bo sam chodziłem do bioenergoterapeuty swego czasu i wiem swoje, więc nie mówię tutaj teoretycznie o tym, ale skupmy się na temacie dzisiejszym. A więc, jest takie przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? No bo człowiek, który dowiaduje się, że jest poważnie chory, szuka pomocy lekarskiej. Gdy zaś nie widzi jej efektów, gotów jest korzystać z różnych pojawiających się metod, no tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z takich obiecujących ofert jest szeroko rozpowszechniana i stosowana bioenergoterapia. Pewnie niektórzy z Was, zapewne, tak myślę, może, pamiętają, kiedy pod koniec lat 70. i w latach 80. do Polski przyjeżdżał uzdrowiciel, bioenergoterapeuta Cliff Harris, z którego usług korzystały dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Przyjmował często w kościołach, przy budynkach parafialnych, co dodatkowo jeszcze wzbudzało zaufanie do jego praktyk. Cliff Harris leczył przede wszystkim przez dotyk, nakładanie rąk na ciało osoby chorej. W ten sposób, jak mówił, przekazywał choremu uzdrawiającą energię. Osoby towarzyszące mu mogły zauważyć, że wyczuwał choroby nie tylko przez dłonie, ale rozpoznawał schorzenie jakimś wewnętrznym wzrokiem. Pod koniec lat 80. pojawił się już inny uzdrowiciel, Rosjanin Anatolij Kaszpirowski, który odwiedzał różne kraje, zwłaszcza postkomunistyczne. W Polsce przez 4 lata prowadził nawet program telewizyjny, którego celem było uzdrawianie na odległość oglądających go ludzi. Żeby było śmieszniej, to w roku 1990 otrzymał tak zwanego Wiktora, nagrodę publiczności dla najpopularniejszej osoby w telewizji polskiej. No proszę. Obecnie nie musimy już oczekiwać na zagranicznych uzdrowicieli, gdyż w Polsce funkcjonuje wiele oficjalnie zarejestrowanych pracowni bioenergoterapeutycznych i tutaj bioenergoterapeuci zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu Bioenergoterapeutów Biopol, działającym od stycznia 1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi kursy bioenergoterapeutyczne, promuje najlepszych bioenergoterapeutów, którzy mają własne strony internetowe z wykazem świadczonych usług. Dlaczego tak się dzieje teraz? Posłuchajmy. Bioenergoterapeutom niestety nie stawia się żadnych potwierdzonych egzaminami wymagań co do znajomości elementarnych podstaw z zakresu nauki akademickiej, a zatem biologii, medycyny klasycznej. Psychologii, a nawet masażu. Już ten sam fakt dowodzi, że trudno bioenergoterapię uznać za naukę. To jednak nie przeszkadza, że posiadają oni w swoich gabinetach różnorodne tytuły i dyplomy, jak mistrz bioenergoterapii klasy międzynarodowej czy dyplomowany kosmolog. Bioenergoterapeuta posługuje się w oddziaływaniu na pacjenta bliżej nieokreśloną bioenergią. Pamiętajmy, którą mu przekazuje. Ale skąd on ją czerpie? Tutaj sobie zadajmy pytanie. Skąd on ją czerpie? Jest to właśnie zasadnicze pytanie, a odpowiedź na nie daje nam właściwą ocenę tej terapii. Ksiądz Andrzej Zwoliński, znawca zagadnienia, pisze, że najczęściej stosuje się terapię za pomocą energii ściąganej, dobre słowo użyte, ściąganej z kosmosu. Bioenergoterapeuta otwiera się, tak dosłownie pisze ksiądz Zwoliński, na strumień energii spływającej na niego z jakiegoś potężnego źródła, którego istoty nie jest w stanie pojąć. Kieruje tę siłę i przesyła ją do ciała pacjenta w zgodzie z jego osobistymi potrzebami. Rozumiemy coś z tego? Pośród tych, którzy uwierzyli w swoje nadzwyczajne zdolności i dali się wciągnąć w bioenergoterapię, byli nawet lekarze. Jeden z takich przypadków opisał Artur Stelmasiak w artykule numer 15.
tygodnika Niedziela w 2007 roku. I tutaj są nazwiska, oczywiście można to sprawdzić. Lekarz Izabela Zaręba-Nowotorska trafiła do bioenergoterapeuty, który powiedział jej, że drzemią w niej wielkie pokłady mocy. Zachęcona przez niego wzięła udział w intensywnym tygodniowym kursie dla bioenergoterapeutów. Tam otwarto jej oczy na niewidzialny świat, który ją zachwycił swoimi możliwościami. Na kursie pojawiły się ćwiczenia, które polegały na diagnozowaniu schorzeń innych osób. Okazało się, że wszystkie diagnozy, które postawili uczestnicy kursu bez jakichkolwiek badań, były prawidłowe. To utwierdziło jego uczestników w przekonaniu, że posiadają paranormalne zdolności. Kursy były organizowane w atmosferze wspólnoty, prowadziły je osoby charyzmatyczne, budzące podziw, były wspólne medytacje oraz inne ćwiczenia. To wszystko wydawało się jej fantastyczne. Lekarka szybko zaczęła pomagać innym, robiła to w dobrej wierze na seanse bioenergoterapii. Przychodzili do niej ludzie z różnymi schorzeniami, również onkologicznymi. Leczyła m.in. również swoją koleżankę, która miała raka wątroby. Na początku terapii była chwilowa poprawa. Jednak potem nastąpił nawrót choroby i koleżanka zmarła. To był dla niej wielki szok, tak wielki, że wpadła w depresję. Na szczęście spotkała kapłana, który wytłumaczył jej, że to, co robi, jest bardzo złe oraz dlaczego bioenergoterapia jest tak niebezpieczna dla niej samej oraz dla jej pacjentów. Wiele jest osób, wiele, zresztą na pewno też słyszeliście o tym, które po porzuceniu praktyk bioenergoterapeutycznych dawało świadectwo o tym, jak niebezpieczna jest tego rodzaju terapia. Zdarzało się, że coś nie pozwalało im na przykład wejść do kościoła, by modlić się. I tutaj ciekawa rzecz. Wielu uzdrowicieli nie mogło korzystać ze swoich umiejętności, jeśli ktoś podczas ich zabiegów terapeutycznych się modlił. Zdarzało się także to Kaszpirowskiemu i Harrisowi, kiedy na ich seansach modlili się po cichu ludzie ze wspólnot modlitewnych. Wracając jeszcze do tego Harrisa, osoba, która towarzyszyła mu przy rzekomym uzdrawianiu, tłumacząc na język angielski przedstawione schorzenia, w wywiadzie, którego udzieliła, pozorując anonimową, opowiedziała swoje własne o nim doświadczenie. Na początku była ona przekonana, że to, co robi Harris, jest bardzo dobre, że faktycznie służy ludziom. Powoli jednak narastały w niej wątpliwości. Należy zaznaczyć, że osoba ta była religijna, praktykująca i niejednokrotnie w czasie spotkań Harrisa z chorymi modliła się za nich. Wróćmy jeszcze raz do Harrisa. Jego rodzice byli katolikami, on sam, chociaż powoływał się na Boga, stosował wschodnie medytacje, czasem całą noc przesiedział w pozycji lotosu. Mimo że prawie zawsze pracował w obrębie kościoła, nigdy przed uzdrowieniem nie udawał się tam na modlitwę. Autorkę wywiadu dziwiło także to, że w czasie pobytu Harrisa w Polsce ich relacje po prostu się psuły, a potem wszystko wracało do normy. Odnosiło się także wrażenie, że to ktoś inny decydował o jego wyjazdach i terminach. Zastanawiające było i to, że w obecności Harrisa osoby, które mu pomagały, zaczynały się dziwnie zachowywać. Odczuwało się jakieś zagęszczenie atmosfery, czy wręcz agresji w powietrzu. Pewnego razu Harris zdradził swojej pomocnicy, że pracuje z duchami, które mu pomagają. Mówił także o tym, że swoją energią może uzdrawiać, ale i niszczyć. Zastrzegał się jednak, że nigdy nie wykorzystuje jej w celach destrukcyjnych. Innym razem zwierzył się tej samej osobie, że może wpływać na sferę duchową innych osób, a jej samej zaproponował zobaczenie Jezusa. W tym celu uniósł ręce nad jej głową, ona zaś w tym czasie, nie zdradzając się z tym, modliła się.
Po kilku minutach oświadczył, że nic z tego nie będzie, gdyż czuje mur i nie może się przebić. Co było tym murem? Modlitwa. Podczas kolejnych bytności w Polsce Harris podziękował jej za dalszą współpracę, uznał, że jej pomoc jest niemożliwa, ponieważ mu przeszkadza. Wcześniej Cliff odsunął od współpracy ze sobą również inną osobę, która była bardzo rozmodlona. Później wstąpiła do zakonu karmelitów. Okazuje się, że człowiek, który się modli, jest chroniony. Jeżeli chodzi o Kaszpirowskiego, to wprowadzał on uczestników seansu w dziwny trans. Niestety, wbrew nagłaśnianiu rzekomo cudownych niemal efektów, jego działania nie przynosiły pożądanych wysiłków. Pierwsze wrażenia wskazywały, że rezultaty są bardzo dobre, a w praktyce okazywało się jednak, że deklarowana poprawa zdrowia czy uzdrowienie szybko mijały. W Moskwie przeprowadzono badania, z których wynikało, że kilka godzin po jego wystąpieniach w telewizji wzrastała liczba osób zwracających się o pomoc medyczną. Bywały przypadki poważne jak obrzęk płuc, zakłócenia rytmu pracy serca, gwałtowne skoki ciśnienia. W ciągu pierwszych 3 dni po jednym z seansów Kaszpirowskiego śmiertelność wzrosła 3-krotnie. Również w szpitalach psychiatrycznych pojawiali się pacjenci z tak zwanym syndromem Kaszpirowskiego. Uważali oni, że ma on nad nimi nieograniczoną władzę i kieruje ich życiem. Wyobraźmy sobie. Bez kontaktu z uzdrowicielem czuli się zagubieni i bezradni, jak narkomani bez narkotyku. U wielu uczestników seansu występowały różne formy zakłóceń psychicznych, nudności, bóle głowy, nadpobudliwość. W rzeczywistości faktycznych uzdrowień nie było wcale, a jeden z psychoterapeutów nazwał seansę Kaszpirowskiego psychicznym Czarnobylem. Na fakt, że wyzdrowienie w wyniku bioenergoterapii jest jedynie pozorne, wskazuje także fakt, że często w wyniku stosowania bioenergoterapii następuje przeniesienie symptomów choroby w inną część ciała. Na przykład z problemów zewnętrznych, czysto organicznych, w problemy głębsze. Następnie z problemów somatycznych do psychologicznych. Złego samopoczucia, niepokoju, kłopotów, depresji, bezsenności. Potem dają znać o sobie symptomy ze sfery duchowej. Pojawiają się problemy z modlitwą, złe samopoczucie w czasie mszy świętej, drażliwość, nerwowość na modlitwie, aż do bluźnierstwa. W tej sytuacji rodzi się pytanie, jaką mocą posługują się bioenergoterapeuci? Jej pochodzenie jest zupełnie nieznane. Bioenergoterapia jest częścią okultyzmu. Pamiętajmy, że naszym jedynym Panem jest Jezus Chrystus, który przelewając swoją krew wybawił nas od grzechu. Bioenergoterapia, podobnie jak inne praktyki tego rodzaju, jest pułapką szatana. Chcą za wszelką cenę zawładnąć człowiekiem, odciągnąć go od wiary w Boga i praktyk religijnych, bądź zminimalizować je. Bądźmy czujni i nie pozwólmy się zwieść łatwym obietnicom zdrowia i bezpieczeństwa. Przestrzegajmy także przed nimi innych, aby nie wpadli w zasadzkę złego, z której potem trudno się uwolnić. A dzisiejsza audycja opracowana została na podstawie książek 4. Wyznania egzorcysty, Amort Gabriel, Częstochowa, rok 2007, Tajemnice innego świata, okultyzm, satanizm, parapsychologia, ksiądz Bernard Bastion, Kraków, 2006 rok, Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami, Maria Wolan, Kraków, 2005 rok, i ksiądz Andrzej Zwoliński, Wywoływanie duchów, Radom, rok 2007.
Tyle na dziś, moi drodzy. Uważajmy na siebie.

I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą analogową kuropatwę. To już trzeci odcinek z cyklu Zagrożenia Duchowe. Tak pozwoliłem sobie zaprosić nas wszystkich, was wszystkich, wszystkich słuchaczy na kolejne. Dzisiaj mówimy takie tematy jak New Age. O co to w tym wszystkim chodzi? Na pewno słyszeliśmy ten termin, ale także o reinkarnacji. A zostaną nam jeszcze dwa tematy, które omówimy w przyszłym tygodniu. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszam. No to zaczynamy. New Age. Co to takiego ten New Age? Z terminem tym spotykamy się dość często, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i przy innych okazjach. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi, zwłaszcza gdy słyszymy pozytywne opinie. Co to pojęcie oznacza i czym jest w rzeczywistości? Z uwagi na ważność problemu, zostaną dzisiaj przynajmniej zarysowane jego główne założenia. A więc pochodzenie. Termin New Age, tłumaczony jako nowa era, funkcjonuje w kulturze od niedawna, bo od przełomu XIX i XX wieku. Istnieją jeszcze inne określenia New Age, a więc ruch nowej ery, era wodnika, nowa epoka. Chociaż istnieje bardzo dużo publikacji na ten temat, na temat New Age, to nawet znawcy zagadnienia uważają, że bardzo trudno jest to zjawisko jednoznacznie zdefiniować i określić. Jedna z autorek klasyfikuje go jako taki wielopłaszczyznowy prąd kulturowo-religijny, skupiający w sobie wielość niejednorodnych, ale głoszących wspólne idee nurtów. A zatem może usłyszymy najpierw o historii, skąd ten New Age się wywodzi. A zatem sięga swoimi korzeniami do starożytnych Sumerów, indyjskiego buddyzmu, hinduizmu oraz różnych praktyk Egiptu, Babilonu i Persji. Chociaż New Age nie jest, ściśle mówiąc, religią, jednak jego zainteresowanie zwraca się ku temu, co zwane jest boskością. Na pewno widzieliście to, słyszeliście. Wykorzystuje się tutaj wiele elementów z różnych systemów religijnych, ale w rzeczywistości jest to ruch całkowicie ateistyczny, gdyż odrzuca istnienie Boga osobowego, przyjmując w jego miejsce jakąś energię kosmiczną. Tak to wygląda. Energię kosmiczną zamiast Boga osobowego. Brak oczywiście w nim spójności, bo z jednej strony uznają jednakową wartość wszystkich kultur i religii, a z drugiej odrzuca całkowicie tradycję judeo-chrześcijańską jako kolebkę cywilizacji Zachodu. Niektóre z zasad przyjmowanych przez New Age to, posłuchajmy, kosmos stanowi ograniczoną całość. Jest on ożywiony jakąś energią, która jest również określana jako boska dusza lub duch. Dużą wiarę pokłada się w pośrednictwie różnych nieokreślonych bliżej duchowych istot. W New Age to ludzie są zdolni do wspinania się ku niewidzialnym, wyższym sferom i do kontrolowania własnego życia poza śmierć. Istnieje jakaś odwieczna wiedza, która poprzedza wszystkie religie i kultury i jest od nich wyższa. Ludzie podążają w tym New Age za oświeconymi mistrzami. To takie najważniejsze cechy, które starałem się tutaj zaznaczyć jakby na początku.
Do kogo adresowany, do kogo kierowany jest ten ruch? A zatem New Age adresowany jest do ludzi opowiadających się za wartościami propagowanymi przez współczesną kulturę, w której wolność, autentyczność, niezależność uważane są za świętość. Jest on rozpowszechniony w kulturze, w zjawiskach tak różnych jak muzyka, film, różne warsztaty, rekolekcje, terapie i wiele, wiele innych działań. Oczywiście Kościół katolicki ustosunkował się do New Age w specjalnym dokumencie pod tytułem Jezus Chrystus dawcą wody żywej, wydanym w lutym 2003 roku przez Papieską Radę do spraw dialogu międzyreligijnego. Dokument ten omawia zagrożenia, jakie niesie ze sobą New Age oraz sposoby ich przezwyciężenia. Rozważmy nieco głębiej. New Age i Bóg osobowy. New Age odrzuca Boga osobowego, Boga Biblii, Stwórcę świata i człowieka. Bóg według New Age jest bezosobową energią, immanentną w świecie, z którym tworzy kosmiczną jedność. Wszystko jest tam jednym. Bóg jest w pewnym sensie zasadą życia, duchem lub duszą świata, sumą wszystkich świadomości istniejących w świecie. Wszystko, co istnieje, składa się z jednej i tej samej rzeczywistości. W pewnym sensie zatem wszystko jest Bogiem. Nie ma więc różnicy między Bogiem, człowiekiem, kamieniem, gdyż wszystko stanowi część trwającej rzeczywistości. Przyjmuje więc co? Tak zwany panteizm. Według tego prądu Bóg jest nieosobową, energetyczną siłą. Jezus Chrystus jest wprawdzie Bogiem, ale Jego bóstwo nie jest większe od bóstwa każdej innej osoby. Każdy bowiem człowiek jest częścią bóstwa według New Age. Różnica pomiędzy Jezusem a innymi ludźmi polega jedynie na tym, że On zrozumiał i objawił swoją boskość bardziej niż ktokolwiek inny. Podczas gdy człowiek nie uświadamia sobie swojej boskości i swej jedności ze światem. Jednak świadomość, jaką posiada Chrystus, jest możliwa do osiągnięcia przez wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Zgadzacie się Państwo z tym? No dobrze, co dalej w tym całym nauczaniu? W nauczaniu New Age Jezus został ukazany jako zwykły człowiek, który posiadał ewolucyjną siłę i po oczyszczeniu siebie przez wiele wcieleń stał się Chrystusem. Nie jest on jednak zbawicielem człowieka, bo człowiek nie potrzebuje żadnego zbawiciela. Może się bowiem sam zbawić, przechodząc za pomocą różnych okultystycznych technik i ćwiczeń medytacyjnych do wyższej świadomości. Za momencik dojdziemy do reinkarnacji. Taki pogląd nie jest możliwy do zaakceptowania przez chrześcijan, neguje bowiem objawione treści wiary chrześcijańskiej. Bóg chrześcijański to Bóg osobowy, Bóg miłość, który nie tylko człowieka stworzył, ale odkupił go przez Jezusa Chrystusa. Zaprasza go do osobowej więzi, aż po zjednoczenie ze sobą. Z Bogiem możemy pozostawać w kontakcie na modlitwie, w sakramentach, przyjmować Jego łaskę, którą nas obdarza. Jezus Chrystus to druga osoba boska. Jest naszym Panem, Zbawcą, jest naszą drogą do Ojca. Tak Go ukazuje Ewangelia. A New Age to wszystko po prostu odrzuca. Jest sprzeczny z Ewangelią. Żaden nauczyciel New Age nie przyjmie Chrystusa za Syna Bożego i Zbawiciela, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. On jest jedynym Zbawcą świata, który jest przez swoją mękę i śmierć wybawił ludzkość od śmierci i grzechu. Jakże aktualne jest zatem, są zatem w
dobie rozprzestrzeniania się tego nowego prądu słowa przestrogi i napomnienia świętego Pawła z listu do Galatów. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Jaką rolę pełni w New Age człowiek? Według New Age człowiek jest oddzielony od swojej boskości tylko w swojej świadomości. Po prostu o niej nie wie. Przez różne techniki przedstawiania tej świadomości można dojść do zrozumienia, że prawdziwą istotą człowieka jest boskość. To z kolei doprowadzi do osobistej przemiany, a przez nią nastąpi globalna przemiana świata i ludzkość wkroczy w erę wodnika, erę szczęścia. W New Age liczy się tylko doświadczenie, natomiast nie ma prawdy obiektywnej. Wszelka prawda jest relatywna. Doskonałość według New Age oznacza samo spełnienie dokonujące się według hierarchii wartości, które sami tworzymy i które osiągamy własnym wysiłkiem. Możemy zatem mówić o samokreującym się ja. Grzech jako taki nie istnieje, jest tylko niepełna wiedza. Tożsamość każdej ludzkiej osoby rozpływa się w uniwersalnym bycie i w procesie kolejnych inkarnacji. Nie ma potrzeby, by istniało objawienie lub zbawienie, które przyszłoby do ludzi z zewnątrz. Przeciwnie, istnieje tylko potrzeba doświadczenia zbawienia ukrytego w nich samych, czyli tak zwane samozbawienie. Za pomocą opanowania psychofizycznych technik prowadzących do ostatecznego oświecenia. A do tego ma prowadzić m.in. yoga, zen, medytacja transcendentalna i ćwiczenia tantryczne. O tym w następnym programie. Chwilka przerwy dla Państwa, a my wracamy za chwileczkę i omówimy reinkarnację. I spoglądamy w dalszą część naszego dzisiejszego programu, czyli temat reinkarnacji. Jak to wygląda? Taką integralną częścią wierzeń New Age w odniesieniu do człowieka jest reinkarnacja. Zakłada ona, że dusza człowieka po śmierci przeżywa cały szereg etapów życia, a wcielając się w inne ciała, przechodzi z czasem do stanu doskonałości i jednoczy się z nieśmiertelnym i nieosobowym Bogiem. Proces ten w New Age nie jest jednak rozumiany jako cykl tak zwanych samsary, w sensie oczyszczenia i kary, ale jako stopniowe kroczenie ku idealnemu i pełnemu rozwojowi potencjału tkwiącego w człowieku. Według tej koncepcji sam człowiek staje się zarządcą swojej przyszłości, zarówno ziemskiej, jak i wiecznej, aż stanie się równym Bogu. Należy przypomnieć, że nie ma żadnych dowodów na reinkarnację ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Wiara w nią została potępiona przez Kościół. Według Biblii ludzie umierają tylko raz. Nie powracają na ziemię, by pracować przez szereg objawień, dopóki nie osiągną nirwany, czyli raju.
Żaden też człowiek nie osiąga zbawienia samodzielnie. Ten dar otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. Święty Paweł poucza nas: a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Wyznawcy New Age nie akceptują cierpienia i śmierci. Źródłem odkupienia są dla nich techniki rozszerzania świadomości i odrodzenia, podróże do bram śmierci, a także wszelkie metody, które pozwalają się odprężyć, by pomnożyć żywotne energie. Natomiast dla chrześcijan cierpienie przeżywane w jedności z ukrzyżowanym Chrystusem, który na krzyżu objawił swą miłość do ludzi, jest źródłem zbawienia.

Telling, który omawialiśmy, czyli tak zwane kanałowanie, okultyzm, radiestezja, wróżbiarstwo, mają uszczęśliwić człowieka, nie Bóg. Ruch New Age rozpowszechniany jest przez książki, czasopisma, prelekcje w formie bardziej ukrytej, przez różne terapie antystresowe, kursy jogi, walk wschodnich i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie praktyki New Age są takim zlepkiem okultyzmu, pomieszaniem wszelkich możliwych wierzeń. Narażają na niebezpieczeństwo przede wszystkim duchowy wymiar człowieka. Zaczyna się bardzo niewinnie, często bardzo niewinnie, a kończy duchową katastrofą. Człowiek powoli jest wciągany w coraz to nowe niebezpieczeństwa, z których nie zdaje sobie sprawy i których nie chce. New Age jest takim odnowieniem poganizmu. Ruch ten posiada antychrześcijański charakter, jego korzenie tkwią w lucyferyzmie. Jeden z głównych ideologów tego ruchu, David Spangler, stwierdził jednoznacznie, że inicjacja lucyferyczna jest sercem i kręgosłupem religii New Age. Instytucja kościelna, realna obecność Jezusa Chrystusa i kapłaństwo są trzema zasadniczymi punktami, na których koncentruje się wrogość New Age wobec religii katolickiej. New Age chce przejść do religii zorganizowanej, do duchowości osobistej, która nie potrzebuje żadnych zhierarchizowanych pośredników, czyli kapłanów. W New Age nie ma miejsca dla prawdziwego chrześcijaństwa. New Age potępia kościoły instytucjonalne. W zależności od kontynentu, a nawet danego kraju, ruch New Age pozyskuje zwolenników przez różne oddziaływania. Polacy są przyciągani m.in. ofertami uzdrawiania za pośrednictwem kosmicznych energii, czy też nowym stylem życia charakteryzującym się zdrowym żywieniem, harmonią z przyrodą, duchowością. Popularne są również metody i formy medycyny alternatywnej i okultyzmu. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Skąd czerpałem informacje, aby przekazać je Państwu? Otóż z tekstów źródłowych oczywiście. Opracowany został dzisiejszy program na podstawie list do biskupów, Kongregacja do spraw nauki i wiary, Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej z roku 1989, Jezus Chrystus, dawcą wody żywej, chrześcijańska refleksja na temat New Age, wydane w Krakowie w 2003 roku, ABC o New Age pod redakcją Anny Białowąs, Tychy, 2005 rok, Jeffrey Stephen, Satanizm jako ucieczka w absurd, Kraków, 2001 rok. Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami, Częstochowa, rok 2006.

0: Wsi Małej w studio witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajdel. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości, tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
0: Dokładnie.
1: I że to jest teraz moda, prawda? Tak. Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bez mleczne, bez kazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta ich dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
0: dokładnie
1: jest. Więc ja zawsze namawiam do tego, wzorować się, a jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam tak Legarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
0: Tak.
1: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
0: Ma kłopoty, tak.
1: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie, menu, jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. U Hildegardy w tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
0: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
1: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady, tak. Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie, właśnie radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać i oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się wypiać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja, prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy uporządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do czerpania, tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo na przykład jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego, co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie, można powiedzieć, kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
0: Taki element startowy, prawda? Tak jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
1: Świetnie, świetnie, tak.
2: Ale też, Jolu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
1: Jasne, oczywiście, Bożonko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, mechanizmy, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć. Ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało,
0: drobne
1: mniej
0: rzeczy,
1: ważne
0: tak?
1: wybory. Mhm, tak.
2: A u Ciebie jak było?
1: No też nie było łatwo. Ja wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Jest, myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić i też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeszni, niewoleni, żeby od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w domownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
0: Tak, dokładnie, upadamy.
1: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko. Ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę. Tak. Zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda? Właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda? Chociażby ten piątek.
0: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
1: Tak, właśnie i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się skończy, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych niewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałeś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
1: tak.
2: To.
1: Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, tak. Jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelita, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
0: Łatwiej było.
1: Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O, może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
0: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
0: To był czwartek. Tak. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę. No, muszę zdążyć.
1: To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udział wielu z nas.
0: Dokładnie.
1: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
0: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
1: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
2: Wytworzy. No to,
1: słucham?
2: Co wytworzy?
1: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście... Jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest wiesz takie, bo najgorzej jak organizm...
2: Ma coś zabrane.
1: Prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozwój grzyba jest, to odstawić cukier czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale właśnie zgodnie. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli tak. Naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko odjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, tak. Że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A dokładnie. Mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie tak. Może to tolerować.
1: Nie da rady, ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musimy włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda, czyli tak, ma. Jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, tylko nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
0: Jaki mamy.
1: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast tak. Widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie orkisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
0: Tak. Wszystko.
1: Tak? Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedz istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
0: Tak.
1: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć? Bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
1: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno. Ale ja właśnie zachęcam tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką pogodę.
2: Zimno.
0: Tak.
1: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiar oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki
0: wsypujemy
1: dodamy.
0: Płatki.
1: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
1: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy, ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali. Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda, i one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda. Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie róbmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze, czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne. Później na przykład pół na pół z wodą. Tak? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie... Czyli nie zachęcam do takiego...
0: Eksperymentowania od razu. Mhm.
1: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
1: prostu...
2: Drastycznego podejścia, koniec.
1: Właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
2: Surowego.
1: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli... Właśnie habermus to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
0: Nie jemy jak kurczaki, moi drodzy, tego.
1: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda, zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda i też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi i do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko czy w kawałkach, jak kto woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna. Czyli ocieplanie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone,
0: tak.
1: Ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny, ale i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
0: Tą pachnącą,
1: i jest
0: tak.
1: Ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
1: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
0: Taka miotełka to właśnie... w pewnym sensie.
1: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemielniane używać. Siemielniane te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
2: zabiera wszystko.
1: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
0: są
1: te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie jest jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie, później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli
1: prawda,
2: kawy nie muszę pić.
1: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę. I on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowo-jelitowe, poprawił właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już jak jest starszy,
0: tak, już aparat słuchowy. Mhm.
1: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie To jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
0: To dawka musi być myślę, już wtedy solidniejsza.
1: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, prawda? Nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
1: które
2: Bertram.
1: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgan. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak,
1: prawda, zanim zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super, czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli galgant.
1: Mamy problem, tak, galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgant będzie się przydawał.
0: Szczególnie teraz, jesienią, gdy mamy taką aurę, a nie inną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
1: Reumatyczne,
0: że pogoda sprawia, że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
0: Tak,
1: oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się jeszcze o galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego, czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie galgan, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
0: No i dobrze.
1: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
0: Tak.
1: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy z fizyki 1.18 pod takim wpisem znajdziemy i zobacz, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
0: Tak.
1: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda, profilaktyka,
0: tak, profilaktyka
1: w zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile
2: tak,
1: my tego tam
2: tak,
1: mamy, no to to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej. Czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Jola.
1: Właśnie, wizję, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertram wysyłał do właśnie Zambii. Było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy. Też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam. Bertram, czyli która jest już prawie martwa, Bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
0: Tak.
1: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
0: Tak.
1: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie działa, przeciwwirusowo,
2: przeciwbakteryjnie. Tak.
1: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
1: I wtedy, Tak, i wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach, właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
2: To kupujemy właśnie Bertram,
1: Gargant. Tak, plus ta babka płeszcznik i cynamon, bo babka płeszcznik też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda, a bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te 4 ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest 1/3 posiłków, mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
0: Ogromnie.
1: Więc dlatego... Taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były
0: długo
1: bardziej
0: leżał,
1: wypieczone,
0: tak,
1: puszyste.
0: Tak, właśnie puszyste, ładnie wyglądał, a...

0: taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też czy to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, to nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
1: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, jak się poczujemy,
2: tak?
0: ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
1: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
2: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
1: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
2: ale
0: tak,
2: wtedy,
0: że jak
2: wtedy
0: jadę
2: nerki pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
1: Ale starsi jedli zupy.
0: Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. I jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu. Tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, tak. Organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
1: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs.
2: Właśnie.
0: Dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
2: warto zacząć, tak, warto zacząć.
1: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
2: No to popracujemy.
1: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest taka niska. Ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku. Nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
1: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak, tak.
1: Bo zauważmy,
2: po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
1: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest Bertram, Galgant.

0: ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
1: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
2: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
0: Obsługę. Super zapakowane.
2: Tak, super zapakowane, więc...
0: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
1: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w aptece chemii, no oczywiście ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
2: tak,
1: ten organizm i tak dalej,
2: tak.
1: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku później, nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, o wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie no, widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała, okazało się, że ja po 2 latach...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takie zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić
0: no tak.
1: Porządek powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Praktycznie myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak powiem, matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego.
2: Jest
1: bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej
2: tak.
1: tej cywilizacji, tym słabsze
0: tak.
1: organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
2: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli się tylko chce. Tak.
0: Ale zobaczcie, ile jeszcze w kieszeni zostanie.
1: No oczywiście,
2: dokładnie, tak.
1: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
2: no nie będą funkcjonowały. Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
1: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem, tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
2: Tak, odstawiamy
1: nie, bo
2: tabletki.
1: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
2: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
1: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które kuby rosną na drzewach.
2: Na drzewach.
0: Tak. Mamy takie audycje.
2: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on to wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
1: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
2: Tak.
1: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie na, w ziemi.
2: W glebie.
1: Dlatego, bo... Tak, dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
2: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
1: Tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. Jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda?
2: Tak.
1: Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
2: Tak.
1: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też
2: tak,
1: może
2: szybko.
1: Kiedyś dojdziemy o tej,
0: tak,
1: o tym, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów,
2: tak,
1: też w sobie, które bardzo działają właśnie, tak, działają właśnie
0: dopingują dobrze. Organizm.
1: Tak, anty właśnie
0: rakowo,
1: prawda?
2: Tak.
1: Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego...
2: Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty
1: tak,
2: z soplówki.
1: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedzenie dużej ilości prostu też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
2: tak, czy
1: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
2: Dokładnie,
1: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, ją. I wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda? Więc podglądajmy, przyglądajmy, właśnie wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą
0: najprostsze.
1: Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
2: to
1: tej surowizny
2: będą,
1: wyjdą.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak. Więc no ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
2: Tak.
1: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
2: właśnie,
1: jakaś
2: tak.
1: Tam...
0: To Jolu, na ostatnie nowe tematy, bo masz tyle tych tematów,
1: tak.
0: Że wow! I nam się one podobają. I kolejnym, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
1: tak,
0: przedyskutować.
1: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
0: tak.
1: Też nie wiem, o czym opowiadać. Co,
2: właśnie,
1: jest
2: co ich
1: najbardziej
2: będzie interesować.
1: Ciekawe. Także poprosimy właśnie na
0: ja już
1: komentarzach.
0: Wiem,
1: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
2: Właśnie, bo
1: to najbliższa koszula ciał.
2: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo,
0: tak.
2: Bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, na który za który bardzo dziękujemy.
1: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym, tak, to tej surowizny może być więcej, prawda? Tak. Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także to też... Tak,
2: tak, bo mamy tu słuchaczy chociażby z Norwegii, gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ. To oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem, bo musi być ciepłe.
1: Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
2: Dokładnie.
1: Mówię
2: dokładnie
1: tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
0: I naszym gościem była
1: Jola Zajdel.
0: Jolu, pozdrawiamy, słuchacze pozdrawiają.
1: Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Przed zaczęciem każdej czynności do Maryi uciekać się będę o pomoc i błogosławieństwo, a po skończeniu o ofiarowanie Bogu i przebłaganie za błędy. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Tak uczynię ze mszą, oficjum, kazaniami, spowiedziami, robotą, spowiedzią własną, medytacją. W pokusach wołać będę o Maryjo, o Pani, o Matko.
1: W życiu ojca Honorata widać stopniowe dojrzewanie do tej relacji z Matką Bożą i widzimy to na takich trzech poziomach. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Pierwszy poziom to był ten osobisty bardzo, bo tak bardzo dużo zawdzięczał Matce Bożej, począwszy od jego nawrócenia w Cytadeli Warszawskiej, kiedy jego matka modliła się, aby on wrócił do wiary, został uwolniony z więzienia. I to ciągle w nim było, ta wdzięczność Maryi za to, co się w jego życiu dokonało. I to wyrażało się w jego codziennej takiej ukrytej nawet pobożności, kiedy w notatniku duchowym można było przeczytać, jak Honorat zawierzał Matce Bożej, jak oddawał się jej, nazywał ją w bardzo różny sposób, wymyślając nawet pewne określenia, które dotyczyły tej jego osobistej pobożności. I z takich wielu różnych określeń trzy są takie charakterystyczne. Pierwsze to była strażniczka. Matka Boża jako strażniczka jego myśli, słów, uczuć, jego życia. Tutaj wchodzi jego doświadczenie grzeszności i słabości. On jako słaby prosi Matkę Bożą o to, aby go cały czas strzegła, aby go pilnowała, żeby nie zgrzeszył w swoim życiu, aby nie odszedł już więcej od Boga. W pewnym momencie sam określił Matkę Bożą, że jest to główna przewodniczka jego życia.
0: Ciebie przeto, przebłogosławiona Matko Jezusa i moja, przez którą wszelkie dobro nam z nieba przychodzi, z której serca pochodzą te wszystkie zbawienne natchnienia, obieram sobie za moją mistrzynię i Matkę dobrej rady. W tym moim zajęciu, prosząc Cię przez serce Syna Twego, abyś mi dyktowała to wszystko, co widzisz do poprawy mojej potrzebne, a potem abyś mnie łaskawie przestrzegała, przypominała i dopomagała do dopełnienia tego, co sobie postanowię.
1: Niektórzy hierarchowie Kościoła, którzy sprawdzali tekst ojca Honorata, którzy zatwierdzali konstytucję zgromadzeń, które powstawały, mieli pewne wątpliwości, czy ojciec Honorat nie przesadza i nie przesuwa tego akcentu na Matkę Bożą z Pana Jezusa zbyt mocno. Zresztą on sam też to zauważył i w pewnym momencie, szczególnie w tych ustawach dla zgromadzeń, zaczął być bardziej ostrożnym w tym, żeby nie nazwać może przypadkiem Matki Bożej zbyt mocno. I trzecie to pod koniec życia ojciec Honorat stał się takim synem, czyli coraz częściej nazywał Marię swoją matką. Zresztą przechodząc obok figurki Matki Bożej, do dzisiaj zachowały się w naszych klasztorach napisy na figurkach, powtarzał takie zdanie: okaż, że jesteś matką. Im bardziej wiekowy powinien być on sam ojcem dla innych, to on sam się czuł właśnie takim dzieckiem, takim synem matki i to było widać szczególnie w tych aktach zawierzenia, ale też w testamencie duchowym. Druga rzecz, bardziej już zewnętrzna, widoczna, to przynależność do różnych arcybractw dotyczących Matki Bożej. Szczególnie zależało mu na tym, żeby pokazywać niepokalane serce Maryi. Zresztą był to czas, kiedy został ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu. On sam mówił o tym, że wygłaszał bardzo dużo kazań na ten temat. Potrzeba było rozpropagować ten dogmat w kościołach, wśród ludzi, wśród wiernych i dlatego tak bardzo mu na tym zależało.
0: Z połowa moich kazań była wyłącznie na jej cześć poświęcona. Uczyniłem nawet kiedyś to postanowienie, wspominać zawsze o niej w naukach, czego jednak nie bardzo dopełniłem, bo albo przypadkiem tylko mówiłem o niej, albo we wstępie zaledwie paru wyrażeniami na jej uczczenie to dopełniałem.
1: W notatniku duchowym zapisał, że nawet kilka tysięcy ludzi zapisał do bractw związanych właśnie z Matką Bożą, aby oddawać jej cześć, aby się do niej modlić. I jeszcze jeden aspekt tej pobożności, ale też widoczny w konkretnym działaniu, mianowicie w zakładaniu zgromadzeń. Pierwsze zgromadzenia obierają Matkę Bożą jako przewodniczkę, jako matkę, nawet założycielkę.
2: Honorat Koźmiński widzi życie Matki Bożej bardzo dynamicznie, widzi działanie Ducha Świętego w życiu Najświętszej Maryi Panny i on tak niesamowicie jakoś medytacyjnie musiał to wszystko przemyśleć wiele razy, bo na podstawie życia Najświętszej Maryi Panny on jest w stanie ułożyć formację ludzką. Monika Waluś, doktor teolog. To jest niesamowita historia. Przyjmuje po kolei różne wydarzenia, które Ewangelia opisuje bardzo szczegółowo i rozważa je w odniesieniu do tego, jak człowiek przyjmował Jezusa. I dokładnie na tej podstawie jest w stanie zachwycić innych ludzi, zainspirować. Na tym tle tak właśnie rozumianej duchowości maryjnej powstaje tyle zgromadzeń. Dla niego jest bardzo istotna ta bliskość życia Maryi do życia zwykłych ludzi. Czyli fascynuje go przede wszystkim to, że jest to życie ukryte. To też jest nowe, dlatego że często podkreślano wspaniałość, niezwykłość, niepokalaność, królewskość Maryi. To są naturalne, oczywiste powody, żeby się nią zachwycać, ale Honorat jest w stanie zauważyć, że ta wielkość i wspaniałość Maryi realizowała się w życiu takim bardzo, bardzo zwyczajnym. Czyli świętość, wielka świętość, codzienność. Największa bliskość do Jezusa, no przecież Maryja go dotykała, przytulała, zajmowała się nim, w codzienność. Oddanie się Jezusowi nie poprzez jakieś wybitne, wielkie, wspaniałe dzieła daleko, mocno i głośno, ale w codzienność. I to są niesamowite zmiany w pobożności nie tylko polskiej, dlatego że bardzo często pobożność kojarzono z jakimiś rewelacyjnymi zdarzeniami, jakimiś takimi wyraźnymi, doniosłymi aktami albo z jakimiś gestami bardzo spektakularnymi. A Honorat nie. Honorat zachwyca się tym, że Maryja przez tyle lat żyła z Jezusem w ciszy, najbliżej Jezusa, najmocniej związana z Jezusem, najlepiej go znająca, mająca czas dla niego, słuchająca, ucząca się, a jednocześnie, tak patrząc z naszej strony, właściwie nic się nie działo, prawda? I Jezus widzi wielką, można powiedzieć, taką tajemniczość Maryi, jako jej syn, dojrzewając przy niej, a Maryja poznaje tą tajemniczość Jezusa. Czyli można powiedzieć, że obydwoje, no bo Jezus jest człowiekiem, dzieckiem, które wzrasta, uczy się, rośnie. To jest jakaś wielka tajemnica codzienności. I Honorat umie, to jest niesamowite, czasy zaborów, czasy takiego upokorzenia, braku rozwoju, braku możliwości wszelkich gospodarczych i kulturalnych, i ekonomicznych. I Honorat mówi tak, w tym czasie, w tym miejscu możemy taką Maryję naśladować, to zmieni nasze życie. I rzeczywiście zmieniało. Także przede wszystkim ta Maryja inspiratorka, która potrafi do każdego człowieka dojść i być nauczycielką życia. Honorat to przyjmuje. Z drugiej strony Honorat docenia rolę Maryi jednoczącą. To były czasy wielkich podziałów, czasy wielkiego skłócenia się, nie tylko z powodu zaborów, odległości, różnic między różnymi warstwami społecznymi, wielkie konflikty. I Honorat uznaje, że Matka Boża i jej też tutaj osoba, postać, będzie jednoczyć tych ludzi. Oni będą ją uznawali za matkę, za królową. Tym sposobem prędzej czy później będą musieli zwrócić uwagę na to, że też są jakoś braćmi, siostrami poddanymi jednej królowej. Czyli też znaczenie Matki Bożej na takie przełożenie, na takie praktyczne podniesienie narodu, wspólnoty. Pobożność nie tylko moja, duchowość nie tylko moja, ale taka współodpowiedzialność za innych. I to jest też bardzo nowe. Czyli takie wspólnotowe spojrzenie na duchowość, pobożność maryjną. No i dodatkowo Maryja staje się dla niego, jak to nazwać, pomostem, windą podnoszącą kobiety. Kobiety wtedy są w sytuacji bardzo trudnej z różnych przyczyn społecznych i gospodarczych i nagle się okazuje, że Matka Boża, zwykła w sumie osoba, nie jakaś tam z wielkiego rodu książęcego, żyjąca w zamkach, niewielka misjonarka, a jednak ta, która była najbliżej Jezusa i która swoją mocą może czynić cuda. Honorat miał przekonanie absolutne, że Matka Boża może w sposób cudowny pożyć w każdej chwili z pomocą. Takim też znakiem dla niego był Gietrzwałd, wydarzenia w Gietrzwałdzie. Matka Boża przyszła do Polaków, jakiejś małej wioski, o której nikt nigdy nie słyszał, w zakątku Polski, przyszła do dzieci, mówiła w tym języku, który był językiem upokorzonym i tępionym czy prześladowanym. I on w tym momencie widzi Matkę Bożą, która, jak mówi, ulitowała się nad swoim narodem. Przyszła specjalnie powiedzieć tutaj właśnie, że mogą się podnieść przy pomocy modlitwy na rożeńcu, nawrócenia, pobożności. Bardzo było to dla niego istotne, że Matka Boża w Gietrzwałdzie daje konkretne wskazówki, co mają robić, jak mają żyć, upomina. I też Honorat taki miał obraz Matki Bożej, a więc Matki Bożej, która wymaga, wychowuje, podnosi do syna, wierzy, że człowieka można podnieść. To nie jest tylko pocieszycielka, to jest też wychowawczyni narodu, to jest formatorka. Wielka królowa, która może czegoś wymagać od tych swoich poddanych, no, którymi my jesteśmy. Myślę, że dzisiaj to jest bardzo aktualne. Mamy też naród podzielony, skłócony, rozdrażniony, bardzo często zagubiony w takich szczegółach, w jakichś takich żalach. Mówię tu zarówno w kontekście prywatnym, jak i społecznym. z drugiej strony mamy też takie poczucie zagubienia wewnętrznego. Wtedy nie było wielu szans, dzisiaj jest złudzenie bardzo wielu szans, ale czy naprawdę one są realne i dla nas dobre? Myślę, że aktualne dzisiaj byłoby zarówno ujęcie honorata tej współodpowiedzialności, tak jak Maryja Królowa, Maryja Pani, Maryja Matka, ale też bardzo mocne wydaje mi się, jeszcze może nawet bardziej niż kiedyś, to podkreślenie wartości życia zwyczajnego, ukrytego. Bo większość z nas nie pojedzie na misję, większość z nas nie będzie czynić cudów. Na stadiony z wielkimi, wspaniałymi momentami można się pójść raz na jakiś czas. Natomiast tak naprawdę poznawanie Jezusa, poznawanie siebie, zbliżanie się do Boga dokonuje się w codzienności. I tu Honorat ma świetną receptę. Honorat pokazuje, że przy pomocy różańca, przy pomocy nabożeństw maryjnych można kształtować siebie. Też widzi w Maryi taką, jak to powiedzieć, udaną uczennicę Serca Bożego. Honorat był wielkim wielbicielem Serca Jezusa i widział Maryję jako tą najbliższą Serca Jezusa. I mówił, no tak samo my możemy, podobnie jak ona, podążając przy Jezusie, kierować się ku Niemu i podnosić się ku Niemu. Także myślę, że jest to bardzo aktualna recepta, bardzo praktyczna i sprawdzona, ponieważ tak naprawdę niewiele się zmieniło. Zmieniły się może trochę didaskalia, otoczenie, ale serca ludzkie są te same, potrzeby są te same i rany są te same.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 15. Czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa. Każdą duszę bronię w godzinę śmierci jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przekonającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przekonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego dla bolesnej męki Syna mojego.

0: Powiedzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Dziś modlimy się za duszę mojej mamy, świętej pamięci Haliny Wiśniewskiej, która odeszła wczoraj do domu Ojca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
1: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. I zapraszamy Państwa na dalszy ciąg naszego programu.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Julias-Moderek. Dzisiaj w Wawerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół. Podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest druga połowa dnia, również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa

dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie. Ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne. Na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory,
trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je nie w sposób, znaczy w sposób dowolny, tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki, i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki, i wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele, czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów, i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem pod przykryciem, żeby olejki etryczne się nie ulotniły, i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy to zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo
jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione, i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy. Więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały, i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo od lat zresztą praktykowane, chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc
należy znać pewne podstawowe zasady, też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca, tak żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby tutaj jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leków. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład na czczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłorząb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie
polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów, do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków i też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, żeńszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje, jej definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc duże rzeczy się dzieje, duże rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu. W bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe. Oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowe materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i tak, i drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie, tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest
pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki. A z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. I jeszcze, jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, jakby to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania to, tak jak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie,
Zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale w każdym, każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak? Które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw, czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak, więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bez, czyli Sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, nie rozcieńczone, ale w odpowiednich dawkach. Tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę. Tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać, aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda.
Zrobię wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok, i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli jest tam z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze, tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję wam, że przy po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje czy infekcje czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni i jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem. Coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak? Tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie. Są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane. To jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista. Nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz.
to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak, to zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak, z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak, czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia, w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak, możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku, tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczne. Inhalacja trwa kilka minut, tak, w trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne, z eukaliptusa najlepiej, albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel, taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajnej, tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa. Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale... Uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje.
jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus. Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ukręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować, ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak, z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry środek uspokajający, lekko uspokajający, tak, i przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu, możemy posmarować także stopy i rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła. Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt, o, taki właśnie propolisowy spray, jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym, ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne, nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1 do 3. Tak?
czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie. Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody, właśnie zrobić napar z szałwii, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, tak, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabione, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej, zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki, a nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie, produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne. A jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, który wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze, jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj tak kwiat właśnie malwy, mamy ślaz. Tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak, delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać. I co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający. I to jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować. Tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna, przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam, więc mogę wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane, więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że
Są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy, zalewamy wrzątkiem, tylko jedną minutę, więc bardzo krótko. I co? Oczywiście z plasterkiem cytryny. Wyjmujemy, przecedzamy i pijemy na gorąco. Będziecie się pocić, to jest normalne. Będziecie odczuwać bardzo duże gorąco na waszych oskrzelach, płucach. Nie bierze się tego przed snem bezpośrednio. Nie bierze się tej mieszanki też w trakcie jedzenia, czyli pomiędzy posiłkami i nie przed bezpośrednio przed snem, można 2 godziny przed snem zaaplikować sobie ostatnią dawkę. 3-4 szklanki dziennie i po kilku dniach jest bardzo duża poprawa. Tak? Oczywiście się potem zmniejsza te dawki, jak już dochodzimy bardziej do zdrowia, ale polecam Wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy. Czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu, więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego Was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może

ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii. I zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców. Róża jako, dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych. Zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra przyswajalność witaminy C. Chyba jeden z najlepszych preparatów, które ja znam i używam i mogę polecić z czystym sercem. Dobra, i teraz jeszcze ziołomiód, tak, bo o ziołomiodzie też dzisiaj mówiłam chwileczkę. Więc on się powinien w sumie nazywać zioło-alkomiód, ale zostańmy przy nazwie pierwotnej. Na chorobę odporność, więc możemy zrobić nalewkę kurdybankową i dodać do tego miód lipowy, tak? Tak więc kurdybanek ma fantastyczne, fenomenalne działanie, jest to nasze rodzime ziele, które rośnie u nas, występuje bardzo licznie. Ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocny w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1:2 nalewką taką kurdybankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy na płotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak, anyżku kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne. Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyżku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić. Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób, ale też w sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie. I tak jak powiedziałam wam wcześniej, macie w mieszankach trawiennych czy poprawiających metabolizm, macie w tych surowcach zawarte garbniki, tak? Jaka jest rola tych garbników na układ trawienny? Przede wszystkim spośród wielu różnych udowodnionych dla nas są najważniejsze cztery: ściągające, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe. Dlatego też te surowce, jeżeli zastosujemy, mamy pewność, że będą działały prawidłowo po pierwsze, a po drugie przyniosą nam szybko efekt terapeutyczny, o który nam chodzi. Najczęściej jest to ważne kiedy mamy po prostu biegunkę, tak? No, żeby się nie odwodnić, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, warto te surowce stosować i ja wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń, tak?
Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które

najczęściej nam się przydają. Tak, zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi. Bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko. Nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie, i dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju. Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane z właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać, też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia, czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne, ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że znaczy działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm, to nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy
na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała. Będzie działała żółciotwórczo-żółciopędnie. I tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień. Od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hipirycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak? Jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak? Albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować. Tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić. Ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopędne i żółciotwórcze. Tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć, pomocnym wątrobie. Tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie, tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formować, jakbyśmy tego chcieli i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak, nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny. Ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin. Ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem. Bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę, to postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić.
Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany, a można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny. Bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz, jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii na pewno, albo ucieczki, albo walki. I wtedy rzeczywiście nasze nerki słabo funkcjonują i czujemy się po prostu bardzo niekorzystnie, tak? Więc jakie surowce możemy zastosować? Jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj postawiłam tak naprawdę na olejki eteryczne, które Wam zaraz pokażę, ale ponieważ mamy wykład o zielarstwie, choć olejki są oczywiście surowcami zielarskimi, tylko w innej postaci, to pokażę Wam, jakie są możliwości, tak? Dla mnie mieszanka uspokajająca, tak, która zapewnia przy okazji dobry sen, to jest ziele melisy przede wszystkim. Ziele, które jest bardzo popularne u nas, dostępne w każdym sklepie zielarskim, nawet w aptekach polecane. Rzeczywiście ono, melisa lekarska pod względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom, takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym, tak? Więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenie na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki chabra buławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju nasenne tak zwane środki można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. I tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duch, ale dodać mu przede wszystkim sił. Więc wracając jeszcze, adaptogeny, jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski,
Berberys też jest adaptogenem znanym, no i jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała, teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć, albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną, bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak, żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład: serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób. Tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop, tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży, przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną. Więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych. Chyba rekordzistą, z tego co wiem, to jest goździkowiec, który ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie, tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne,
żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi. Więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich podopiecznych. Ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. I ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego oleje eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Czyli dożylna forma podania, która szybko przenika do krwioobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak, dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak, nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak, a olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają. Dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów, no bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy spożywanie ich w sposób, używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać. Na przykład powiem wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania olejków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo, bardzo duży nacisk, jest i nawet badania są robione w kierunku właśnie nowych, tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa, więc przy dezynfekcji na przykład olejki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować olejki eteryczne, to wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak? Więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie. Tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak? Tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach wewnętrznych stronach nóg. Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego?
oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczane. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze, ale inne olejki mogą być bardzo mocne i mogą Wam wypalić śluzówkę albo przepalić cały układ pokarmowy i skończycie po prostu wizytą w szpitalu, której przecież nie chcecie. Dobrze. No i jak środki, jak bezpiecznie stosować te olejki, tak? To już powiedziałam, żeby nie rozczęczać je, tak? Nie rozpuszczają się w wodzie, więc ich nie rozcieńczymy. W olejach możemy je rozpuszczać bardzo różnych, winogronowym, kokosowym, ze słodkich migdałów. To jest dla Was, że tak powiem, to jest wybór Wasz. Nie mam jednego konkretnego oleju, w którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych obłosionej części głowy, tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra, przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daję. I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak, bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne.
O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków, bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe, cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa i inne rzeczy właśnie były zrobione z pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie. Tymianek, oregano, czyli te zioła aromatyczne. Ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski, oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

Jeszcze raz. Aha, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie, a jeszcze tak. Czy na skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych? Specyfiki roślinne. Znaczy, powiem tak. To zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy, tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę, czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować. W związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też możemy, mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych, przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo. Ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych. Dlatego, tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika, ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, ta, czyli dobra, koci pazur? Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak, koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, dwu, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki uboczne? Tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić skutki, mogą być bardzo różnorodne. Mogą się pojawić, najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha,
różnego rodzaju biegunki, ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Okej. Dobrze. No to pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenia pęcherza i nerek. Zioło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję Państwu. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Aldono, jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą.

0: z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
1: tak.
0: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała, ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam i zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
1: Czy pożądana.
0: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadną wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda? A tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsza to taka średnia gleba.
1: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
0: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać do tego, bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. Aha. Te, które czcimy, tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam, więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zatrzymywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Natomiast tak, na małym... Tak, warzywnik, małe, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu powiem, pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie. W przetworach, tak.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej, bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego, więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
1: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych,
1: tutaj jest taka bardziej
0: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotlicha sobie poradzi bez podlewania?
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej, lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej, obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest, niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze, jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
1: Taki miniaturka. Jest miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy przez przypadek, ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
1: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani rację, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
1: tak,
0: użytkownicy
1: dokładnie.
0: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No, bardzo cenna. Tak.
2: Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którymś z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
1: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też no, nie wiadomo, jakie są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z chałup, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
1: Nie, nie
0: to wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam
2: klucz.
0: Się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale. Nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten, temat,
0: czy
1: tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. Mhm. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego...
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak. Mhm.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną. Natomiast dąb też taką praktycznie prawie że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak? Czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to no, też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak?
1: Także tutaj tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
1: Tu nie ma wyborów, moi drodzy, one sobie...
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. Mhm. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Mhm, dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
1: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Mhm. Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, mhm. dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy tam jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie, jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać. Więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, 2 lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzeźnę złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory, prawie że już takiego kompostu, tak, skory, i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mm-hmm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żużel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Tak, bo węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie, no wody
2: i
1: to
2: maś
1: już w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości, no każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak.
2: Tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. Tak, no,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nagłos.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. To nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody,
1: tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba okryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
1: rośnie na
2: tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W pniu mamy już, w skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie
0: to już
1: było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas tutaj
1: na był...
0: Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień dokładnie. To już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.

0: naszego słuchacza.
1: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
0: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
1: Pani Aldano, nie?
2: Za ciepło.
0: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldano, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
2: No nie, urosłaby.
0: Tak?
1: Tak?
2: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
1: Czyli odwrotnie.
2: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
0: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
1: tak,
0: Hawajach.
1: Tak, pani Aldono.
0: Przeniesiemy się na Hawaje.
1: Dobrze.
2: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem, nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
0: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
2: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
1: Tak,
0: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
2: nie... Na co muszą uważać.
0: Tak, na co muszą uważać, bo im...
1: Bo będą mieli problem. Tak.
0: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
2: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach
0: to przyniesie właśnie.
1: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
0: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
1: A z panią Aldoną?
0: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Naszym gościem, tak jak tydzień temu, jest pani dr Aldona Fenek, miłośniczka drzew, wytrwale szkoląca siebie i nas, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych, a przede wszystkim popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Pani Aldono, prawda?
1: Prawda. Dzień dobry państwu bardzo.
0: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czekaliśmy na wasze pytania, te pytania się pojawiły, ale w trakcie programu możecie również je zadawać nam. Czekamy. A tematem, tak jak i ostatnio, jest ogród bez chemii. Czy tej chemii możemy uniknąć? Rozmawialiśmy już tydzień temu na wiele tematów, a dzisiaj oddajemy głos pani Aldonie na temat tych roślin nieco większych. Tak zaznaczyliśmy tydzień temu, tych, które są jakimiś krzewami, krzewinkami. Jak z nimi należy postępować, aby tej chemii uniknąć?
1: No one akurat szczęśliwie wymagają mniejszej może tutaj ochrony niż warzywa. Są bardziej odporne, chociaż oczywiście też się choroby dosięgają. Chociażby choroby grzybowe, takie jak mączniak. Tutaj może część drzew, krzewów porażać. Z tym, że nie stanowi dla nich aż takiego wielkiego obciążenia jak dla roślin zielnych.
0: Tak.
1: Niektóre sobie z tym całkiem nieźle radzą, chociażby dęby. Praktycznie rokrocznie są porażane przez mączniaka i nie widzimy aż tak wielkich jakichś strat, chociażby w owocowaniu tych drzew, więc też nie wymagają, jeśli te porażenie nie dotyczy bardzo młodych drzew, bo na młodych drzewach jest bardziej szkodliwe, to wtedy ewentualnie możemy wykonać oprysk. Natomiast no, ciężko by było nawet nam też i fizycznie opryskać duże drzewo, prawda?
0: Tak.
1: Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie poradzić. Można sobie tutaj opryski chociażby z drożdży, które będą konkurowały z tymi grzybami chorobotwórczymi. Możemy również olejkami eterycznymi opryskać. Też można ekstraktem z grejpfruta, który będzie działał wzmacniająco i też pomoże drzewu samemu bronić się przed grzybem czy też krzewą. Więc możliwości mamy. Ale niekiedy po prostu wystarczy też obserwacja, czy my musimy zadziałać, czy te objawy są bardzo mocno nasilone, czy raczej takie umiarkowane i drzewo, krzew samo sobie z nimi jakoś poradzi.
0: No tak, bo to możemy zrobić też na szkodę, prawda, bo zrobimy coś za dużo, na wyrost, że tak powiem, no i wtedy możemy no wręcz przeciwnie mieć efekty.
1: To znaczy się, no może zaszkodzić, to nie zaszkodzimy, chyba że oczywiście wykonamy za duże stężenie tutaj substancji, prawda, której użyjemy i dojdzie do uszkodzenia liści, to wtedy rzeczywiście zrobimy szkodę, prawda, drzewu większą niż sam grzyb, więc też wszystko tak z rozwagą. Musimy oczywiście bardzo pilnować się, żeby te dawki też nie były za duże preparatu.
2: Pani Aldono, ja tak się włączę, przesłuchuję, jak to Piotr powiedział wcześniej. Dzień dobry państwu. Chodzi mi też o drożdże. Tu słuszną ma pani uwagę, że je można naprawdę włączyć, ale tu słuchacze dopytywali, jak tu skonstruować to wszystko, żeby działało w dobrym kierunku, bo nie wiedzieli, jakie proporcje i do czego rzeczywiście możemy je wykorzystać.
1: Ja akurat drożdży to stosuję w proporcji 10 deko drożdży, czyli taka kostka drożdży, na 10 litrów wody. To rozpuszczam, zostawiam na godzinkę, dwie, żeby te drożdże miały możliwość się tam swobodnie rozpuścić i takim roztworem opryskuję. Z tym, że skuteczniejsze one są wtedy, kiedy pogoda jest taka lekko wilgotna. Wtedy te drożdże lepiej jakby zaczynają na tych liściach sobie poczynać, bo to środowisko dla nich jest bardziej sprzyjające. Natomiast jak jest sucho bardzo mocno, to ta skuteczność drożdży wtedy jest mniejsza.
0: No tak, bo one wyschną nam na roślinie i to za bardzo nam nie da, czyli
1: dokładnie,
0: lepiej.
1: Generalnie wszelkie grzyby, gatunki grzybów lubią wilgoć, więc ich rozwój wtedy jest zdecydowanie lepszy, jak mamy wilgotniejszą pogodę, niż jak jest zupełnie taka sucha, tak jak obecnie mamy, prawda, bardzo wysuszone powietrze.
2: Pani Aldono, a tak wracając, ja cały czas będę drążyła ten temat drożdży, bo drożdże to jest dużo witaminy B6, różnych mikroelementów i tu to jest dla roślin też wzbogaca, tak?
1: Tak, możemy też do podlewania używać. Również możemy sami wypić, tylko pamiętajmy, żeby żywych drożdży tutaj nie wypijać, dlatego że drożdże nam wtedy wszystkie witaminy właśnie tutaj z organizmu pozabierają i możemy sobie zrobić krzywdę zamiast pomóc.
2: A jak zrobić, żeby nie były żywe?
1: Trzeba tylko zalać je wrzątkiem.
2: A, czyli nie jeść tak bezpośrednio z kostki?
1: No nie, nie, absolutnie. To jest wręcz niezdrowe.
2: Pamiętasz, że wyjedliście?
0: Ja pamiętam, przyznam się pani Aldono, jako dziecko, ponieważ mój tata pracował na stacji kolejowej, więc tam od czasu do czasu przywożono jako przesyłkę pociągiem w skrzynkach drożdże takie piekarnicze. No więc my jako dzieci tam jedną kostkę gdzieś tam sobie gdzieś uszczypliśmy, no i te drożdże zajadałem tak sobie z tej kostki. Nie pamiętam, czy miałem tam jakieś problemy z tym związane. W każdym razie, no nikt mi o tym nie powiedział, żeby nie jeść.
1: Przyznam się, że też jako dziecko z cukrem, zwłaszcza drożdże.
0: Właśnie, z cukrem, tak.
1: No niestety wszyscy chyba ten grzech popełnialiśmy w dzieciństwie.
0: Ale smak pamiętam do dziś.
2: Ale nie wszyscy, pani Aldono, wiedzą, że tak nie wolno.
0: No dlatego edukujemy.
1: Powiem szczerze, że ja też dosyć długo nie zdawałam sobie tego sprawy, że jest to niezdrowe. Zwłaszcza jak człowiek jest młody, to raczej tak wydaje mu się, że no skoro to jest produkt spożywczy, prawda?
0: Tak.
1: To można to spożywać bez jakiegoś uszczerbku dla zdrowia. Dopiero potem się też dowiedziałam, że to no niestety, ale te grzyby zabierają nam te bakterie po prostu, żeby się tam rozwijać w naszym przewodzie pokarmowym. Dopiero potem są tam dalej trawione. Mogą też również i naszą florę bakteryjną troszeczkę tam zmienić, więc to no nie jest to zdrowe dla nas generalnie.
2: Czyli
1: więc lepiej jest zalać wrzątkiem, zabić.
0: A już tym bardziej z cukrem.
1: Tym bardziej z cukrem. Wiadomo, co się dzieje później w naszym żołądku i jelitach.
2: Czyli tutaj dlatego też i dla roślin trzeba to zalać, ale woda może być taka chłodna, nie gotowana.
1: Dla roślin tak, jak najbardziej te drożdże muszą być żywe, dlatego żeby one działały. Chyba, że chcemy tylko wzbogacić tutaj witaminy, prawda, to wtedy możemy zabić. Natomiast jak najbardziej żywe z tego względu, że one będą wtedy konkurowały. Po prostu drożdże działają na zasadzie konkurencji, także konkurują z innymi grzybami o miejsce do życia i uniemożliwiają im rozwój, zasiedlenie tak, tego miejsca, w którym zostały przez nas. Bo trzeba pamiętać, że wszelkie szczepy drożdży występują naturalnie w przyrodzie, że to nie jest jakiś ewenement, chociażby jak na przykład wino,
0: produkty
1: przygotowujemy, nie trzeba dodawać tam drożdży do takiego zacieru. Wystarczy tylko nie myć za bardzo takich owoców. Tam są naturalne szczepy drożdży, które w przyrodzie dosyć powszechnie występują.
2: No tak, ale pani doktor, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o te drożdże, to na jakie grzyby one, z jakimi właśnie grzybami konkurują? Gdzie my możemy je wykorzystać? Przy jakim momencie, jeśli choroba jest, to jak to rozpoznać i gdzie je tam skierować?
1: Najlepiej profilaktycznie. Bo jeśli już choroba jest, prawda, grzyby tam już chorobotwórcze się zagnieździły, to drożdże ich nie zwalczą, tylko one generalnie uniemożliwiają zasiedlenie przez grzyby chorobotwórcze. Na zasadzie takiej, że one same tam już są i jakby miejsce jest zajęte, prawda, nikogo nie wpuszczamy. Natomiast jeśli ta choroba już jest rozwinięta i już na tych roślinach jest, no to drożdże nie będą tutaj w pełni skuteczne. One mogą troszeczkę pomóc roślinie, ale na pewno nie zlikwidują nam całkiem problemu. Wtedy ewentualnie możemy zastosować właśnie olejki eteryczne, z tym, że wtedy pamiętajmy też, że olejki eteryczne zabiją również i te drożdże, które tam się znajdują. Ale to już wtedy, kiedy mamy ewidentnie widoczne tak, symptomy choroby, chociaż też możemy i profilaktycznie opryskiwać. Najlepiej jest używać zamiennie, nie pryskać przez cały sezon jednym tylko specyfikiem, bo to zawsze daje możliwość grzybom chorobotwórczym do przyzwyczajenia
0: się,
1: prawda, do tego, można powiedzieć, czynnika stresowego i być na niego odpornym. Natomiast jak będziemy go zmieniać, to jest większa szansa skuteczności naszych zabiegów.
2: Czyli pani doktor, zaczyna z początkiem wiosny? Już? Tak?
1: Tak, jeśli na przykład chodzi o uprawę warzyw, pomidorów, ogórków, to od początku, od siewu, tak? Tutaj też można same nasiona przepłukać, chociażby w olejku z drzewa herbacianego, odkazić je, a potem już od samego wzejścia najpierw podlewam to ekstraktem z grejpfruta, żeby je wzmocnić, i opryskuję również, a potem włączam też olejki eteryczne do tego i tak zamiennie też, jeśli nie ma objawów chorobowych, to też drożdżami początkowych, na początku uprawy, ze względu też na to, żeby dostarczyć roślinom trochę witamin, to też i do podlewania, żeby tą glebę tak zaktywizować do lepszego funkcjonowania tych mikroorganizmów glebowych, także jak najbardziej. A potem olejki.
2: Pytają słuchacze, jak często te drożdże użyć? Raz w miesiącu starczy?
1: Niestety przy uprawach takich ekologicznych opryski musimy wykonywać dosyć często, raz w tygodniu powinniśmy co najmniej opryskać, bo trzeba mieć to też na uwadze, czy deszcz, czy w ogóle olejki eteryczne bardzo szybko odparowują z powierzchni, więc ich działanie nie jest tak długie, bo one nie wnikają głęboko do rośliny, prawda, bardziej powierzchownie działają, w przeciwieństwie do preparatów chemicznych. Ale dlatego też są i bezpieczniejsze, prawda, tutaj. Więc coś za coś.
0: Coś za coś, tak, bo wiadomo, chemia działa dłużej i szybciej często, ale tutaj jeśli chcemy mieć ten ogród bez chemii, to musimy się przestawić na to, że będziemy te zabiegi pielęgnacyjne robić po prostu częściej.
1: Dokładnie, ja zawsze robię w weekend, więc pamiętam, że weekend to jest u mnie czas na zabiegi pielęgnacyjne w namiocie. Foliarzem, więc to tak jest łatwo zapamiętać też. Nie jest to naprawdę, jakoś dużo czasu nie zajmuje, więc chyba warto tak poświęcić te trochę, parę minut raz w tygodniu, żeby nasz ogród był zdrowy.
0: Tak, tutaj słuchacz nam zadał pytanie jedno dotyczące pokrzywy tego naszego nawozu z pokrzywy. Czy może go stosować przez cały rok? To jest jedna część pytania. I teraz, czy tą pokrzywę, bo pani wspomniała, pani Aldono, że trzeba trzymać w cieniu. On to robi na słońcu, więc to stoi sobie tam jakoś, no i twierdzi, że to też się sprawdza, ale właśnie to pytanie główne, czy możemy to stosować przez cały okres wegetacji rośliny? Czy to nie zaszkodzi na samym końcu,
1: jeśli
0: na przykład?
1: Jeśli chodzi o warzywa, to tak. Mhm. To możemy. Natomiast jeśli tutaj byśmy chcieli to przy roślinach wieloletnich, to ja bym już tak ostrożnie, jeśli chodzi o sierpień, tak, jeśli chodzi o stosowanie takiego.
0: Żeby one nam za bardzo nie poszły w rozwój.
1: Chociaż
0: tak?
1: Tam też są, i tam nie ma aż tak dużo tego azotu, prawda? Nie jest to na pewno tutaj szkodę zrobi, jak nawozy mineralne. Natomiast bezpieczniej by było tego już w okresie takim wczesno-jesiennym nie stosować na rośliny wieloletnie. One muszą po prostu spokojnie się przygotować do okresu zimy i im mniej dostarczamy im składników pokarmowych, to dla nich nawet jest lepsze, dlatego że jak dostarczamy im pokarm, no to one próbują dalej rosnąć. A zwłaszcza jeszcze przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz na przykład we wrześniu zaczną padać deszcze, tak. Będzie ciepło, bo ma być ciepło, roślinom będzie się wydawało, że mamy wiosnę. Jeszcze jak dostaną papu, no to zaczną rosnąć jeszcze raz. I wtedy tak naprawdę przychodzi zima, na przykład raptownie, a potrafi nam się tak pogoda zmieniać, że mamy ciepło, a raptownie robi się następnego dnia minus 10 i rośliny mogą tego nie wytrzymać. Więc chyba bezpieczniej w takich warunkach pogodowych u nas jest tego
0: unikać.
1: Unikać. Dokładnie.
0: Panie Aldono, mamy takie pytanie dotyczące owadów. O mszycach mówiliśmy tydzień temu, ale pani nas tutaj zapytała, że ma piękne róże w ogrodzie i pojawiają się tutaj, nie napisała nam co prawda, jakie to są owady, ale różnego typu chrząszcze, które się tam zagnieżdżają.
2: Wygryzają
0: te piękne kwiaty jej. No i nie za bardzo może sobie z tym poradzić, bo tylko chemia na nie działa. I to też nie zawsze, bo one gdzieś tam w kwiecie się, jak tutaj nam pani opisała, zagnieżdżają. Czy możemy sobie z nimi poradzić, z tymi większymi owadami, takimi szkodnikami właśnie, nie tylko tych roślin naszych ogrodowych, ale tych kwiatowych?
1: No tutaj warto by było zwabić ptaki, które zapolowały nam na takie chrząszcze. U mnie na przykład koty bardzo chętnie polują i zjadają. Bardzo im smakują chrząszcze majowe.
0: Tak?
1: Te, które też bardzo lubią pąki właśnie róż zjadać. Więc najlepiej jest większe ptaki tutaj zwabić. W jakiś sposób najlepsze jest dokarmianie ich zimą. Zapewnienie dobrych warunków do rozrodu, czyli zaproszenie ich na przykład powieszenie budek lęgowych dla sikor, które też chętnie będą polował, czy wszystkich innych ptaków, które będą u nas miały miejsce do schronienia i daleko za pokarmem nie będą musiały wtedy po prostu przemieszczać się i chętnie nam te wszelkie chrabąszcze i inne owady powyjadają. Owszem, też jeszcze warto może mieć małe oczko,
0: właśnie, dla mamy,
1: które też chętnie, one na wszystkie owady tutaj polują, wszystko co tylko da się zmieścić do pyszczka, to jak najbardziej, nawet na pszczoły i osy niestety. Znaczy niestety na pszczoły, na osy mogą polować, ale nie ma dla nich problemu.
2: Czyli taki ogród, gdzie jest tylko tuja i trawa, no jest problem. I chcemy mieć piękne kwiaty gdzieś z boku, to jeśli nie ma...
0: No niestety musi być ta bioróżnorodność, bo do tego nie...
1: Bioróżnorodność jest najlepszym, można powiedzieć, środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o choroby i szkodniki. Bo nawet uprawa taka współrzędna roślin, chociażby aksamitki z pomidorami, też zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób tak na pomidorach. Więc tutaj no, przede wszystkim ta bioróżnorodność, czyli też im bardziej bogato u nas w ogrodzie jest, łączmy warzywa z kwiatami razem, bo to wtedy nawet i trochę dezorientuje te szkodniki. Ciężko jest im znaleźć gdzieś tam pomiędzy tymi kwiatami te swoje, że tak powiem, kapusty, tak? czy inne warzywa. I to też pomaga, taka wspólna uprawa naprawdę też i warzywom dobrze służy.
2: Czyli nie jest dobry ogród taki, tu dzielimy warzywa, tam kwiaty, bo ja tak myślałam, że to jest super. Tu mam warzywa, tu posadzę sobie kwiatuszka i każdy ma swoją odrębną część naszego ogrodu. Lepiej podzielić, razem ich jakby zaprzyjaźnić.
1: Jak najbardziej. Ja na przykład też, bo mam problem z nornicami, czosnku nie sadzę już w rządkach na warzywniku, tylko sadzę pomiędzy kwiatami. Z tego względu, że zabezpiecza mi to też wtedy kwiaty przed nornicami. One niechętnie ryją tam, gdzie jest czosnek, tam, gdzie jest korona cesarska, również będą niechętnie ryły, więc jak najbardziej na przykład pomiędzy warzywami, gdzie mamy problem właśnie z nornicami, można koronę cesarską posadzić, tak samo czosnek też, nie w jednym rządku gdzieś tam z boku działki, tylko najlepiej jest po całości, po całej działce porozsadzać. No oczywiście może też być to problematyczne, bo jeśli tą działkę skupujemy, to taki czosnek zimowy ciężko nam jest w tym momencie akurat tak posadzić, ale można wtedy pomieszać część czosnku zimowego, część letniego.
0: Letniego, tak.
1: I pomoże nam to chronić wtedy naszą działkę też przed nieproszonymi gośćmi.
2: Pani Aldono,
1: tak jak najbardziej.
2: Panie Aldono, posypały się pytania typu, co ma w sobie korona cesarska, że tak działa na przykład na nornicę? Co w niej jest?
1: Odstraszający zapach. Jak mamy koronę cesarską, to jej cebula, nie zawsze ten zapach da się wyczuć, ale niekiedy u mnie na działce, na przykład jak specyficzne warunki pogodowe są, to naprawdę czuć ją z odległości kilku metrów. I ten zapach głównie działa właśnie odstraszająco na krety, na nornice, prawdopodobnie też na niektóre owady. Więc to jest główne właśnie takim. Nie powiem, jakie substancje czynne. Szczerze mówiąc, nigdy się nie interesowałam tym, jakie substancje tam zawiera korona cesarska, ale są to substancje zapachowe, które działają odstraszająco.
2: A to niezależnie od gatunku?
1: W sumie wszystkie mają, z tym, że no, ta typowa, którą uprawiamy, koronę cesarską, tą o takich kwiatostanach zwisających w dół, wielokwiatowych.
2: O tej
0: rozmawiamy.
1: Typowej koronie cesarskiej, tak jak ją nazywamy.
2: Mojej mamy była taka biała, pamiętam.
1: A bo to są też odmiany. Najczęściej spotykamy czerwoną, i żółtą. Białej, szczerze mówiąc.
2: A może to się inaczej nazywało? Może mama tak może mówiła, że to jest korona cesarska. Zwisała tak na dół. Tak, miało rzeczywiście i to było wieloletnie.
1: To być może, że tak, że to też odmiana właśnie o białych kwiatach. Ja szczerze mówiąc nie spotkałam białych kwiatach.
2: To może mi się pomyliło. Ale chodzi o koronę cesarską. Drodzy Państwo, sadźcie w ogrodzie. Nie będzie takich problemów z nornicą, kretem i niektórymi owadami. To już jest kolejny pomysł.
0: Tak, ja też tak, ponieważ kiedyś mieliśmy, on po kilku latach, długo bardzo był chyzop, rósł taki krzaczek dość spory. Wiem, że on też odstraszał różne owady, a przyciągał te, które lubią. No bo to była, jest to roślina miododajna, więc też chyba warto ją zastosować, bo chociażby ze względów leczniczych, prawda? Bo...
1: No dokładnie, w ogóle generalnie zioła warto mieć w ogrodzie, bo większość z nich jest aromatyczna i działają odstraszająco na owady. Niektóre przyciągają oczywiście, też część odstraszają. Jest to też urozmaicenie naszej diety przy okazji. Wychodzimy, tak. Mamy świeże zioła, z których możemy skorzystać. Nie musimy biec do apteki, prawda, czy do sklepu zielarskiego. Mamy to wszystko wtedy pod ręką. Jak najbardziej.
0: Ja mam tutaj pytanie dotyczące pewnych niedoborów mikroelementów w glebie. Tak, tu przynajmniej sens tych pytań jest. Słuchacz nam napisał na temat chociażby ogórków, że ma problem z ogórkami, nie chce stosować nawozów chemicznych, ale ogórki w pewnym momencie rosną ładnie, a później robią się nagle buwiaste, takie okrągłe, on to nazwał. No, ten kształt już nie pasuje, załóżmy, do tego, bo one później robią się chociażby w przetworach puste w środku. Jak zapobiec temu, pani Aldono, żeby te nasze, chociażby te ogórki przykładowe tutaj rosły ładnie, to znaczy, żeby, bo to chyba jest od braku jakichś mikroelementów, tak, że one robią się w ten kształt.
1: To też może się robić już z deficytu wody, bo jeśli na przykład mamy liście porażone przez choroby i tych liści jest mniej do też tego, żeby substancji pokarmowych dostarczyć, też może być. Zazwyczaj to jest pod koniec właśnie już owocowania. Jak również, znaczy też trzeba pamiętać o równomiernym podlewaniu, bo najgorzej jak ta woda jest raz, a raz jej nie ma, najlepiej wtedy jest takie podlewanie kropelkowe mieć ustawione, żeby gleba była stale wilgotna, to wtedy ogórki raczej nie powinny mieć za wiele takich owoców, chociaż one się mogą zawsze zdarzyć, a przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, czyli bardzo gorąco, to jak najbardziej, bo nawet jeśli podlejemy tutaj rankiem, to trzeba się z tym liczyć, że już po południu tej wilgoci w tej glebie może nie być, bo to już nam wszystko odporuje. I wtedy takie owoce nam się będą pojawiały nawet i przy, że tak powiem, pełnej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Ale ogórek trzeba pamiętać, że jest bardzo żarłoczny i że lubi. Ogórki bardzo lubią obornik. Czyli dajemy pod korzeń sporo tego obornika. Najlepiej jest go rozłożyć nie tylko w miejscu, gdzie my siejemy, ale też i na boki, szerzej, tak o przynajmniej 30 cm w jedną, w drugą stronę, bo trzeba pamiętać, że te korzenie rozrastają się nam, prawda? Także dlatego wtedy one mogą też już cierpieć troszeczkę na niedobory, bo my na przykład daliśmy sam obornik tylko w miejscu, gdzie sialiśmy, a na boki
0: tego za mało.
1: Już nie ma, tak? I może też te niedobory mogą być. Bo tutaj ogórki praktycznie nie lubią nawet nawożenia takiego mineralnego, wolą organiczne, ale możemy wtedy ewentualnie zastosować jakieś takie bio są nawozy płynne, właśnie, które są tak naprawdę skondensowanym obornikiem i możemy nimi podlewać też ogórki w późniejszym okresie. czyli uzupełnić jakby te niedobory tych składników pokarmowych, które już zostały wykorzystane z tego obornika, który daliśmy pod korzeń.
2: Ale też tak szerzej podlewamy, nie tylko...
1: Tak, oczywiście, nie podlewamy tylko pod samym, tam gdzie sialiśmy, tak, w tym miejscu, tylko szerzej, bo te korzenie już się nam troszeczkę rozeszły. Tak samo jak przy drzewach, na przykład ktoś leje pod sam pień, prawda, korzenie są tak naprawdę poza zasięgiem korony już, więc podlewamy nie tylko przy samym pniu, ale podlewamy dużo szerzej. Co roku tak naprawdę coraz dalej powinniśmy podlewać. Im drzewko starsze, tym dalej od pnia podlewamy, bo tam znajduje się większość korzeni chłonnych.
2: Tak samo jest z rabarbarem. On ma takie duże, długie korzenie.
1: Ale on sobie jest w stanie też korzystać z tej wody głębiej, że tak powiem, znajdującej się w glebie. Roślina wieloletnia, więc już spenetrowała troszeczkę głębiej glebę. Gorzej z tymi jednorocznymi, one mają zdecydowanie rzeczywiście płytkie systemy korzeniowe i jeśli już się rozwijają, to bardziej pod powierzchnią, szukając tej wody, właśnie lekko na boki. Więc jak podlewamy, to nie tylko miejsce, prawda, wyrośnięcia łodygi, ale podlewamy troszeczkę szerzej.
2: Czyli tu nauka dla nas wszystkich, że jak podlewamy, to lejmy
0: dookoła.
2: Tak,
0: musimy sobie spojrzeć z takich wielu rysunków, jak wygląda drzewo i system korzeniowy, że to nie jest tylko tak, znaczy różne gatunki drzew mają różne systemy, ale ogólnie...
2: Ale ogórki tak też, jak, zauważ.
0: Tak, no wszystko to się tutaj tak rozszerza, żeby miało jak najwięcej powierzchni i wtedy może z tej podpowierzchniowej wody skorzystać.
2: Ale tu pani też podpowiedziała, pani Aldono, że inaczej jednak funkcjonują rośliny wieloletnie, że musimy podzielić jednak wieloletnie,
0: tak.
2: Sobie bardziej poradzą, a już te, które mamy tylko na jeden sezon, to one takie mają ubogie korzenie, że tu trzeba bardzo podlewać.
1: Znaczy tutaj też jeszcze musimy rozpatrzeć, czy to jest system korzeniowy palowy, czy wiązkowy. Bo to też inaczej. Rośliny, które mają system korzeniowy palowy, będą głębiej penetrowały glebę. Na przykład, i to też w niezależności od tego, czy to jednoroczna, czy wieloletnia. Oczywiście jednoroczna nie zdąży w ciągu jednego sezonu tak głęboko dotrzeć, jak wieloletnia przez kilka lat. Na przykład lucerna. Ma jeden z najgłębszych systemów korzeniowych, sięga nawet ponad 4 metry. Czyli jest w stanie podłączyć się spokojnie do wód gruntowych i korzystać z nich podczas suszy. A chociażby z drzew tych, które się najpłycej korzenią, to jest świerk. Tak naprawdę większość jego korzeni znajduje się w glebie o głębokości do pół metra. Więc to też trzeba tak rozważyć, prawda, jak na przykład, no jak takie drzewo funkcjonuje, że musimy zapewnić tym korzeniom, bo one będą pod powierzchnią, ale dosyć daleko szły, że musimy też im zapewnić miejsce do rozwoju, jak się decydujemy już na jakieś drzewo. Pamiętajmy, że jego korzenie będą sięgały nawet dużo dalej niż sama korona, więc to jest dosyć duży organizm potrzebujący dużo przestrzeni i też wtedy będzie zabierać wodę, składniki pokarmowe roślinom, które będą rosły pod nim. Więc tutaj musimy...
0: Dokładnie. I też, pani Aldono, przedostaną się, bo tak jak mamy tutaj na przykład działki, które są tam na niewielkiej powierzchni, teraz zasadzimy sobie świerk, no to on będzie tymi korzeniami przechodził też na przykład do sąsiada, prawda? I tam
1: jak najbardziej.
0: Podpijał i podgryzał inne rośliny.
1: Nie uznaje granic.
0: Nie. I później sąsiad patrzy, no tu mi nie rośnie, co tu się dzieje, a tam korzenie świerka naszego.
1: No, dokładnie. No i trzeba pamiętać, że tak jeszcze a propos świerka, to w ogóle wszystkie iglaki, teraz mamy akurat lata bardzo suche i świerki zaczynają masowo zamierać. Jest to spowodowane z jednej strony ociepleniem klimatu, bo świerk jest gatunkiem borealnym i takich ciepłych, takiego ciepłego przebiegu pogody nie za bardzo lubi. A po drugie właśnie ma jeszcze płytki system korzeniowy. I większość drzew iglastych jest bardzo wrażliwa na suszę zimową. Wcale niekoniecznie letnią, tylko właśnie na zimę. Pamiętajmy, żeby wszelkie iglaki na zimę bardzo dobrze podlać. Jeśli nie ma obfitych opadów deszczu, to pamiętajmy o tym, żeby tą wodę dostarczyć, zwłaszcza przed pierwszym przymrozkiem, przed tym, kiedy ta gleba ma być zamarznięta, bo inaczej te iglaki mogą tej zimy nam nie przeżyć. Czyli to też taka, no, jakby musimy pamiętać o takiej pielęgnacji zimowej, tak, że to nieważne, że jest zima, że ono nie pobiera wody, ale ta woda w glebie jest im potrzebna do tego, żeby tą zimę przeżyć.
0: Przeżyły w ogóle, tak.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie takie o bukszpan i choroba, ta motylica. Jak z nią sobie poradzić?
1: Szczerze mówiąc, to ciężko.
2: Chodzi o
1: ćmę bukszpanową.
2: Tak.
0: Tak, u nas zjadły wszystko. To znaczy nie został żaden.
1: No, ćma bukszpanowa, jak już dopadnie bukszpan, to już zje tak, że zostają tylko same pędy, liści nie ma zupełnie. Jest ciężko, bo generalnie no, tam, gdzie już zasięg ćmy bukszpanowej sięga, to już bukszpanów nie ma. Chociaż czytałam już o tym, że jakiś tam szkodnik się pojawił, który też ćmę bukszpanową zaczyna gnębić, więc jest nadzieja na to, że znajdzie się naturalny wróg, który troszeczkę ograniczy jej, że tak powiem, tutaj
2: działanie.
1: Nasilenie. No tak samo jak było ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który też myśleliśmy, że nam nasze kasztanowce zupełnie wyeliminuje z naszego krajobrazu, ale okazuje się, że też po takich latach bardzo obfitych, tak, teraz już mamy, można powiedzieć, taką jakby stabilizację, gdzie nie za bardzo szkodzi tym kasztanowcom, więc miejmy nadzieję, że i ćma bukszpanowa też lata swojej świetności powoli będzie miała za sobą.
2: Ale tak jak nie ma tej jeszcze tych swoich lat, niektórzy polewali wodą, coś dodawali, jakieś takie normalne z domu środki. Co pani dodawała, żeby uratować swoje bukszpany?
1: Ja szczęśliwie nie mam jeszcze ćmy bukszpanowej u siebie.
0: No to...
1: Ale myślę, nie mam tego problemu. Z tego, co słyszałam, to niewiele substancji działa na ćmę bukszpanową. Po prostu działa ona tak szybko, że jak ją zauważymy i
0: to już cokolwiek, jest za późno.
1: Tak, nawet jeśli chodzi o opryski chemiczne, też niekoniecznie są skuteczne w 100%, dlatego że ona ma nie tylko jedno pokolenie w ciągu roku, też i drugie, więc jak nam za pierwszym posiedzeniem nie zje, to skończy ten, a bukszpan no niestety nie potrafi sobie poradzić, jak ma za mało tej masy asymilacyjnej. Też nie odrastają te liście u niego wtedy dobrze, bo ma liście wieloletnie i ma wtedy z regeneracją problem. Raczej już nie odbija.
2: Czyli tu systematycznie powinniśmy, czy jest motylica, czy jej nie ma, tej ćmy, to powinniśmy pryskać.
1: Powinniśmy przede wszystkim obserwować.
0: Obserwować.
1: Czy się nie pojawia. Tak, bo no, i uważać też,

0: tutaj jak najbardziej. Też może być, zresztą mamy różne odmiany buchszpanu. Jeden jest bardziej tutaj
1: może być odporny, tak.
0: Odmiana, druga bardziej odporna. To też tak samo jak w tym roku na przykład na buchszpanach była straszna mszyca. Ta spać, która była ze względu na to, że jest susza, to była od razu skrystalizowana i to tak naprawdę jakby nam się cukier z buchszpanu sypał. Ja byłam w szoku, ile tej mszycy było na tym buchszpanie, ale szczęśliwie nie zrobiła większej szkody, także nawet nie, oprysk tutaj nie był potrzebny, bo no, mszyca swoje zrobiła, co miała zrobić i po prostu skończyła swój cykl rozwojowy i już jej nie ma, a buchszpany dalej sobie rosną.
2: Pani Aldono, a moje pytanie o mszycę. Czy ona tak bardzo atakuje tylko z początkiem sezonu takiego ogrodniczego, czy później też tak sierpień dopada kolejny raz? Czy ona tak bardziej maj-czerwiec?
0: No największy wysyp to jest maj-czerwiec. Potem już tak sporadycznie to muszą się pojawić młode liście.
1: Tak, młode liście, młode pędy.
0: Mhm. Tak, chociaż na drzewach, na przykład na lipach, dosyć długo mszyca się, drugie pokolenie też się tutaj pojawia, tą spać. Mamy zresztą miód spadziowy, to zazwyczaj później, prawda, jest zbierany, mhm. Więc na lipach dosyć długo one potrafią się utrzymywać. To wszystko zależy od tego, jaki jest przebieg warunków pogodowych. Niestety ostatnimi laty, ze względu na to, że drzewa wytwarzają dużo cukrów, bo dużo słońca mają, więc mszyce mają większą pokusę i dogodne warunki do rozwoju, więc pojawia się ich coraz więcej. To też jest jakby niekorzystny aspekt, prawda, tego, że tutaj one mają lepsze warunki. No i drzewa też są osłabione przez suszę.
1: Dokładnie, tak jest.
2: Ale zobaczcie, ile elementów składa się na powstawanie nowych pasożytów, owadów, tutaj chorób.
1: To znaczy, ja myślę, Bożenko, że one cały czas są, tylko to jest, tak jak pani Adona wspomniała, ta równowaga, jeśli zostanie zachwiana, no to później dzieje się tak, że pojawia się nadmierna ilość jednego czy drugiego, no i nie mamy tutaj tych naturalnych wrogów danych, na przykład owadów, czy
2: no, ptaków.
1: Czy chociażby, no nie dbamy, bo taka prosta i prozaiczna czynność, jak jeśli mamy już ogródek swój, postawmy tym naszym tutaj przyjaciołom skrzydlatym, nie tylko skrzydlatym, w płaskim pojemniku wodę, żeby one miały się gdzie napić, żeby nie musiały gdzieś tam latać daleko, prawda, bo nie zawsze ta woda jest blisko.
0: Tak samo dla owadów, tak. Również, żeby nie musiały, prawda, przemierzać dużych odległości, to też takie poidełka dobrze by było, żeby się na naszej działce znalazły.
1: Tak, a wystarczy włożyć do płaskiego pojemnika wystający kamień, żeby tam sobie owady mogły, nie mocząc skrzydełek, napić i bez problemu to zróbmy. No tak samo i dla ptaków, bo też wiemy, że one lubią się kąpać, tam pluskać w wodzie, sujki czy inne rzeczy, no i to dla nich też jest, chociażby przy tych temperaturach, to też nam się marzy o chłoda, a ptakom tym bardziej, bo jednak cały czas są jednak ubrane w te pióra.
0: Dokładnie, tym bardziej, że w środowisku na przykład wysychają takie okresowe zbiorniki, czy też w ogóle obniża się poziom w takich trwałych zbiornikach, niekiedy mają problem nawet, żeby tak. Z znalezieniem wody. Więc jak najbardziej, no żeby też nie cierpiały, prawda, z pragnienia.
1: Pani Adono, mamy pytanie teraz, tak, już powoli wchodzimy też i w jesień, bo wiadomo, lata zostało nam już tylko miesiąc i kilka dni tego kalendarzowego i astronomicznego, ale natura już się tak przystosowuje i barwami niekiedy też do jesieni, to widać już coraz częściej, ale no, pojawiają się różnego typu owoce. No i teraz ktoś tutaj nam napisał, że ma bardzo dużo jabłek, ale do tych jabłek tam, no, niestety robaki sobie wchodzą, a pani tych robaków nie lubi. Czy można je jakoś zniechęcić do tego, żeby one, albo osy, o które wygryzają też różnego typu dziury.
0: Mm-hmm. No,
1: z osami to będzie trudniej jednak.
0: Powiem tak, no, trudno z osami. Ewentualnie można próbować olejki eteryczne, ale to nie wiem, jak byśmy musieli sobie to zastosować. Przy takim upale, przy dosyć dużym drzewie, to podejrzewam, że nie byłoby nas stać na tak naprawdę by musiała być ciągła ochrona, spryskiwanie dosłownie co chyba 5 minut, żeby to działało odstraszająco.
1: Mhm, czyli musimy mieć straty po prostu, no nie ma tutaj wyjścia.
2: Podzielić się.
0: Musimy po prostu zbierać, bo one zazwyczaj rozgryzają już dojrzałe owoce. Nie? Mhm.

0: wyrzucają, które dla nich są nieatrakcyjne, więc musimy pamiętać o systematycznym zbieraniu też owoców, żeby nie zostawiać na drzewie dojrzałych, a tym bardziej takich gdzieś nadgniłych owoców, dlatego że to je szczególnie jeszcze wabi. Wtedy unikniemy takiego jakby dużej tutaj ilości tych owadów.
1: Owadów, tak.
0: Osy, szerszenie, bo szerszenie również lubią.
1: Oczywiście.
0: Sobie owoce. Także to no, trzeba po prostu systematycznie zbierać. A jeśli chodzi o robaki, to trzeba już zadbać o to wczesną wiosną. Można zakładać na pnie z takiej tektury falistej osłonki, takie kryski zakładać, mhm, żeby nam zatrzymywało to, bo wszystkie te owady, które właśnie te które powodują robaczywienie nam jabłoni, śliw, wiśni, zimują w glebie i na wiosnę będą musiały wejść na drzewo, to żeby je zatrzymać, to można zakładać właśnie takie osłony, plus ewentualnie żółte taśmy lepowe, z tym, że no też trzeba mieć to na uwadze, że niestety do tych taśm lepowych przykleją się też niekiedy przez przypadek owady zapylające. Natomiast jeśli chodzi o te kryski takie zakładane na pnie, to tam one nie przejdą, a po drugie w tych kryskach będą mogły się schronić owady drapieżne i inne jakieś małe zwierzątka, które będą polowały na te, prawda, nasze szkodniki. Chociażby skorki tam się będą lubiły chować, czyli te szczypawki.
1: Tak, szczypawki.
2: Jak ja tego nie lubiłam. Ojej, bałam się zawsze.
0: No, one są pożyteczne, właśnie one będą polowały nam na nasze szkodniki, z tym, że my niekiedy je uważamy za szkodniki.
2: Tak.
0: Bo na przykład wchodzą nam w kapustę, one lubią wszelkie miejsca wilgotne i tam, gdzie zaczynają rozkładać się jakieś szczątki roślinne. Więc jak nie chcemy, żeby nam wchodziły w nasze uprawne rośliny, to musimy pamiętać, żeby im te jakby warunki troszeczkę ograniczać, na przykład z kapusty, to rozchylać liście, które są pod główką. Ja nawet niekiedy obłamuję, zostawiam te dolne, a obłamuję te pod samą główką, żeby nie stwarzać warunków dogodnych właśnie do zakładania kolonii przez skorki, przez te szczypawki, a robienie im na przykład takich schronień gdzieś w jakiejś glinianej donicy zawieszonej na drzewie w cieniu, gdzie one będą właśnie takie te resztki roślinne, można im tam nawet blisko, nawet w tej doniczce można im tam zostawić i one sobie tam po prostu kolonie założą i będą nam chroniły nasze drzewa, nasze rośliny.
1: No to sprytny pomysł jest, no to nie pomyślałem, żeby...
2: Nie.
1: No bo one tak rzeczywiście do kapusty bardzo sobie dziury tam wchodzą, dziury robią często. No czy może dziury nie robią, ale no wchodzą
2: tunel.
1: I to... No też.
0: No tam jest wilgotno i tam ewentualnie...
1: Lubią takie miejsca, tak.
0: Podgniewać, tak, mhm, tak. Dla nich tam są wtedy fajne warunki właśnie, bo jest wilgoć, ciepło. I one takie lubią. I to tak naprawdę to one nie robią szkody jako, że one zjadają nam kapustę, tak, tylko one po prostu gromadzą tam tą materię i to zaczyna nam wszystko w tym miejscu gnić.
1: Mhm.
0: I to jest ta szkoda, tak, którą one robią.
2: To nie pomyślałam. A czyli na drzewach one znowu nam robią pożytek.
0: Jak najbardziej, zresztą w całym ogrodzie. Jeśli one są, to jest dobrze, bo one polują po prostu na inne szkodniki, na takie drobne. Także im mamy, zresztą wszystkie gatunki owadów tutaj z grupy chrząszczy, tak? Czy biegaczowate,
2: takie czy trzeszczowate,
0: tak? Czy kusakowate, takie te duże, kolorowe, jak najbardziej one są pożyteczne. My niekiedy je za szkodniki bierzemy.
2: Tak.
0: Pająki zresztą,
1: właśnie,
0: ale też
1: tak.
0: Pająki polują na wszystkie owady, one nie wybierają, czy to są szkodniki, czy to są pożyteczne, ale jak najbardziej im mamy tych owadów więcej, to tam pamiętajmy, że są i szkodliwe, ale i pożyteczne też, więc ta równowaga taka wtedy będzie zachowana, bo jeśli my na przykład mamy kilka mszyt na róży też, czy na jabłoni, to naprawdę nie jest to wielka szkoda dla drzewa, czy dla krzewu, bo one wtedy ani nie estetycznie nie powodują, że te walory estetyczne roślin są niższe, ani też nie powodują znacznego obniżenia plonu. Tak naprawdę na jabłoni to ja na przykład w ogóle z mszycą nie walczę, bo najczęściej ona atakuje tak zwane wilki, tak, czyli te odrosty, które my i tak potem usuwamy. Ja je po prostu ewentualnie usuwam wcześniej, bo to nieprawda, że my musimy usuwać wilki tylko zimą, czy też na wczesną wiosną. Możemy je cały rok usuwać, także to możemy razem z mszycą usunąć. Wtedy ewentualnie, prawda, albo zakopać, albo no jak palimy tak jakieś...

0: Bajkova kuropatwa.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa przed wami, przed wszystkimi, przed nami też. Zapraszamy serdecznie na kolejne przygody pana samochodzika. Pan samochodzik i templariusze to książka, którą czytamy od już dłuższego czasu, a samą opowieści napisał pan Zbigniew Nienacki. No to co, zostajecie z nami? Jeśli tak, to wracamy za chwilkę.

Pozwólcie, panowie, że teraz to ja zadecyduję o dalszych naszych postępach, stwierdziła Karen. Zakazuję wszelkich pułapek. Ja sama położę w kapliczce 5000 złotych i sama pójdę potem odebrać resztę dokumentu. Jestem pewna, że jeśli my postąpimy lojalnie wobec Malinowskiego, to i on nas nie oszuka. Otrzymamy tajemniczy dokument. Na przyszłą noc panowie będą łaskawi pozostać z daleka od kapliczki. O, ja będę nawet bardzo daleko, powiedziałem. Mam dosyć tego wszystkiego. Jeszcze dziś wyjeżdżam do Malborka. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, zadrwiła Karen. Śmiał się pan z Malinowskiego, a teraz on drwi sobie z pana. Nigdy się z niego nie śmiałem, rzekłem. Nie mam poczucia humoru, jeśli chodzi o złodziei. Nie budzą we mnie śmiechu, ale gniew. Jeśli państwo chcą jeszcze raz wysłuchać mej rady, to powiem tak. Oddajcie sprawę milicji. Nie! Karen aż nogą tupnęła. Dość mam takich rad. Już lepiej niech pan jedzie sobie do Malborka. Wzruszyłem ramionami i powiedziałem sucho. Do widzenia państwu. Podszedłem do swego wehikułu. Dogonił mnie Petersen i położył mi dłoń na ramieniu. Niech pan się na nas nie gniewa, mister samochodzik. Podzielam pańskie zdanie, ale tym razem muszę ulec córce. W przyszłości jednak połączymy swoje siły, aby schwytać Malinowskiego. Myślę, że w tej sprawie mogę na pana liczyć, prawda? Tak jest, przytaknąłem. Uścisnęliśmy sobie ręce. Petersen wrócił do córki, a ja wsiadłem do wehikułu. Wjechałem w jezioro i popłynąłem do obozowiska harcerzy. Wyznaję, że słowa Karen bolały mnie i piekły jak oparzenie. Malinowski, włamywacz i bezczelny oszust, zatriumfował nade mną i nie mogłem nie myśleć o tym bez irytacji. Mój powrót zbudził harcerzy. Wypełzli z namiotu i obstąpili mnie, ale moja niewesoła mina od razu powiedziała o klęsce. W krótkich słowach wyjaśniłem, co stało się koło kapliczki. Przysięgam, że nie spałem. Ani na chwilę nie zmrużyłem oka, mówiłem. Sokole oko podniósł do góry swój wielki nohal i wietrzył w nim powietrze jak ogar. To bardzo tajemnicza historia. To przecież las i leśna droga. Tam nie mogło być żadnych śladów. Może trzeba było zagrabić teren wokół kapliczki? Wówczas na ziemi byłoby widoczny każdy ślad. Słyszałem, że tak właśnie robią żołnierze WOP-u strzegący naszych granic, mówił Sokole Oko. Wiewiórka był innego zdania. To wszystko przez to, że pan ze sobą nie zabrał nas. Ukryłbym się w gałęziach drzewa przy kapliczce i z pewnością zauważyłbym Malinowskiego. Najpoważniej jak zwykle ustosunkował się do tej sprawy w Wilhelm Tell. Zapytał. I co ma pan zamiar zrobić? Wzruszyłem ramionami. Po południu wyruszamy do Malborka. Nic tu po nas, moi drodzy. Byli zdumieni. Panie samochodzik, zawołał Sokole Oko. Przecież nie pozwoli pan, żeby ten oszust zabrał pieniądze Petersenów. Chce pan, żeby złodziej zatriumfował nad uczciwymi ludźmi? Oburzył się wiewiórka. Bezradnie rozłożyłem ręce. Niestety, moi drodzy, panna Karen zabroniła robienia następnej pułapki. Przyrzekłem się do tego zastosować. Ona chce mieć dokument i godzi się za niego zapłacić. Nie mogę jej w tym przeszkodzić, bo gotowa pomyśleć, że nie tyle zależy mi na schwytaniu złodzieja, co na tym, aby nie uzyskała dokumentu. Nie widzę innego wyjścia w sytuacji, jak zwinąć manatki i pojechać do Malborka. Jestem pewien, że prędzej czy później Malinowski wpadnie w nasze ręce. On z pewnością nie opuści Petersenów, licząc, że może znowu uda mu się wyciągnąć od nich pieniądze. Łotr stał się ostatnio bardzo zuchwały i to go w końcu zgubi. Chłopcy zrozumieli, że mam rację. Nie pozostało nam nic innego, jak zrezygnować tymczasem z próby schwytania włamywacza. Wyjazd do Malborka wyznaczyłem na 12 w południe, a zbliżała się dopiero 6 rano. Wlazłem do swego samochodu, przebrałem się w piżamę i nakryłem koce. Skoro miałem prowadzić samochód aż do Malborka,
Należał mi się wypoczynek po nieprzespanej nocy. Chłopcy jednak nie poszli spać. Nad brzegiem jeziora rozpoczęli generalne mycie, potem ubrali się w swoje harcerskie mundurki i przygotowali śniadanie. Mimo zmęczenia nie mogłem zasnąć. Przeszkadzało mi jaskrawe światło poranka wpadające przez szyby samochodu. Leżąc, obserwowałem chłopców krzątających się nad jeziorem i przez uchylone okienka słyszałem każde ich słowo. Myśleli, że śpię. Zachowywali się więc swobodnie, a w takich razach najłatwiej chyba poznać czyjś charakter. Oto sokole oko, czyli po prostu Piotruś, długi nos i bystre, ciekawe oczy, wszedł do jeziora i myłem w ręku i ręcznikiem przerzuconym przez ramię. Na piaszczystym dnie zobaczył jakieś ruchliwe żyjątko. Więc zamiast myć się, przybliżył się do lustra wody i śledził zachowanie tego żyjątka, dopóki woda nie sięgała mu do nosa. Wtedy, zrezygnowawszy z obserwacji, wrócił do brzegu i zabrał się do mycia. Kim będzie kiedyś sokole oko? Zastanawiałem się, może naukowcem? Nie, na to ma za mało cierpliwości. Jego umysł jest bardzo dociekliwy, logiczny. Sokole oko posiada i spryt, i ciekawość, ale brakuje mu cierpliwości. Co innego Wilhelm Tell. Ten jest poważny, spokojny, dojrzały jak na swój wiek. Chce być lekarzem jak jego ojciec. A jeśli zostanie lekarzem, chory będzie mógł mieć zaufanie do jego diagnozy. Najbardziej dziecinny jest w tym wiewiórka. Ruchliwy, wesoły, ciągle coś pogwizdujący pod nosem, nieustannie rozglądający się po wierzchołkach drzew, jakby jedynym jego prawdziwym marzeniem było wspinać się na najwyższe drzewa i stamtąd obserwować świat. Może w przyszłości zostanie alpinistą? Albo inaczej, zechce poznać to, czego nikt jeszcze przed nim nie poznał. Stanie się odkrywcą białych plam na mapie nauki. To na dziś, moi drodzy. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. Zapraszam na kolejną prognozę pogody. W tej chwili na termometr złowieś mała i okolice 20,7 stopnia Celsjusza, także dość ciepło, temperatura odczuwalna bardzo podobna, a słońce zaszło o 19.48, księżyc jest w pełni, więc noc będzie dość jasna. Godzinę temu najcieplej było w Słubicach 24,7 stopnia, najchłodniej w Zakopanem 17,4 stopnia. A dziś w nocy czeka nas bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, na zachodzie wzrastające nad ranem do umiarkowanego, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 7-10 stopni miejscami we wschodniej i południowej Polsce do 15-17 stopni na zachodzie kraju i nad morzem. Chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich około 5 stopni. Wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim chwilami także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Południowo-wschodni i wschodni, w Sudetach porywy wiatru do 80 km na godzinę. A jutro w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych, około 26 w centrum, do 31 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty nad morzem, w porywach do 60 km na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim do 70, południowo-wschodni i południowy. W Karpatach porywy wiatru do 60, w Sudetach do 90, w czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km na godzinę. A dziś w nocy 12 stopni na termometrach maksymalnie na ziemi chełmińskiej, jutro w dzień do 25 stopni. Sobota chłodniejsza, w nocy i opady, i też burze, a w sobotę do 20 stopni i też opady i burze. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę porozmawiamy z dr Aldoną Fenyk. Zapraszam serdecznie.

0: Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Aldona Fenyk. Pani Aldona jest przede wszystkim miłośniczką drzew. Wytrwale szkoli się i zgłębia swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ich ochrony, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych. Prowadzi prace związane z określeniem zasobów roślin leczniczych. Interesuje się również historią wykorzystywania roślin leczniczych, a w ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty. A te warsztaty prowadzi także w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Pani Aldono, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj takim tematem. Naszym wiodącym będzie ogród bez chemii. Tej chemii nie unikniemy. To znaczy, może w tej chwili wielu z naszych słuchaczy używa chemii i to praktycznie wszędzie. My skupmy się dzisiaj na ogrodzie. Czy można tak zrobić ogród, aby tej chemii nie było?
1: Można. To wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy osiągnąć bardzo wysoki plon, no to bez tej chemii się nie da.
0: Tak.
1: Natomiast jeśli chcemy, żeby nasze plony były zdrowe, a niekoniecznie bardzo obfite, to da się. Nasi pradziadowie bez chemii sobie spokojnie radzili i przeżywali jakoś, lepiej lub słabiej, ale radzili sobie i to bardzo świetnie. Są inne metody, którymi możemy ten plon zadowalający nas uzyskać.
0: No właśnie, bo ja pamiętam jeszcze gospodarstwo mojego dziadka, który prowadził sam i tam rzeczywiście tej chemii nie było zbyt dużo. Jakie były plony tego, to w tej chwili nie sprawdzę, ale tak jak pani wspomniała, kiedyś chemii nie było i rolnictwo też istniało. Oczywiście nie było takiej produkcji przemysłowej jak teraz, ale też na pewno ta żywność, która trafiała na nasze stoły, była dużo zdrowsza.
1: Dokładnie, te plony nie były obfite, ale były bardziej wartościowe, bo trzeba pamiętać, że ten plon przekłada się też na to, że tych substancji korzystnych dla nas w tym plonie będzie troszeczkę mniej, dlatego że tak naprawdę w takim większym plonie zyskujemy więcej materiałów zapasowych, które roślina jest w stanie zgromadzić. Natomiast jeśli chodzi o witaminy, tak, mikroelementy i inne substancje korzystne, to wcale nie jest ich więcej w takim plonie, więc więcej nie znaczy lepiej.
0: No tak, bo tutaj mamy tak, wtedy te rośliny są tak jakby napompowane, tak mówiąc potocznie, a to, co do nas trafia już później po zjedzeniu tego, jest tych substancji dużo mniej, prawda? Bo tak to trzeba też rozumieć.
1: Dokładnie, no chociażby biorąc zioła ze stanowisk naturalnych i te, które uprawiamy tutaj na plantacjach, okazuje się, że zawartość substancji czynnych tych pozyskiwanych z naturalnego środowiska jest o wiele większa niż tych, które są uprawiane, prawda, w dogodnych warunkach, bo trzeba pamiętać, że to, co dla nas korzystne, to dla rośliny służy do ochrony, dla wabienia, do odstraszania, więc są to substancje, które one wykorzystują na co dzień do tego, żeby chronić siebie w środowisku nieprzyjaznym dla nich, więc jeśli to środowisko jest, warunki są dogodne, one nie muszą o nic dbać, to tych substancji będą miały mniej, a w środowisku, gdzie będą musiały walczyć, tak, o przetrwanie i konkurować z innymi organizmami, tych substancji będą miały więcej, czyli dla nas będzie to bardziej korzystne, jeśli one będą trochę stresu miały w życiu. Takie bezstresowe wychowanie dla roślin wcale nie jest,
0: tak
1: nie
0: przekłada się
1: na lepszą zawartość, tak?
0: Tak jak i dla nas też takie bezstresowe wychowanie niezbyt dobrze nam służy.
1: Wcale to nie jest dobrze, jeśli się od dziecka zahartujemy, tak, że świat jest taki, jaki jest i wiemy o tym, jesteśmy w stanie się na to przygotować. Natomiast jeśli cały czas nas się trzyma pod kloszem i mówi się, że wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie, to jak zderzamy się z rzeczywistością, po prostu dla nas jest to wielkim szokiem, tak samo dla rośliny. Kiedy zabierzemy jej ten parasol ochronny, nie jest po prostu sobie w stanie poradzić, tak, z tym światem zewnętrznym. Dlatego dobrze jest hartować od małego, czy to rośliny, czy to nas samych, tak. Jednak to lepiej znosimy, jeśli coś jest nam stopniowane i przyzwyczajamy się do tego stopniowo.
0: Tak, my to zauważyliśmy chociażby u nas tutaj na działce, że niektóre rośliny, które sami chcieliśmy zasadzić, nie za bardzo chciały rosnąć, ale takie, które zasiały, czy zasadziły się same, czy też pomogły im zwierzęta, to rosną bardzo dobrze, czyli trafiły na takie warunki, które umożliwiają im dobry rozwój. Czyli nie zawsze to, co my tam chcemy sobie tutaj zrobić na własnej działce, czy w ogródku, jest dobre, prawda? Bo
1: Dokładnie. Ja na przykład, to nie jest tylko moja obserwacja, ale no, zaleca się nawet, jeśli chodzi o koper. Zdecydowanie lepiej udaje się ten, który się sam rozsieje, czyli z takiego siewu rzutowego, natomiast ten, który wysiejemy równiutko w rządkach i będziemy go plewić, wcale nie będzie lepiej rósł od tego właśnie rzutowo wysianego, bo i on woli akurat takie warunki, kiedy sam się, że tak powiem, ułoży do tego życia dalszego i jak nie ma towarzystwa własnego gatunku bardzo blisko.
0: A no właśnie, to ma pani rację, pani Aldono, bo sami też do tego wniosku doszliśmy. Jak tak się go rozrzuci gdzieś tam po terenie ogródka, to on dużo lepiej rośnie i nie tylko on, bo mieliśmy też, są takie rośliny, które same się gdzieś tam rozsiewają, jak na przykład pomidory. Kiedyś trafiły nam takie, mój tata nam dał takie małe pomidorki, które same się rozsiewały. Gdzieś tam ten owocnik spadł w tym i to się rozrastało samo, a gdy były zasadzone tam w rządku, to nie za bardzo rosły.
1: Dokładnie, no ja muszę powiedzieć, że u mnie też się w tym roku pomidory na przykład rozsiały same.
0: Tak?
1: I są to odmiany, które są preferowane dla nich, środowisko to są osłony, czyli folia szklarnia. Natomiast u mnie rosną na gruncie i zupełnie bez jakiejkolwiek ochrony z mojej strony i są tak samo dobrze wyglądają jak te, które są przeze mnie w folii chronione i nawożone, tak tutaj chociażby gnojówką z pokrzywy, tamte nie dostają nic i równie dobrze wyglądają, więc na pewno jest im lepiej, jak się same ulokowały. Tak. No w sumie, jeśli chodzi o lokalizację, nie za bardzo pewnie miały tutaj
0: do wyboru,
1: gadania.
0: Do katania.
1: Gdzie upadły, ale jest im tam zdecydowanie dobrze. A nawet bym powiedziała, że lepiej niż tym, które ja posadziłam.
2: Pani Aldono, ja mam tam pani takie pytanie, bo podprowadziła mnie pani pod koper. W tym roku, bynajmniej w naszej tu miejscowości, okolicy, kopru nie było. Co takiego się stało? Czy nie było warunków, czy mszyca? Bo trudno jest odpowiedzieć.
1: Zazwyczaj to takie przynajmniej wierzenia ludowe mówią, że jak są ogórki, to nie ma kopru. I odwrotnie, jak jest kopr, to nie ma ogórki. Ogórki w tym roku owocują dosyć dobrze, więc no kopru ma prawo nie być.
0: Masz odpowiedź.
2: Tak. Czyli powinnam sobie go gdzieś schować na przyszły rok, chociaż chyba on
0: nie,
2: już nie ma takiej
0: nie.
2: wartości. Najlepszy jest taki, który zrywamy i ma już kwitnące te baldachimy.
1: Tak, dokładnie. Tak. Tutaj ja szczerze mówiąc, to ciężko mi jest powiedzieć, bo obserwuję u siebie, że w jednym kącie ogródka koper jest bardzo ładny, w drugim bardzo słaby, więc szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tak się zachowuje.

0: czyli to były drożdże, to były olejki eteryczne i plus wyciąg z grejpfruta, ona pryskała chemię. I nasze efekty były takie same. Więc moja macocha po 2 latach stwierdziła, przestaje pryskać chemią, skoro efekty można uzyskać bez chemii, takie same.
1: Tak.
0: No więc miałyśmy okazję, że tak powiem, skonfrontować 2 sposoby uprawy chociażby pomidorów i ogórków, że można to samo uzyskać metodami tutaj tak, takimi naturalnymi, wykorzystując po prostu właściwości samych roślin, tak, bo są też rośliny, które z ogródka możemy wykorzystać do ochrony innych roślin, a też preparaty, biopreparaty, które możemy sobie zakupić, a olejki eteryczne naprawdę są tanimi i możemy je stosować bez karencji praktycznie, no tylko tyle, że wymagają częstszego użycia niż środki chemiczne. To jest może jeden mankament tylko.
2: Tu mnie pani zaskoczyła, że są olejki eteryczne, które możemy wykorzystać do opryskiwania. Nie myślałam nawet o tym.
0: Praktycznie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości bakteriogrzybobójcze, z tym, że no nie wszystkie działają na wszystko. Takim chyba najbardziej uniwersalnym olejkiem eterycznym jest olejek z drzewa herbacianego, który jest skuteczny na większość bakterii, większość grzybów, więc z powodzeniem można je stosować właśnie w uprawach ogrodniczych. Naprawdę niewielkie ilości. Ja stosuję w dawce 23 do 30 kropel na litr wody, więc to są naprawdę dawki bardzo małe i opryskuję raz w tygodniu. I zabezpiecza mi to przed chorobami właśnie grzybowymi i bakteryjnymi moje uprawy.
1: No tak, to naprawdę niewiele. Można powiedzieć, że to znikome ilości.
0: Bardzo niewiele. Oprócz tego jeszcze wzmacniająco można zastosować ekstrakt z grejpfruta, który też ma właściwości grzybo i bakteriobójcze, więc też może być tak zamiennie, żeby nie stosować ciągle jednej substancji, żeby nam się nie uodporniły, tak? Tutaj akurat grzyby, tak, czy też bakterie, które atakują nasze uprawy, to możemy zamiennie stosować. Grejpfrut jeszcze działa wzmacniająco, czyli również też stymuluje rośliny do lepszego wzrostu, lepszego ukorzenienia.
2: Czyli pani Aldono, na takie grzybicze choroby to możemy stosować to też na ogórki, na koper, bo koper to ma znowu mszycę. Tu też się sprawdzi olejek eteryczny.
0: Tutaj akurat bardziej się może sprawdzić ekstrakt z grejpfruta, dlatego że grejpfrut jest bardzo gorzki i to też mszycom może niekoniecznie pasować, będą po prostu unikały. A tak jeszcze a propos mszycy, to ja stosuję takie, można powiedzieć, że troszeczkę wychwytywacze na mszyce. Nie usuwam wszystkich chwastów z działki, pozostawiam chociażby komosę białą, czyli tak zwaną lebiodę,
1: tak,
0: do której mszyce bardzo chętnie lgną. Jeśli, zwłaszcza do młodej, jeśli jest jej sporo na działce, to pierwsze mszyce właśnie tam podążają i można je stamtąd razem z całą rośliną zebrać. Jak mamy na przykład jakieś zwierzątka typu kaczka czy kurka na działce, to możemy im to dać jako paszę. Bardzo chętnie zjedzą taką zieleninkę z wkładem białkowym. Tutaj, więc możemy to wykorzystać jeszcze
2: podwójnie,
0: tak. Również niektóre kapustowate sadzę specjalnie, chociażby kalarepę, specjalnie po to, żeby u mnie akurat na działce wychwycić mącznika szklarniowego, który jak nie posadzę kapustowatych, to będzie mi na ogórki wchodził.
1: A no tak, to prawda.
0: Skupi się po prostu, bo woli kapustne, skupi się na tej mojej kalarepie, która tak naprawdę bardziej służy do wyłapywania szkodników niż do tego, żeby ją zjeść, ale przy okazji oczywiście zjeść ją też można.
1: Czyli taka współpraca roślin bardzo jest też
0: nie tylko roślin, ale warto na przykład w okresie zimowym na działce sobie dokarmiać ptaki, sikorki, mazurki, które potem latem będą nam wybierały właśnie mszyce i inne szkodniki z naszego ogrodu, jak również dbać o to, żeby na naszej działce była bioróżnorodność, żebyśmy nie mieli tylko tych roślin, które uprawiamy, ale pomiędzy nimi, żeby znalazły się chociażby aksamitki, czy jakieś warzywa, jakieś inne rośliny, żeby stworzyć warunki do rozwoju dla szerokiej tutaj grupy owadów, w tym też owadów drapieżnych, które będą nasze szkodniki wyłapywały. To też

0: ważne, żebyśmy po prostu stworzyli warunki. Proszę pamiętać, że kiedyś na wsiach, gdzie też chowano drób, nie było problemu ze ślimakami czy
1: Tak,
0: z
1: dokładnie.
0: innymi owadami, bo po prostu tam wybierały te szkodniki nasze, no, nasz drób wybierał. Ptactwo, zwłaszcza młode. Ja mam takie u siebie na działce, bo jestem też szczęśliwą posiadaczką, kaczek i kur. Zaczęło się od kaczek w sumie ze względu na ślimaki.
2: A tak?
0: Bo miałam duży problem ze ślimakami i w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy. W ciągu roku problem mój ślimaczany zginął. Kaczki moje teraz cierpią z deficytu ślimaki i ślimaki przywożę od znajomych, którzy zbierają na działkach w Olsztynie i podarowują mi ślimaki, włożę dla moich kaczek jako takie przekąski, żeby w ogóle coś miały. Więc u mnie teraz sprawę owadów na działce załatwiają trzy młode kurczaki. To są takie krzyżówki, troszeczkę kury zielononóżki i koguta feniksa.
2: Mhm. O, to nie wiem, jaki feniks, jak wygląda w ogóle taki kogut. Zielononóżki to tak.
0: On jest ozdobnym gatunkiem, posiada bardzo długi ogon. Nawet w hodowlach do 15 metrów uzyskuje. No mój kogut się nie doczeka.
1: Nie kwalifikuje.
0: Półtora metrowego, niestety kury mu ciągle przydepkują i tak wyrywają. Ale z dobrym skutkiem właśnie eliminują większość niekorzystnych owadów, które mam na działce, zwłaszcza takie młode kurczaki, które nie uszkodzą roślin, a wyjdą, powybierają, także naprawdę się sprawdzają świetnie.
2: A kaczek ile ma pani?
0: Kaczek obecnie tak około 20, bo to jest ciągle sprawa rozwojowa, dlatego że pojawiają mi się młode kurczaki.
2: Usiądą na jajka?
1: No
0: tak, one same wysiadują. Ja to tak naprawdę, szczerze mówiąc, jestem tylko obsługą, już zupełnie nie kontroluję mojego ptactwa, bo z 6 kur obecnie już mi się zrobiło 30.
2: To ma pani swoje jajka też?
0: Tak, posiadam różnokolorowe jajka, bo mam różne gatunki tych kur również, bo te jajka tam dostawałam od kogoś do wysiadywania i teraz mam naprawdę taką, no się śmieją sąsiedzi, że taka zbieranina różnych gatunków i różnych ras tutaj tych kur.
1: Może niedługo u pani się kurupatwa zalęknie tam.
0: Dzikie się pojawiają, chociaż niestety, ale rzadko. Kiedyś w dzieciństwie kuropatwy podchodziły pod sam dom, nawet na podwórku lądowały. Obecnie to niestety jest już
1: tak. U nas to samo. Pani Aldona, wracamy do tematu naszego ogrodu bez chemii. I pani wspomniała tutaj o tych olejkach, które bardzo dobrze się sprawdzają. A co jeszcze możemy użyć? Bo tutaj na początku też rozmawialiśmy na temat tej gnojówki z
2: pokrzyw.
1: Tak, my też ją stosujemy, ale słuchacze być może o tym nie słyszeli albo nie stosują, więc gdyby nam pani powiedziała coś więcej, to będziemy wdzięczni.
0: No, w gnojówce, którą wykonujemy najczęściej z pokrzywy, ja również dodaję mniszka do tego. Tam znajdziemy wszystkie mikro i makro elementy, które roślinom są niezbędne do rozwoju. A oprócz tego jeszcze substancje czynne zawarte w pokrzywie i w mniszku działają wzmacniająco na rośliny. Więc po co wydawać naprawdę dosyć spore pieniądze na nawozy, które sztuczne, tak, które możemy kupić, obecnie naprawdę podrożały. Możemy sami z tego, co na naszej działce zbierzemy, jako chwasty, wyprodukować sobie taką gnojówkę. Wystarczy tutaj zalać, tak, zebrane właśnie ścięte fragmenty, czy całe rośliny,
1: tak,
0: pokrzywy. Zalewamy po prostu w jakiejś beczce, w jakimś pojemniku, zalewamy sobie wodą i tutaj tak mniej więcej ja tak stosuję około 2 kg ziela, tak, na 10 litrów wody. I to pozostawiamy do całkowitego jakby rozłożenia się tutaj części roślinnych na około 2 tygodnie w ciepłym i ciemnym miejscu, czyli ta beczka dobrze by było, żeby była taka zabudowana czymś, osłonięta, żeby to nie było w pełnym słońcu, żeby nam się po prostu nie ugotowało i nie ulotniły nam się te substancje czynne, a żeby tak naprawdę to się wszystko tak ukisiło, rozpuściło i formy płynnej nabrało. No i potem rozcieńczamy to najczęściej w stosunku, no, w zależności od tego, jakie są też potrzeby roślin. Możemy dać większe stężenie, ale ja zazwyczaj daję tak około 2 litrów takiej gnojówki na 10-12 litrów wody. Rozcieńczam i podlewam rośliny.
2: A czy do tego można dołożyć jeszcze skrzyp, czy nie bardzo?
0: Można. Z tym, że w skrzypie wam głównie krzemionkę będziemy mieć, czyli to też takie będzie dawało, no jeśli chcemy na przykład uzyskać, że rośliny jakieś wiotkie są, żeby były bardziej wytrzymałe, tak, to też możemy dołożyć. Tak naprawdę to możemy włożyć tam wszystkie poza roślinami porażonymi chorobami, to możemy jakieś wszystkie chwasty tam do tego włożyć, które na działce mamy, no bo w ich tkankach znajdują się po prostu składniki pokarmowe, które później rośliny mogą wykorzystać. Z tym, że no najcenniejsze takie to właśnie pokrzywa i ten mniszek, które najbardziej korzystne, tak, tutaj zawartości mają, i oprócz tego jeszcze substancji czynnych.
2: Pani Aldono,
0: inne zioła też możemy.
2: Pani Aldono, a tak wracając do ogórków i do pomidorów, to najbardziej jest największa bolączka i też o tym piszą słuchacze. Największa bolączka, bo pomidory mają takie czarne plamy, jak sobie tutaj radzić, i oczywiście ogórki, gdzie wszechobecny jest miedzian. Czy tutaj, tak jak pani wspomniała, jeśli chodzi o ogórki, ten ekstrakt z grejpfruta wystarczy na te różne takie przebarwienia? Później stają się te ogórki takie żółte, brzydkie, liście usychają. I o pomidory.
0: To zależy jeszcze, co jest też przyczyną. To musimy najpierw ustalić przyczynę tego żółknięcia, czy pojawiania się tych brązowych plam. Bo jeśli te plamy pojawiają się późno i na przykład zlokalizowane są w górnej części owocu, gdzieś tutaj przy szypułce, i najpierw są one żółte, no to najczęściej jest to już zaraza, tak, na pomidorze. Natomiast jeśli jest to szczyt pomidora, szczyt owocu i tak jakby zapadał nam się na sucho, nie powodując zgnilizny, jest to wierzchołkowa zgnilizna spowodowana niedoborem wapnia. Więc też musimy to ustalić, co jest przyczyną akurat tego, co się dzieje z naszymi owocami. Bo jeśli mamy niedobory wapnia, to musimy pamiętać o regularnym podlewaniu i dostarczyć również jakiegoś tutaj preparatu zawierającego wapnie, żeby uzupełnić te niedobory. Bo najczęściej wiąże się to też w momencie, kiedy my podlewamy. To znaczy niektóre odmiany, zwłaszcza odmiany malinowe, są wrażliwe, tak, na niedobór wapnia i nie są w stanie go też pobierać w takich ilościach, jak potrzebują z podłoża, nawet jeśli to jest. Więc musimy niekiedy w oprysku takim dolistnym dostarczyć. Ale to mówię, musimy ustalić przyczynę.
1: No właśnie, bo wtedy nam ten wyciąg z grejpfruta nie pomoże na to akurat, no bo tutaj
0: nie,
1: przy niedoborach.
0: Nie, wtedy żaden oprysk na choroby grzybowe zastosowane przy tym wierzchołkowym zamieraniu, tak spowodowanym niedoborami, nam tutaj nie da efektu. I ktoś powie tak, no tak, bo te metody naturalne nie są skuteczne.
2: No tak.
0: Po prostu musimy poznać przyczynę, co powoduje, tak, akurat te nasze problemy z naszymi owocami. Tak samo jest przy ogórku. Musimy ustalić, czy to jest choroba wirusowa, czy to jest choroba bakteryjna, czy grzybowa. Ważne jest rozpoznanie prawidłowe, bo tych chorób może być bardzo wiele, które będą powodowały tutaj. Więc jeśli chodzi o choroby grzybowe czy bakteryjne, to jak najbardziej oprysk z olejków eterycznych, tak, czy też z wyciągu z grejpfruta pomoże. Natomiast jeśli są to choroby wirusowe, no to nie mamy na to już wpływu. Tak.
2: Czyli nie ma ratunku?
0: Nie, to są choroby przenoszone przez owady i no, tutaj nie mamy środków dostępnych, ani naturalnych, ani chemicznych, tak, które nam w walce z wirusami pomogą. Bardzo często niestety też już dostajemy zainfekowane nasiona.
2: Tak.
0: To wszystko zależy od uczciwości, tak, producenta, który nam dostarcza. Niestety bardzo często zdarzają się nasiona ze szkodnikami, a to czy zakażone, to my nie jesteśmy w stanie nawet określić. Więc tutaj ewentualnie chociażby moczenie nasion przed siewem w takim mocniejszym roztworze olejków eterycznych, tak, właśnie tego z drzewa herbacianego, zabije nam to, co znajduje się na nasionach. Więc warto jest też przed wysiewem przez kilka godzin chociażby, znaczy godzinę, dwie pomoczyć, tak, żeby usunąć.
2: Pani Aldono, a tutaj to pytanie, wracam do tego braku wapnia u pomidorów. To czym tu sobie dopomóc? Jakie są tutaj takie naturalne produkty?
0: Może, tylko tyle, że nie wiem, czy akurat te naturalne w tym momencie będą skuteczne, bo chodzi też o to, żeby szybko, żeby to były łatwo przyswajalne formy wapnia, więc na przykład chociażby sproszkowane skorupki jajek nie zadziałają tak szybko. Tutaj niestety musimy się posiłkować substancjami chemicznymi, ale one nie są szkodliwe dla nas jako odbiorców, tak? Więc tutaj akurat warto sięgnąć po takie preparaty, które zawierają łatwo przyswajalny wapń, który szybko roślinie możemy dostarczyć. Bo musimy działać szybko, żeby następne owoce, które rosną, nie miały takich zdeformacji na owocach.
1: No tak, bo tutaj się liczy czas bardzo.
0: Tutaj te naturalne akurat mogą być mało skuteczne. Musimy po prostu zadbać o to, żeby na przyszły rok ewentualnie w naszych uprawach tego wapnia nie brakowało. Czyli nawożenie wapniowe, tak, jakiś dolomit na jesieni zastosować, czy chociażby właśnie skorupki z jaj rozsypywać
2: pod systematycznie.
0: Tak, które wymagają, tak, bo oczywiście są rośliny kwasolubne, jak którym nie można dostarczać, tak, bo wręcz zaszkodzimy im, niż pomożemy.
1: Pani Aldono, mamy takie tutaj pytanie od słuchacza na temat, jak sobie poradzić ze szkodnikami, to znaczy chodzi tutaj o różnego typu owady, które na przykład wyjadają cebulę, marchew, dostają się do korzeni i robią tam szkody. Jak z nimi sobie poradzić, jeśli chodzi o takie metody naturalne?
0: Czyli tam śmietka cebulana.
1: Tak, dokładnie.
0: Dosyć dobrze sprawdza się uprawa współrzędna, czyli na przykład marchewki razem z cebulą od siebie, dlatego że zabezpieczają się właśnie, bo szkodnik jednej rośliny nie lubi towarzystwa tej drugiej rośliny, więc to ograniczy nam troszeczkę. Bardzo ważna też jest płodozmian. To, ona co
1: no właśnie,
0: nadziała,
1: to też takie pytanie następne.
0: Trudno, dlatego, że musimy unikać następstwa po sobie roślin, które mają te same choroby, tak, czyli należących do tych samych roślin, czyli na przykład papryka z pomidorem, żeby nie były po sobie, bo to jest ta sama rodzina, ziemniak też, żeby nie znalazł się blisko tych roślin, bo to będą te same choroby. Wszystkie kapustowate też nie powinny po sobie być, bo też będą tam się gromadziły i choroby, i szkodniki z nimi związane. No marchew w ogóle korzeniowe też nie powinny, marchew, pietruszka, tak, nie powinny po sobie następować, dlatego że te szkodniki zostają w tym miejscu i mają ułatwiony po prostu start w przyszłym roku, bo można powiedzieć, że podano im jedzenie na tacy, tak, nie muszą się nawet wysilać, żeby się gdzieś przemieścić za nimi w poszukiwaniu. To bardzo ważne, żeby ten płodozmian był zachowany. Na działce mamy troszeczkę z tym trudniej, dlatego też mamy może i tych szkodników więcej.
1: No tak, bo jest mały areał i też trudno jest zrobić gdzieś tam taką wolne miejsce, żeby powiedzmy co innego tam wsadzić w danym roku. To prawda.
0: Dobrze jest mieć część działki w ogóle takiej, która odpoczywa, na której siejemy zielony nawóz. Po pierwsze taki, który nam wzbogaci glebę w materię organiczną i w chociażby azot, możemy tutaj jakieś motylkowate wysiać, ale też chodzi o to, żeby pozbyć się w tym miejscu właśnie jakby odkazić tę glebę, pozbyć się szkodników i chorób. Warto wygospodarować taki fragment. W takim płodozmianie właśnie powinno się tak znaleźć miejsce na takie rośliny, które będą nam dostarczały nawozu i odkażały glebę również.
2: Tu słuchacz pyta właśnie, bo miał taki problem z cebulą, że ta śmietka, o której Piotr wspomniał, że nie sadził jej przez kilka lat i później powrócił. Czy to była metoda na to?
0: Tak. To jest po prostu, no jak nie ma na czym żerować, to ten szkodnik się stąd wynosi. Ja też u siebie niestety, jak mam nagromadzenie już jakiegoś szkodnika, to też w tym miejscu przestaję uprawiać roślinę, która jest porażana przez jakiś czas. Dobrze jest mieć w ogóle możliwość na rok, na dwa zrobić taki, że działkę naszą chociażby jakimiś roślinami takimi, które ją odkażą, tak, czy też takimi, chociażby jest facelia, takim gatunkiem, który, takim sanitarnym,
1: tak,
0: który dobrze robi właśnie po uprawach warzywniczych i zresztą też po uprawach, gdzie wyczerpywane są składniki pokarmowe z gleby, jakby rekultywuje tą glebę nam, tak, czyli warto jest raz na, można nawet zrezygnować wtedy z uprawy warzyw, ale to dobrze robi. To dobrze robi, później mamy przez kilka lat znów spokój, jeśli chodzi o choroby i szkodniki.
1: Tak, bo ja powiem pani Aldona, że my się sami przekonaliśmy, mieliśmy przez pewien czas, uprawialiśmy trochę czosnku u siebie, ale tak no, dla swojego użytku i trzeba było z tego zrezygnować po pewnym czasie, dlatego że nie chciał już później rosnąć, no bo brakowało tych składników mineralnych właśnie dla niego specjalnie, bo to tak cały czas było, co roku wyczerpywana była gleba i
0: tak, bo to jednostronnie po prostu było wyczerpywane, no bo on miał swoje preferencje, tak, wyczerpywał tylko pewne składniki. Warto właśnie wtedy jakąś roślinę na zielony nawóz, która uzupełni i przywróci jakby tą równowagę biologiczną gleby też w tym miejscu.
2: Pani Aldono, od razu posypały się pytania, czy tylko facelia jest taką rośliną sanitarną, czy takie typowe, jak kiedyś poplonowe rośliny były sadzone, to czerwona koniczyna. Czy one też mają taką samą właściwość?
0: Podaje się, że w sumie najbardziej to facelia działa, ale inne również będą działały. Nawet papryka uważana jest za taką roślinę sanitarną i właśnie na przykład w uprawie po pomidorach tak dobrze też jest ją posadzić, czyli tak zamiennie. Razem nie lubią niby ze sobą rosnąć, chociaż ja je sadzę z braku miejsca razem w tym samym tunelu foliowym i jakoś nie zauważam, żeby było mniejsze plonowanie i jednego i drugiego gatunku. Natomiast no, oczywiście nie w tym samym miejscu, tylko tak zmieniam ja raz w jednym końcu pomidory tak na zmianę z papryką, ale ta papryka też tak odkażająco na glebę no, działa
1: tak
0: dosyć dobrze. Jeszcze w uprawach takich szklarniowych czy też w pomidorach, w papryce aksamitki dobrze się też sprawdzają jako takie, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób i jakby nasilenia, czyli też będą tak tą glebę, znaczy odkażały, tak, i samą glebę, ale również i miejsce, w którym te rośliny rosną. Motylkowate są bardzo dobrym takim przerywnikiem jakby w uprawie, bo oprócz tego, że te choroby nam też tutaj wyjdą, ale też dostarczą nam azotu darmowego i materii organicznej, bo dosyć dobrze penetrują glebę, przerastają, jak również dostarczają dużo zielonej masy.
2: Czyli także saćmy fasolę.
1: Fasolę, nie.
2: Ja fasolę sobie pomyślałam.
0: Znaczy strączkowe jak najbardziej, dlatego że wzbogacają nam glebę w azot, zwłaszcza jeśli na przykład jeszcze w sąsiedztwie innych roślin posadzić, na przykład przy ziemniakach. Ziemniaki bardzo lubią towarzystwo fasoli, więc jak najbardziej powinniśmy różnorodnie sadzić w naszym ogrodzie, z tym, że może nie tak, że robimy cały zagon tak jednej rośliny. Warto je posadzić jeszcze wspólnie z innymi. Ja na przykład w tym roku stosowałam trochę eksperymentalnie, trochę tak obserwacje, że jakby razem wysiewałam i to nie w takim siewie rzędowym, ale wrzutowym. Razem wysiałam na wiosnę rzodkiewkę, buraczki, marchewkę i pietruszkę. Szczerze mówiąc, z tego towarzystwa tylko pietruszka jakoś tak najgorzej
1: wyszła.
0: Tak, rzodkiewka była przepiękna. Pierwszy raz miałam taką rzodkiewkę w tym roku i w takich ilościach. Marchewka bardzo ładna. I tu przy marchewce, w ogóle przy wszystkich tych, moja taka uwaga, osobista obserwacja, że marchewka, cebula, pietruszka najlepiej rosną przy ścieżce. Zawsze są ładniejsze w tym miejscu, okazalsze. I w tym roku zrobiłam w ogóle taki wyniesioną grządkę szerokości tam metr, chyba 1,20 m. Posiałam tam właśnie rzutowo tą rzodkiewkę, marchewkę, pietruszkę i buraczki i z obu stron są ścieżki. To proszę sobie wyobrazić, że od tej ścieżki marchewka jest taka zielona intensywnie, duże korzenie, A w środku taka jasna. Więc ewidentnie moja obserwacja jest
1: się
0: prawna,
1: sprawdza.
0: Że od ścieżki rośnie lepiej. Nie wiem, na czym to działa, czy to chodzi o ugniatanie tej gleby, o lepsze podsiąkanie w tym miejscu wody. Nie wiem, ale działa.
2: Czyli,
1: czyli robimy dużo ścieżek, moi drodzy, dla marchwi.
0: No i uprawa współrzędna, czyli różne gatunki razem ze sobą i to, że rzodkiewka pierwsza została wysiana, w tym roku się bardzo sprawdziło, dlatego że ona zacieniała na początku, te liście jej zacieniały marchewkę. Marchewka sobie spokojnie pod tym kiełkowała, później naprawdę całkiem ładnie rosła. Jedynie buraczki troszeczkę po wyrwaniu rzodkiewki przypaliło im trochę liście, wymagały wtedy zacieniowania. A tak naprawdę całkiem dobrze rośliny to znoszą, taką wspólną uprawę. I zero plewienia tam pomiędzy nimi, znaczy używania spulchniaczy, tylko i wyłącznie wyrywanie nadmiarów pastu.
1: No właśnie, bo przyzwyczailiśmy się, że wchodzimy tam do ogródka z gracą i wycinamy to wszystko, ale lepiej jednak wyrwać. Najlepiej jak są już po opadach deszczu, gdzie ziemia jest miękka, to na pewno łatwiej to nam pójdzie.
2: A nie przesusza.
1: A nie przesusza gleby nam.
0: Ja bym powiedziała, że wręcz towarzystwo pewnej liczby, czy nie za dużej, tak, takie domieszka chwastów, nawet działa stymulująco. To też moja obserwacja z córką. Kiedyś uprawiałyśmy ogródek, ona powiedziała, że chce swoją wrzątkę. Okej, dobrze. Posiała tam sobie marchewkę, no i na tym jej, że tak powiem, praca w ogrodzie się zakończyła. Zarosło to totalnie chwastami, więc na jesieni ja wykupując swoją marchewkę, tak stwierdziłam, że tak jakieś tam nać widzę, więc coś tam jest, trzeba to wykopać, zobaczyć, no mówię, no szkoda tego zostawić, zresztą no, i tak trzeba sprzątnąć, prawda, na zimę. No i się okazało, że ta marchewka mojej córki była dwa razy większa niż moja marchewka i moja córka przyszła i tak stwierdziła, ty widzisz i po co plewić.
1: To. I po co tyle pracy, mama?
2: To mnie panią. To mnie
0: ładnie, dokładnie. Więc nie wyrywamy wszystkiego. Naprawdę nasz ogród nie musi być super czysty. Te chwasty tam też się przydają, jak się okazuje.
2: Pani Aldona,
1: konkurencje robią tym.
2: Konkurencje.
0: No to konkurencja, ale trochę może ta konkurencja mobilizuje nasze warzywa do... Nie wiem, może ten stres trochę na nie działa mobilizująco, niż takie rozleniwienie, że wszystko jest dostarczone pod korzeń.
2: Konkurencja.
1: No nie, wtedy taka marchewka sobie pomyśli, ja tutaj bajkowo oczywiście mówię, no co, ja sobie nie dam rady tutaj teraz z jakimś tam
2: z
1: chwastem,
2: komosą,
1: muszę.
0: Dokładnie.
1: Idę w korzeń.
0: Zaklinienie lekkie przy upałach, nawet jej korzystnie tutaj robi.
2: Pani Aldona, tu pytają słuchacze, jak teraz wygląda, bo sezon troszeczkę już na działkach powoli zaczyna zmierzać ku jesieni. Czy tutaj mamy już o czym się pomyśleć? Dożywić, odkazić? Tu też takie pytania przyszły do nas.
1: No tak, bo to jak przygotować na przykład już później glebę jesienią po zbiorach wszystkich, w ten sposób naturalny właśnie.
0: Znaczy, no teraz powinniśmy zadbać o poplony, żeby to nasza gleba nie pozostawała odkryta. Najlepiej, jak ona jest cały czas pokryta roślinami, dostarczamy wtedy też, wzbogacamy tą naszą glebę przede wszystkim, ale też uniemożliwiamy rozwój niepożądanym chwastom.
1: Tak? Właśnie, teraz, tak, bo one zaraz wchodzą na to puste miejsce.
0: Tak, czyli ograniczamy no, rozsiewanie się, bo chwasty bardzo szybko potrafią zakończyć swój rozwój, więc dla nich tam miesiąc wystarczy, żeby wydać owoce. My po prostu w ten sposób i ograniczymy ilość nasion w glebie, a przy okazji zatrzymujemy też, no to nasza gleba też nie eroduje, tak, czyli nie jest narażona na nadmierne nasłonecznienie, na działanie wiatru, a przy okazji dostarczamy materii organicznej i składników pokarmowych, które powstaną po rozłożeniu się tej naszej biomasy, która będzie na działce. Czyli tak najbardziej. Możemy też jeszcze oczywiście wysiać rośliny, które możemy na zbiór jesienny przeznaczyć. Teraz możemy sałatę jeszcze wysiać, rzodkiewkę drugi raz.
1: No tak, bo to są rośliny takiego krótkiego dnia i tutaj już możemy...
0: Dokładnie, więc możemy jeszcze drugi plon na jesieni, tym bardziej, że mamy teraz okres wegetacyjny wydłużony prawie, że do grudnia. Jeśli nie
1: koperek
0: będzie...
1: nam urośnie jeszcze też przecież.
0: Dokładnie, rzodkiewka, sałata zresztą, są odmiany sałaty, które nawet zimują. więc możemy teraz wysiać na jesieni, a bardzo wczesną wiosną później zbierać. Rzodkiewka też okazuje się, że wysiana też przezimuje, z tym, że no wtedy niestety nam zakwitnie, tak?
1: Mhm.
0: Ale naprawdę przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy obecnie, przy tej łagodnej zimie, możemy tą sałatę jeszcze w grudniu, w styczniu zbierać i rzodkiewkę, bo ja w zeszłym roku tak rzodkiewkę właśnie długo zbierałam. Więc warto naprawdę jest teraz jeszcze pamiętać o tym, że możemy jeszcze ten nasz zbiór z działki przedłużyć.
2: Pani Aldona, jakie pani stosuje nawozy naturalne?
0: Obornik. Taki przekompostowany, oczywiście nieświeży obornik. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Obornik koński, jeden z najlepszych moim zdaniem. Wydaje mi się, że tam optymalne są akurat proporcje składników pokarmowych pod pomidory, pod ogórki. Najlepsze plony akurat na tym oborniku uzyskiwałam. Teraz będę eksperymentowała z obornikiem, który będę miała od mojego drobiu, od kulikaczek, z tym, że tutaj trzeba uważać, bo on ma trochę dużo azotu, więc żeby sobie nie przenawozić, więc ja to mieszam jeszcze z trawą z koszenia z trawnika. Tak, razem to kompostuję, żeby nie było tak dużo tutaj akurat azotu w tym oborniku. Jak najbardziej kompost. Tutaj, jeśli mamy dostatecznie dużo tego kompostu, to jest to chyba najlepszy nawóz organiczny, tak? No, mineralnych nie ma potrzeby, jeśli mamy dostęp do nawozów organicznych stosować. Może ktoś chce bardzo duże plony uzyskać, ale wtedy trzeba pamiętać, że z przechowywaniem będziemy mieć problemy.
2: No tak.
0: Za dużo azotu wcale nie jest dobre. No i pamiętajmy o tym, że jeśli mamy nie tylko warzywa, tak, ale jeszcze kwiaty, to nie stosujemy już nawożenia o tej porze azotowego. Teraz już tylko tak zwane nawozy jesienne, żeby wzmocnić nasze rośliny przed zimą, żeby lepiej zimowały, żeby były bardziej odporne na niesprzyjające warunki. Absolutnie azot powoduje to, że one będą gorzej zimowały. Więc teraz już nawożenia azotowe wyłączamy.
1: Tak, bo to można zrobić tylko tam do maja, czerwca, prawda, żeby rośliny wspomóc w
0: no,
1: rozwoju.
0: No do końca lipca, już tak. Teraz sierpień, to już nie jest nawożenie azotowe, tak? Już teraz rośliny się muszą przygotować do zimy, te, które oczywiście wieloletnie.
1: Pani Aldono, tutaj jeszcze nam słuchaczka napisała, a co z obornikiem tak zwanym suszonym, który też jest dostępny na rynku?
0: Granulowany.
1: Mhm.
0: Jak najbardziej, też są dobre, tylko tutaj z tych to bardzo dobry owczy jest granulowany. Też naprawdę na uprawy takie warzywne. Z tym, że tutaj trzeba pamiętać no, o podlewaniu, tak? Ta gleba nie może być sucha.
1: No właśnie, tak. Nie zapominajmy o tym.
2: Bo spali.
0: Dlatego, że on potrzebuje dużo wody, żeby w ogóle się te granulki, żeby nasiąkły i żeby że tak powiem, uwolniły do gleby to, co cennego w sobie mają. Musimy to wymieszać też z glebą, bo jeśli tego nie zrobimy, posypiemy je po wierzchu, to one będą, te bobki będą leżały i nic z nich rośliny nie skorzystają, wszystko uleci do atmosfery. Niestety na suszę się to trochę średnio nadaje.
2: Pamiętasz? My tak zrobiliśmy.
1: Tak, bo kiedyś też właśnie kupiliśmy ten suszony obornik i no to było błąd w sztuce, tak mój, przyznaję się.
0: Musi być to z glebą wymieszane.
1: Właśnie, to musi być wymieszane z glebą. A my teraz, pani Aldono, stosujemy taki, no to można to nazwać nawozem. Są to wióry rogowe, wióry z kopyt i rogów bydlęcych. To są nawozy, one się nazywają Naturę, tu możemy nazwę powiedzieć oczywiście. I powiem szczerze, że jestem zaskoczony działaniem tego. Oczywiście rozsypuje się to tam na całej płaci warzywnika, czy też pod inne rośliny. I rzeczywiście, jeśli chodzi o to, to widzę ogromny taki progres tu chociażby. Zawsze mieliśmy problem u nas w ogródku z pietruszką, która nie za bardzo chciała rosnąć ani w natkę, ani w korzeń, a w tym roku po zastosowaniu tych wiórów rogowych jest to zupełnie inaczej. To samo ogórki widzę i też inne.
0: No tym bardziej, że to pewnie z czasem będzie jeszcze lepiej działało,
1: tak, bo to
0: musi się uwolnić dopiero, tak? Czyli to jest taki nawóz długodziałający.
1: Długodziałający.
0: Stosuje też nawóz na bazie owczej wełny.
1: Też, a też słyszeliśmy o tym, tak.
0: Warzywa też jest rewelacyjny.
1: A tutaj mamy pytanie jeszcze też od słuchacza właśnie o na temat alg. Ekstraktus alg. Jak, czy to też dobrze działa na rośliny? Jakie pani ma doświadczenia, pani Aldono?
0: Ekstrakt z alg powoduje jakby lepszy rozwój systemu korzeniowego, czyli dzięki temu też i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. No i generalnie korzystnie wpływa, bo to jest tak zwany biostymulator, czyli korzystnie wpływa na zdrowotność, czyli jakby ten system odpornościowy rośliny własne lepiej działa. Rośliny są bardziej odporne, czyli bardziej odporne na działanie szkodników i chorób. Czyli tak, jak najbardziej. Ja tutaj mam w tym dobre jakby doświadczenia. Z tym, że bardziej stosowałam może przy roślinach, przy kwiatowych. Przy warzywach tutaj może mniej jakby. Mhm. Ale przy kwiatach się bardzo dobrze sprawdza.
1: Pani Aldona, tu na koniec jeszcze tak słuchacz napisał nam o szkodnikach, ale tym razem większych nieco, bo zapytał, co zrobić z nornicami, które pojawiają się w warzywnikach i wyjadają wszystko. Czy jakieś metody naturalne też są na to, żeby się...
0: Niestety powiem tak, mam też nornice w ogrodzie i...
1: Ciężko chyba.
0: Ciężko. One się przystosowują bardzo szybko do tego, co im tutaj gotujemy. Moje nornice są odporne na przykład na sierść psa, albo mój pies pachnie.
1: Sympatycznie.
0: Ostatnio zauważyłam, że po prostu wyrzuciły tą sierść na zewnątrz, tak? Niby koty też, które w ogrodzie chodzą, też powinny je odstraszać. Nie do końca jest to prawdą. Moje nornice też sobie nic z tego nie robią. Jedynie, co chyba na nie dosyć dobrze działa, to jest czosnek, czyli te rośliny silnie pachnące, jak mięta, czosnek, korona cesarska. Ale niestety musimy tego posadzić dosyć gęsto, dlatego że tak, ja wiem, w zasięgu 1 metra od cebulek one się nie pojawiają, natomiast dalej jak najbardziej. Więc tutaj to i te odstraszacze, które są takie elektroniczne, tak, które tam ultradźwięki emitują, to też musimy pamiętać, że musimy dać miejsce ucieczki tym szkodnikom, czyli nie robimy dookoła działki, jak one już na tej działce są.
2: Bo gdzie uciekną?
0: Tak, nie mają gdzie ucieknąć, muszą się przyzwyczaić i wtedy się przyzwyczajają. Musimy po prostu zrobić to tak, że stopniowo przesuwamy te zapory nasze, żeby one się wyniosły. Z tym, że jak będą miały atrakcyjne rośliny, które mogą sobie zjeść na działce, to nie za bardzo im się będzie chciało z działki zjeść. Nie jest to wcale łatwa walka. I powiem szczerze, że ja też z nimi walczę latami.
1: My też walczyliśmy.
0: I na razie bezskutecznie. Chociaż powiem szczerze, że z tego roku mam fajne takie doświadczenie z sójkami, jeśli chodzi o szpaki. Mam naturalnych sprzymierzeńców. Mam sójki na działce od wielu lat. One się u mnie stołują, bo mam orzeka włoskiego i leszczynę, więc zasób, że tak powiem, orzechów mają pełen. Przylatują systematycznie jeszcze plus do tego żołędzie. I w tym roku sąsiad mój miał problem ze szpakami, bo mu czereśnie obiadał, natomiast u mnie czereśnie pozasychały na drzewie. Nie wiedziałam, co jest przyczyną, a w końcu odkryłam. Bo akurat tak na działce byłam, to sójki moje miauczały za kotem, które bały się o swoje młode, ale zauważyłam również, że jak przelatywały szpaki, to sójki naśladowały jastrzębia. I te szpaki pomijały działkę z daleka. Sójki wyjadały czereśnie na górze, ja na dole, więc byłyśmy zadowoleni wszyscy. Z towarzystwa sójek jak najbardziej, bo zjadają całe owoce, a nie tak jak szpaki kaleczą tylko. Więc towarzystwo sójek jak najbardziej polecam. Do tej pory jeszcze wiśnie wiszą na drzewie, sójki dalej zapadają jastrzębiem. Kury się nie boją, o dziwo, więc nie wiem, czy im wytłumaczyły, żeby się nie bały. Albo które są na tyle inteligentne, że zorientowały się, że jest to mistyfikacja.
1: Dogadały się z sójkami po prostu.
2: Pani Aldona.
0: Nie wiem, co tam do kota miauczały, tak z córką tylko się zastanawiałyśmy, kiedy do nas ludzkim głosem powiedzą, żebyśmy się stąd wynosiły.
1: U nas też bardzo dużo sójek jest, one tutaj tak bardziej rywalizują z wiewiórkami, nie w każdym okresie, bo oczywiście, ale no, czasami zabawne sytuacje, zresztą sama pani wie, jak to wiewiórka...
0: Też mam wiewiórki.
1: Tak, wiewiórka schowa sobie coś pod ten, a sójka później to wyciąga albo odwrotnie. I...
0: Szczęśliwie dla mnie jedne i drugie mają słabą pamięć i zostawiają tak. W różnych miejscach.
2: Pani Aldona, a co z jeżami? Bo też tu słuchacz pyta, czy jeśli mamy na działce jeże, to nie będziemy mieli ślimaków? Bo też taka opinia króluje.
0: Jeż lubi ślimaki, ale niekoniecznie te bezdomne, czyli te śliniaki, pomrowy, które chyba największe szkody robią.
2: Tak.
0: Jeż lubi zjeść sobie żabę, lubi winniczka, ale nie widziałam, żeby jadł właśnie te bezdomne ślimaki.
1: Nie, tak...
0: I powiem, że ja sobie przyciągnęłam ślimaki chyba z jakimiś doniczkami kwiatów, bo tak mi się rozmnożyły, że potrafiłam za jednym przejściem po działce zebrać ich 500 tysiąc, więc to już była naprawdę straszna praca, a na ogrodzie już nie było nic, bo potrafiły wchodzić, wyjadać cukinie, buraki, wszystkie warzywa, marchewkę. Zostawała tylko skórka taka cięta.
1: Tak, bo one tak robią, dokładnie.
0: Wybierały. Naprawdę no, straszne szkody robiły i zbieranie, no oczywiście żadna tam chemia nie wchodzi w grę, no są substancje naprawdę szkodliwe, nie tylko dla nas, ale również i dla właśnie jeży, które później potem umierają po takich substancjach, które na nie działają toksycznie również, więc w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy i to jest naprawdę super broń, zresztą kaczka biegus wszystko zje. Tam nic się nie ustrzyże, one nawet polują na motyle, nawet latają za bielinkami, więc naprawdę super. Jeśli ktoś ma możliwość na działce trzymania dosłownie pary, wystarczy dwie sztuki, mamy działkę chronioną, naprawdę nic się tam nie... On, mysz też, czyli rybnice jak dadzą radę, złapią, moje spokojnie sobie stradzą, są kury bardzo dobrze polują na nurnicę.
2: Pani Aldono, tych pytań tyle przychodzi, a już jest 11:45. Myślę, że...
1: Temat rzeka jest bardzo, bardzo możemy to rozbudować oczywiście i zachęcamy słuchaczy do przesłania nam pytań. Nie na wszystkie odpowiemy od razu, ani pani Aldona, bo musimy oczywiście zachować też i czas i nie możemy zmęczyć tak od razu naszego gościa dzisiejszego.
2: Ale kaczki bieguski chyba sobie w przyszłym roku zafunduje.
1: Tak, bo to
0: mogę przekazać, że tak powiem, w prezencie.
2: Czyli przyjedziemy.
0: Mam nadwyżki.
1: Kacze nadwyżki są, tak. Kaczki do...
0: Z tego bardzo dobrze się niosą, więc można jeszcze mieć dwa jajeczka własne.
2: O. I to jest myśl.
1: Właśnie. Pani Aldono, myślę, że spotkamy się, mam nadzieję oczywiście, że spotkamy się też następnym razem.
0: Bardzo chętnie.
1: Bo tematów jest bardzo dużo i też pani bardzo ciekawie opowiada o tym wszystkim, co dzieje się w naszych ogródkach, bo tutaj musimy też później jeszcze zerknąć, co możemy zrobić bez chemii, na przykład nie tylko w warzywniku, ale również wśród tych roślin, które nam umilają oko, tak bardziej kwiaty i krzewy, to na pewno też jest pole do popisu dla...
2: I kaczki bieguski.
1: No, one też to na pewno działają.
2: Ale ja pamiętam tak na koniec, że jak byłam małym dzieckiem, to jak mieliśmy kaczki, to one bardzo lubiły jeść rzęsę, która pływała na takich małych oczkach wodnych. I tam też
0: dokładnie.
2: Były... I za tym po prostu przepadały, bo kaczka lubi coś takiego mokrego.
1: Tak.
0: Tak. No bardzo też lubi sałatę, więc trzeba uważać, jak się ma w ogrodzie, bo oprócz ślimaków również sałatą może tutaj sobie jakby danie uzupełnić.
1: Sałatkę ma od razu gotową, bo ślimak siedzi na sałacie i tak ciach i od razu gotowa.
0: My też lubimy rozmaicone danie na talerzu, a nie monotematyczne, więc jak najbardziej.
1: Moi drodzy, naszym gościem była dzisiaj pani dr Aldona Fenek, przede wszystkim miłośniczka i popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. I bardzo dziękujemy pani Aldono za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy, a słuchaczom życzymy tego, co najlepsze oczywiście, i czekamy na wasze pytania też, bo na te pytania postara się odpowiedzieć przy następnym naszym spotkaniu pani Aldona Fenek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, a za chwilkę dalszy ciąg programu.
0: Dziękuję, do widzenia.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda.

0: Dziewczynka z Kwiatowej Łąki to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Moi drodzy, spotykamy się po raz kolejny, po raz trzeci już z panią dr Aldoną Fenyk i będziemy dzisiaj rozmawiać o ogrodzie bez chemii. Pani Aldona już jest znana w naszej stacji, w naszej rozgłośni, jako miłośniczka roślin i popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Zatem może już nie będziemy przedstawiać dokładnie, tylko przywitamy bardzo serdecznie, bardzo gorąco panią Aldonę. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie również. Miło mi z państwem ponownie się spotkać.
1: Tak, nam również słuchacze też są bardzo zaciekawieni, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw na początku programu chcielibyśmy takie pytania, które pojawiły się przez ostatni tydzień. Pani Aldono, zbliża się tak, no już widać to w przyrodzie, o tym rozmawialiśmy, widać w przyrodzie jesień, zbliżają się zbiory różnego typu owoców i teraz takie pytanie, które się przewijało od słuchaczy. Jak te owoce możemy zabezpieczyć do dłuższego przechowywania, aby tak naturalnie, w sposób naturalny, aby one nam się, no powiedzmy, jeśli chodzi o jabłka, tutaj konkretnie nie wyschły, nie zrobiły się szybko takie, no,
0: miękkie,
1: matowe, czy też takie szmaciane wręcz, ktoś tu napisał.
2: Nie straciły wodę zbyt szybko.
1: O właśnie, tak.
2: Powiem szczerze, że w zeszłym roku przetestowałam starą metodę z mojej miejscowości, którą praktykują starsi ludzie.
1: Tak.
2: Układanie owoców, głównie jabłek, zimówek, przekładanie ich warstwami słomy, najlepiej w jakimś miejscu takim osłoniętym. Najczęściej to są stodoły albo jakieś szopy, bo musi być dostęp tylko świeżego powietrza, żeby to nie było tak, że to jest takie, że tak powiem, niewietrzone pomieszczenie. Warstwa słomy, warstwa jabłek. I powiem szczerze, że w zeszłym roku te jabłka mi się przechowały aż do maja.
1: O, to bardzo długo.
2: W tym roku w sumie, tak? Do maja miałam jeszcze jędrne jabłka, byłam naprawdę bardzo zdziwiona, że one się w tak dobry sposób przechowują. No w piwnicy też można, ale w piwnicy to już koło Bożego Narodzenia właśnie takie kapcie były.
1: Tak, bo one nam szybko wyschną i później też często jak piwnica jest niewietrzona, to taki się powstaje, no niestety nieprzyjemny zapach czasami. Prawda?
2: Dokładnie, no i potrafią też pleśnieć, bo wtedy grzyby mają akurat lepsze warunki do rozwoju. Natomiast powiem szczerze, że w tej słomie, nawet jeśli jakieś jabłko sobie zgniło, to słoma bardzo dobrze wchłonęła tą wodę, która tam powstała i te wszystkie nieczystości. Reszta jabłek nie była zainfekowana i nie gniła, więc naprawdę no super sposób naszych pradziadów na przechowywanie jabłek. Natomiast jeśli chodzi o orzechy, to też tutaj może zadziwi,
1: tak.
2: Bo zazwyczaj je suszymy i takie suszone przechowujemy. Natomiast też od kilku lat już, w sumie to może podkradam trochę wiewiórkom i sójkom, bo właśnie ich nie suszę, tych orzechów, tylko zasypuję w wilgotnym piasku, na podwórku normalnie. I powiem szczerze, że są o wiele lepsze, bo są takie jak po prostu z drzewa, czyli nie takie wysuszone, suche, tylko właśnie cały czas wilgotne. A szczególnie najfajniejsze są wiosną, kiedy one zaczynają lekko kiełkować. Wtedy chyba są najsmaczniejsze. mają wtedy tych substancji czynnych też więcej, bo tak jak kiełki, prawda, tak, są bogaczne w te wszystkie te, więc tutaj, no oczywiście jak nie chcemy dopuścić do tego, żeby nam skiełkowały, no to musimy je w tym momencie już trochę przesuszyć, żeby nam dalej nie rosły. Ale naprawdę uważam, że metoda super.
1: Metoda naturalna, podpatrzona przez wiewiórką zabrana.
2: Dokładnie. Ale to... wiem, że też tak się kiedyś przechowywało. Właśnie no, kiedyś nie było warunków, żeby je wysuszyć też dobrze.
1: Tak.
2: Więc przechowywano właśnie głównie w takim wilgotnym piasku.
0: Ale to pani dała pomysł z tym słomą.
1: Pani Radon, ja jeszcze zapytam tylko jedną rzecz dotyczącą tych orzechów, bo w tym wilgotnym piasku, czyli normalnie na zewnątrz pod dostępem światła, tak, czyli one są tam przykryte tym piaskiem, nie przeszkadza im światło słoneczne, jeśli chodzi o
2: przechowywanie. Nie, jeśli zimą nie będą nam kiełkowały.
1: No bo tak, bo temperatura.
2: Jeśli chcemy z nich korzystać, tak żeby nam ten piasek nie zamarzł, chociaż to też przy tych obecnych zimach, jakie mamy, to nawet jak lekki przymrozek weźmie, to nam tu całkiem tak aż nie zetnie mocno, ale można na przykład gdzieś w garażu, nawet w jakiejś skrzyni sobie to składować, też dosyć świetnie się będzie sprawdzać, tylko pamiętać, żeby ten piasek nam nie wysechł, bo wtedy też i orzechy zaczną nam schnąć. Ale właśnie co też mnie to dziwi, że absolutnie żadne grzyby tego nie atakują w takich warunkach, więc jest to takie naturalne przechowywanie, no tak jak nasiona, owoce w ziemi leżą, czekają na dogodne warunki,
1: no tak,
2: sobie i te nasze orzechy będą leżały. Naprawdę są o wiele smaczniejsze niż takie suche.
0: Ale ja wrócę do tej słomy jeszcze, pani Aldo, no bo tak pytania od razu tak się tu posypują. Czy grubo trzeba ułożyć tej słomy?
2: Nie, tak aby tylko te, no, były odizolowane jabłka, jedna warstwa od drugiej. To nie musi być wcale gruba warstwa. Z tym, że lepsza taka słoma, nie taka drobna, tylko taka grubsza, żeby tam te powietrze mogło sobie krążyć, ale ona też będzie przy okazji stanowiła ta słoma oczywiście takie ocieplenie, że nam te jabłka nie przemarzną, jak będą mrozy.
0: Czyli możemy, do jakiej temperatury możemy, bo my mamy garaż na przykład. Czy taki garaż...
2: problemy w takim garażu mogą być jak najbardziej. Ja w szopie też trzymam taki
0: czyli
2: drewniany.
0: Pani, i możemy to do skrzynek włożyć, takich drewnianych skrzynek i przekładać.
2: Tak, tak. Ważne, żeby tylko był przepływ powietrza, żeby to nie było szczelnie zamknięte. Czy jak się szczelnie zamknie, to niestety, ale grzyby tam zaczynają od razu szaleć.
0: Pani Aldono, tu jeszcze mam ten pomysł i to też od razu te pytania przychodzą, bo jest marchew, pietruszka i z nimi się dzieje to samo, że jak przyniesiemy do cieplejszego pomieszczenia, one się zaraz takie brzydkie robią. Też tak można przechować?
2: Tracą wodę. Tak. Marchew, pietruszkę ja również w wilgotnym piasku przechowuję w piwnicy. Tylko oczywiście tutaj bez dostępu światła, żeby one nam nie zaczynały rosnąć, chociaż przy tej temperaturze, jaką mamy, to one niestety i tak zaczynają nam troszeczkę puszczać, bo mamy za ciepło.
1: Właśnie, bo jest za ciepło, tak.
0: A jak nie mamy piwnicy?
2: To można starą metodą, jak nasi
0: dziadkowie.
1: W kopcu.
2: Tak. Też bardzo dobrze i ona wtedy też jest jędrna, dosyć długo może leżeć. Pamiętajmy tylko, żeby dosyć grubą warstwą przykryć, to też żeby izolowało i w teraźniejszych zimach nie od zimna bardziej, tylko może od
1: ciepła.
0: A jak zrobić?
2: W jakimś takim zacienionym miejscu, żeby to też nie było.
0: Pani Aldono, jeśli chodzi o to kopcowanie, jak wygląda zrobienie takiego kopca? Bo tu od razu też nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Wykopać ziemię i co dalej?
2: Układamy tutaj warzywa, które chcemy zakupcować. Mogą to być ziemniaki, mogą to być marchewka, pietruszka, buraki. I przykrywa się to warstwą słomy, a na to dopiero możemy jeszcze dać warstwę liści i na to dopiero przykrywamy to warstwą ziemi. I jeszcze dobrze jest jakieś otwory takie zrobić wentylacyjne, żeby jakieś rurki, kawałki rurek wstawić, żeby ta wentylacja była. No oczywiście, jeśli jest duży mróz, to te otwory wentylacyjne przykrywamy, żeby w tych miejscach nam nie przemarzło. I tak kiedyś przez całą zimę, aż do wiosny przechowywano, do maja przechowywano tutaj płody
1: rolne, tak,
2: rolne w ten sposób i spokojnie one się bardzo dobrze przechowywały i były mrozy po minus 20, nawet większe, nic im się nie działo.
1: Tak, bo my pamiętamy, szczerze powiedziawszy, kiedyś kupowaliśmy tutaj marchew w pewnym gospodarstwie niedaleko nas i też była ta marchew zakopcowana w taki sposób, dokładnie jak pani mówi, pani Radono, i ktoś przechowywał sobie ją bez problemu. Wtedy tylko część kopca było odsłonięte.
2: Tak.
1: No. I marchew była jak świeża, jak wykopana.
2: Mhm. No bo to były dla niej naturalne warunki, bo przecież marchew jest rośliną dwuletnią i jej korzenie zimują normalnie w glebie i nic im się nie dzieje, prawda? Więc to dla nich jest normalne przechowywanie, można powiedzieć, przebycie niekorzystnego okresu, tak? Tutaj, żeby na wiosnę wyrosnąć. Z tym, że oczywiście jak już temperaturę lepszą trochę złapie cieplej, to będzie próbowała rosnąć i dopełnić, że tak powiem, cyklu życia do końca.
0: Tak, pani Aldono. I tu moje też pytanie i słuchacze, bo niekiedy gdzieś nam się nie wykopie, marchewka zostaje. I czy ja na wiosnę ją mogę jeszcze wykorzystać? Czy ona już straci praktycznie właściwości? Tak jakbym teraz jesienią nie wykopała na zagonie, na naszej grządce? Czy na wiosnę mogę z niej spokojnie korzystać?
2: Na wiosnę jeszcze tak, bo tak naprawdę ten korzeń jest roślinie potrzebny po to, żeby na wiosnę zakwitnąć, szybko wydać kwiaty, czyli tam jest wszystko, co jest potrzebne roślinie do wzrostu, bo ona na wiosnę już wytwarza tylko i wyłącznie pęd kwiatostanowy i kwiaty i owoce. Więc to jest taki zapas, żeby szybko, sprawnie zakwitnąć i wydać nasiona. Natomiast w momencie, kiedy już roślina zaczyna kwitnąć, to nawet te korzenie stają się lekko albo i bardziej trujące. Więc nie powinniśmy na pewno takiej marchwi czy też pietruszki spożywać w momencie, kiedy roślina już zaczyna kwitnąć. Po pierwsze, że jest już praktycznie tam nie ma nic cennego w tym, a po drugie, że nawet już i mogą substancje toksyczne być.
1: Powstawać.
2: Tak, powstawać. Także tak naprawdę procesy przemiany, tak tutaj procesów fizjologicznych, no, powodują, że te substancje szkodliwe pozostają tam, a że roślina i tak zakończy swój, że tak powiem, żywot, no więc już się nie martwi tym, co tam jest, no a dla nas jest to niekorzystne.
0: Tu pytanie padło, pani Aldono, dotyczące pietruszki, korzenia, jak sobie z nią poradzić, żebyśmy mieli natkę później na parapecie ładną?
2: Wystarczy przynieść z piwnicy czy ze sklepu, włożyć korzeń do ziemi. Tylko pamiętajmy, żeby to nie była ziemia taka do kwiatów, a ziemia do warzyw, bo to też jest
1: różnica.
2: Ziemi, tak, bo częściej, znaczy ta do kwiatów może być również i z osadów ościekowych, no nie bardzo byśmy chcieli sobie na tym warzywa hodować, więc pamiętajmy o tym, żeby to była ziemia do warzyw i stawiamy na parapecie, podlewamy i same nam rośnie, także to już tutaj generalnie my nie mamy tutaj dużo do działania, tylko musimy zapewnić warunki do wzrostu, czyli ziemia, wilgoć, woda, tak, i będzie tam natka rosła. Tylko pamiętajmy jeszcze, że jak ścinamy tutaj akurat tą część, prawda, nadziemną, to żebyśmy nie uszkodzili tej części łodygowej, czyli za bardzo nie obcinać.
1: Tak, bo nam nie urośnie wtedy nic.
2: Tak, bo wtedy może nie urosnąć, oczywiście. Często te, które kupujemy w sklepie, niestety są trochę bardziej przycięte i może nam z tego nie urosnąć. Musimy zwrócić uwagę, żeby ta część tej skurczonej takiej silnie łodygi była tam zachowana.
1: Pani Aldono, przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy na temat wpływu tych roślin, które mamy wokół nas, jak one na siebie wpływają również. Jedne siebie lubią, drugie nie. I też podobne pytanie tutaj powstało, bo jeśli na przykład przechowujemy razem, no bo mamy jedno pomieszczenie, tak, tam jakąś spiżarnię czy piwnicę, jeśli teraz przechowujemy, załóżmy, ziemniaki z jabłkami, no to one nie za bardzo nam będą się przechowywały, prawda?
2: No raczej powinniśmy osobno, tak, dlatego że tutaj też jabłka dojrzewając, tak, wydzielają dwutlenek węgla, co może też niekoniecznie, chociaż może ziemniakom aż tak bardzo nie ten, ale z samych ziemniaków nawet chociażby ten zapach,
1: właśnie,
2: który tak one mają, to też niestety, ale to
1: przejdzie nam do jabłek.
2: Przenika nam do jabłek i nie będzie to smakowo nam dosyć dobrze pasował. Dobrze by było generalnie nie przechowywać tak różnych, zwłaszcza korzeniowych z owocami tutaj, bo niekoniecznie później będziemy to smakowo dobrze odbierać.
1: No będziemy mieli takie jabłka o posmaku trochę. Ziemniaczanym.
2: Dokładnie, także to generalnie w ogóle taka piwnica do przechowywania okopowych, tak, korzennych, to raczej nie nadaje się tak za bardzo do przechowywania owoców, bo też tam i niestety, ale i grzyby mogą, te zarodniki być, które nam później spowodują, że te jabłka nam będą bardziej gniły. Także ja bym nie łączyła przechowywania w jednym pomieszczeniu różnych jakby grup, tak?
1: Tak.
2: Korzeniowe razem, a już owoce to raczej
1: oddzielnie.
2: Razem, osobno przechowują.
1: Panie Radomo, pytanie mamy teraz tak. Jak powolutku zbliżamy się już, jak wspomniałem, do jesieni. Jak teraz ten nasz ogród, czy go zostawić, czy przygotowywać go w jakiś sposób tak specjalnie tutaj na jesień? No bo niektórzy, tutaj nam napisała jedna z pań, że ona w zasadzie nic nie robi, nie sprząta tego ogrodu, tylko tam troszeczkę te warzywa, które pozostały, te rośliny już wyrywa i je wyrzuca, ale resztę pozostawia w spokoju. Jak go przygotować na jesień, na zimę? Czy jakieś specjalne tutaj uprawowe czynności musimy robić?
2: To zależy, no co chcemy, tak? Mhm. Bo chcemy na przykład, żeby nie została nam goła ziemia na zimę, dobrze by było, żeby na przykład posiać jakiś poplon.
1: Tak.
2: Co by nam przykryło ziemię. Dobrze by było też sprzątnąć, usunąć z działki resztki roślin porażone przez choroby, szkodniki, żeby nam po prostu nie miały okazji przezimować. Więc akurat takie porażone ja bym usunęła, żeby na wiosnę nie mieć z nimi problemu. Natomiast jeśli są resztki roślinne zdrowe, no to możemy je zostawić jako nawóz przecież, który nam się przynajmniej częściowo do wiosny rozłoży. Potem go możemy na jesień przekopać, ale możemy też dopiero ziemię spulchnić na wiosnę. Możemy jej w ogóle nie spulchnić, to zależy od sposobu uprawy, prawda? Mhm. No, niektóre sposoby wręcz tam się ziemi nie przekopuje, nie wzrusza, więc to zależy od tego, w jaki sposób prowadzimy nasz ogród. Natomiast no, szkoda nie wykorzystać tych resztek, które są zdrowe, prawda, tak. Roślin. Czyli je kompostujemy i później z kompostem dostarczamy na działkę, a możemy je również zostawić na działce. Tak samo jak na przykład nie obcinałabym na zimę traw. Po pierwsze, że bardzo ładnie wyglądają chociażby miskanty czy piórkówki, a po drugie, że stanowi to naturalną ochronę przed wiatrem, mrozem. Mogą się tam również schronić drobne owady czy jakieś zwierzę, bo płazy też mogą się w tych miejscach tak na zimę jakoś schronić, więc to też nie pozbawiałabym ogrodu takich elementów. Usuwamy tak naprawdę dopiero zeschnięte trawy na wiosnę, kiedy zaczynają już wypuszczać nowe pędy, bo to stanowi naturalną ich ochronę. W naturze przecież rośliny się nie pozbywają, tak? Te części, one stanowią naturalną ochronę przed mrozem i
1: niekorzystnymi.
0: Czyli tak samo liście.
2: Liście, tak. Liście też. W ogóle generalnie, jeśli nie mamy trawnika, to ja bym liści spod drzew nie usuwała, a przynajmniej jak usuwamy je, bo chcemy, żeby estetycznie tak wyglądały, żeby nam tych liści wiatr po naszej działce nie przeganiał z jednej strony na drugą, to jeśli je zabieramy, tak, to kompostujmy i dostarczajmy później drzewom w formie już takiego przetworzonego, tak, czyli już rozłożonych szczątek roślinnych, no, z tego względu, że po prostu wyjaławiamy im glebę ze składników pokarmowych. Będziemy wtedy musieli więcej mineralnych nawozów wysiać.
1: Dokładnie. Ja się przyznam, pani Radono, że zrobiliśmy kiedyś, no, tu mówię bez niczego, bez naszej głupoty mojej, po prostu mamy brzuski na działce, taki kawałek takiego tam niewielkiego lasku, można powiedzieć, i wpadłem na pomysł, żeby te wszystkie liście wygrabić. Mówię, no będzie ładniej, no w porządku. Rosły nam tam grzyby sobie na początku, ale jak wygrabiłem, no to przestało rosnąć tam cokolwiek. Żeby się grzyby pojawiły, te jadalne, to kilka lat musiało upłynąć, żeby znowu się ta grzybnia namnożyła i liście się rozłożyły.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: I taki błąd kosztował nas kilka lat.
2: Bez grzybów.
1: Bez grzybów. No.
2: Dokładnie, ale to trzeba pamiętać, że to jest, co tak nam się może wydać, a co tam, to tylko liście, prawda?
1: Tak.
2: Ale jest to miejsce bytowania dla wielu gatunków pożytecznych. Nie tylko dla szkodników. Oczywiście szkodniki też będą zimowały pod liśćmi, ale więcej też gatunków i pożytecznych tam się może nam zgromadzić. Oprócz tego zmniejsza się parowanie, czyli utratę wody, czyli te korzenie drzew, nie tylko, ale i w ogóle później na wiosnę, jeśli chodzi nawet i jeśli chcemy tam coś posadzić, bo przecież te liście nie tylko pod samym drzewem leżą, ale i w pewnej odległości od drzewa, to mamy tą glebę chronioną. No oczywiście, jeśli chcemy mieć ładny trawnik, no to troszeczkę nam te liście będą ten trawnik zacieniały i ta trawa będzie miała gorszy start. Ale w części tak zwanej parkowej to nie powinniśmy tych liści zabierać, bo w lesie nikt liści nie grabi, prawda? Tam
1: dokładnie.
2: Cały czas z liśćmi. To nawet wręcz powiem, że mnie to trochę tak no, irytuje, jak się w miastach grabi parki. Gdzie to musi być...
0: To też zastanowiło słuchaczy.
1: Wymuskane, tak. Jest pani...
2: Tak, jestem, przepraszam.
1: Dobrze.
2: Niekoniecznie musi ładnie wyglądać, chociaż na przykład mi z liśćmi się, przepraszam, bardzo podoba wygląd parku i jesienią, i zimą, i wiosną. Przepraszam, ale muszę się czegoś napić. Bo...
1: Dobrze, pani Aldono, jasne.
0: To my porozmawiamy.
1: Tak to jest. Moi drodzy... To właśnie jest ten problem taki, że często chcemy przedobrzeć w pewnych momentach i zrobimy sobie szkodę. Przez to właśnie tutaj ja pamiętam tą całą sytuację z liśćmi brzozy, które wygrabiliśmy. Zostawmy to. Tym bardziej, że to też jak się przyjrzymy chociażby zimą, czy już jesienią, czy wczesną wiosną, sikorką, co one z tymi liśćmi tam robią, wyprawiają, przekładają je z jedną strony na drugą i poszukują tam sobie owadów, to też dla nich jest ogromne ułatwienie, bo tam szukają po prostu sobie jedzenia i dla nas, i dla nich jest lepiej, bo przetrzymają zimę bez problemu.
0: Nie musimy tyle dokarmiać.
1: Nie musimy tyle dokarmiać, choć warto oczywiście.
2: Dokładnie, ale trzeba pamiętać, że przecież wszystkie organizmy, które w glebie żyją, również się odżywiają szczątkami roślin, które opadną.
1: Tak.
2: Również uważamy życie biologiczne samej gleby. A trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o bioróżnorodność, to więcej organizmów, jeśli chodzi o taką liczebność, tak, to więcej organizmów w glebie żyje pod powierzchnią, tak, niż tutaj na powierzchni. Więc naprawdę to życie biologiczne jest bardzo bogate, jak my zabieramy papu, tak.
1: Mhm.
2: Trzeba się z tym liczyć, że ilość tych gatunków będzie nam ubywała. I będziemy musieli sami więcej do tej gleby dołożyć, żeby uzyskać taki sam plon, jakbyśmy uzyskali z tego, co sama natura użyźni, tak?
1: No więc tak, bo chociażby...
2: Trzeba mieć na uwadze, prawda?
1: Tak, bo chociażby wiele gatunków grzybów żyje w symbiozie, prawda, z roślinami, tam w układzie korzeniowym i to też jest bardzo ważne, żebyśmy ich nie niszczyli, bo wtedy taka roślina nie da sobie rady, to znaczy będzie dużo słabsza, bo jednak ta współpraca tych mikroorganizmów, które są w glebie z rośliną jest ogromnym znaczeniem.
2: Dokładnie, tym bardziej, że to grzyby właśnie pomagają rozłożyć tą biomasę całą.
1: Tak.
2: I dostarczają też szybciej drzewo, tak, czy inna roślina, która wchodzi w symbiozę, tak, z grzybami, ale nie tylko, bo korzystają nie tylko te rośliny, które akurat wchodzą w symbiozę, ale wszystkie inne, które bytują tam z tego, co grzyby, nie tylko te, prawda, symbiotyczne, ale i inne, które rozkładają tą materię organiczną, co dostarczają, po prostu no, dają składniki pokarmowe przyswajalne, tak, dla roślin. Mamy to za darmo, nie musimy za to płacić. Gdybyśmy tak naprawdę nie mieli pomocy ze strony tych mikroorganizmów glebowych i tej materii organicznej, to proszę Państwa, byśmy zobaczyli, ile byśmy na nawożenie musieli tak naprawdę wydać. To naprawdę dosyć duże koszty by były. A jeśli zrezygnujemy ze ściółki w parkach, tak, to bardzo szybko widać efekty tego, że te liście są grabione. Zaczynają po prostu zamierać, wypadać drzewa, szczególnie te o płytkim systemie korzeniowym, bo po prostu wyjaławiają glebę z tego, co jest, a nie ma dopływu. A ktoś mówi, przecież się w parkach nie nawozi. No pewnie, mało kto padnie na pomysł, żeby nawozić w parkach, jak się wybiera liście.
1: Tak.
2: To naprawdę by były duże koszty, żeby zbilansować tam jeszcze wszystkie pierwiastki, tak, mikro, makro, elementy, które by trzeba było dostać, a tak naprawdę ta ściółka sama dostarcza. Nie powinniśmy w to naprawdę ingerować. Zostawić naturze, niech sama działa, a my tylko korzystajmy
1: z owoców tego, z dobrodziejstwa tego, tej natury, która
2: dokładnie
1: sama siebie reguluje.
0: To mnie pani uspokoiła. Nie muszę grabić w tym roku. Bynajmniej tam nie grabiliśmy. Ja skorzystam jeszcze. To znaczy wygrabiamy w tej części, tak jak Piotr tu powiedział.
1: No tak, tej pustej, która tam nie ma.
0: Pustej, tak. Akurat. Na trawniku tu bliżej domu to tak, rzeczywiście wygrabiamy, a tam od paru lat pozostawiliśmy w spokoju i to działa. A
1: na wiosnę... Dzieje się przede wszystkim, się dzieje.
0: Dzieje, ale tu też pani Aldono, to jest może taka... Może błąd w sztuce, że nie jesteśmy w tym kierunku douczeni?
2: No, a skąd byśmy w sumie to... Nigdzie tego nie widzą, prawda? Trzeba by było pójść na studia specjalistyczne, żeby się tego dowiedzieć. Natomiast no, takiej wiedzy nie zdobywamy chociażby właśnie w szkole podstawowej. A uważam, że troszeczkę błąd, bo tutaj to są też dwie strony medalu, bo niektórzy wygrabiają, a niektórzy nasypują. Jedno i drugie jest niedobre. Za dużo niedobrze, za mało też niedobrze. Tak naprawdę powinniśmy zostawiać tyle, ile spadnie, bo jeśli nasypujemy też liście, to co się często też dzieje przy działkach, że ktoś ze swojej działki usuwa liście i sypie pod drzewa, bo one przecież to lubią. To też nie do końca jest prawda, bo jak nasypiemy nadmierną ilość liści pod drzewo, to pamiętajmy, że ta woda, która spada w postaci deszczu, przez te liście nie jest się niekiedy w stanie przebić, bo jest ich grubo, czyli mamy tam sucho pod tymi liśćmi, a po drugie zbyt gruba kołderka na zimę powoduje, że korzeniom jest ciepło i jak tylko słoneczko na wiosnę przygrzeje, to te rośliny zaczynają szybciej wegetację i potem są bardziej narażone na przykład na przymrozki, bo już zaczęły rosnąć. Bardzo często odbija się to na stanie zdrowotnym drzew. Często grzyby chorobotwórcze zaczynają wchodzić w wszelkiego rodzaju zranienia. Drzewo nie jest sobie wtedy w stanie poradzić, bo jest po prostu słabsze. Więc to też jest druga strona medalu.
0: Czy na przykład, bo pytanie padło na temat róż, one też muszą być tak lekko przykryte?
2: Powiem szczerze, że w obecnej, że tak powiem, warunkach pogodowych ja nie przykrywam róż. Z tego względu, że to nie są takie warunki, jak były kiedyś, że było właśnie tam minus 20 w okresie zimy i jeszcze do tego śnieg, tak, pokrywa śnieżna. Teraz ewentualnie trzeba po prostu monitorować, jak ta pogoda przebiega i w razie zapowiedzi dużych mrozów ewentualnie usypać kopczyk z trocin, a potem go trzeba by było rozsypać, bo zbyt długo jak zostają, to też nie jest dobrze.
0: To, co pani powiedziała, jest zbyt sucho i zbyt ciepło.
2: Tak, wtedy też może być zbyt ciepło i one zbyt szybko zaczynają wegetować. Chociaż ja już chyba 2 lata temu miałam taki przypadek, że u mnie róża przez całą zimę kwitła i na wiosnę. Z tego, co nie zdążyło zakwitnąć, z tego płonka, co nie zdążył zakwitnąć na jesieni, na wiosnę zakwitło. Więc to nawet już i tak jest, że te róże tak naprawdę nie zamarły, nie obumarły, tak nie zrzuciły liści, tylko dalej na wiosnę rosły. Czyli troszeczkę tak nam ten klimat zupełnie poszalał.
0: Pani Aldono, tutaj pani jest specjalistką z drzewami i pytanie padło o drzewa, które są zimozielone, tak? Dobrze to nazwałam, może źle określiłam, ale co z nimi robimy o tej porze roku? Tniemy, nawozimy, czy już zostawiamy je, niech one sobie radzą, podlewamy. Jak tu wygląda?
2: No o tej porze roku to już bym z nimi nic nie robiła, ewentualnie jeszcze można zastosować ten nawóz jesienny, który pomoże im się przygotować do zimy, bo one również przechodzą w spoczynek. To, że są zimozielone, to nie znaczy, że one rosną przez cały sezon. Tyle tylko, że nie zrzucają tak tych liści, te liście są u nich po prostu wielosezonowe. Natomiast oczywiście przy tej suszy, jaką mamy obecnie, to wszystkie drzewa czy krzewy, dobrze jest na zimę obficie podlać, żeby nie zimowały w suchym gruncie.
0: Czyli już
2: szczególnie iglaki.
0: Czyli już od tej pory roku powinniśmy zacząć podlewać, bo takie pierwsze przymrozki niekiedy już są przecież, no, różnie u nas jest.
1: Tak, no już pod koniec sierpnia czasami się zdarza u nas taki przymrozek, tak.
3: W tym...
1: Może w tym roku nie będzie, ale tego znaczy, nigdy...
2: Ja to powiem tak, w tym roku to w ogóle jest trudno, bo ja obawiam się tego, że drzewa, one już niektóre teraz liście zrzucają.
3: Tak,
2: ze względu
1: bardzo
2: na
1: dużo,
2: pulce.
1: Bardzo.
2: Obawiam się, że jak przyjdą we wrześniu deszcze, a ma być jeszcze też ciepło, obawiam się, że po prostu zaczną rozwijać pąki, bo dla nich bez znaczenia, czy to jest mróz, czy to jest susza, one po prostu zakończyły wegetację, czyli przeszły w spoczynek. I w momencie, kiedy wystąpią korzystne warunki, czyli ciepło i mokro, to im się wydaje, że jest wiosna. I mogą niestety ale zacząć wegetację. Więc jeśli chcemy uniknąć tego, że one się nam ponownie obudzą do życia po suszy, to lepiej jest je po prostu teraz właśnie, żeby nam nie obeschły zbyt wcześnie, znaczy nie zrzuciły zbyt wcześnie liści, to dobrze jest je właśnie nawodnić, żeby no, nie miały tego stresu taki, żeby nie przeszły w uśpienie i ponownie się nie obudziły jesienią.
3: Pani określenie przeżycia stresu, czyli roślina też przechodzi stres?
2: Oczywiście. Ja powiem szczerze, że nawet rośliny to chyba wiedzą. Bardziej się znają na pogodzie niż my. Przynajmniej u drzew ja już od wielu lat tak obserwuję mniej więcej, kiedy drzewa wytwarzają pączki na przyszły rok. Mhm. Zazwyczaj to było około końca lipca, połowa sierpnia, to już wszystkie drzewa miały w tym czasie pączki wytworzone na przyszły rok. Od kilku lat obserwuję, że drzewa bardzo szybko zawiązują pączki na przyszły sezon. Mhm. W tym roku było to już koniec maja.
1: I no to bardzo szybko.
2: Bardzo szybko i drzewa po prostu wiedziały, że będzie susza w tym roku. One wszystko, co miały zaplanowane w wegetacji, wykonały tak naprawdę w tym roku w 3 tygodnie, bo przynajmniej tu na Warmii i Mazurach wiosna i rozwój liści to jest początek maja. A koniec maja one już miały pączki, więc ja byłam w szoku, jak one szybko się uwinęły ze wszystkim, co trzeba było zrobić. Ale to jest właśnie zbyt szybko i to jest ten stres. Miały, po prostu wiedziały, że będzie cienko z wodą i trzeba już wszystko zamknąć w krótkim terminie. One tak naprawdę teraz to już tylko tak przeżyciowo do końca sezonu, żeby ewentualnie jeszcze materiałów zapasowych nagromadzić, tak, ale już wszystko, co było do wykonania, zrobiły.
1: A to prawda, jest, panie Eltonu, bo ja obserwuję też w wielu rzeczach to, co dzieje się w naszym ogródku i mamy pewne rośliny, które tak właśnie, znaczy może nie wszystkie u nas tak zrobiły, ale są takie, które no, jak szczypior, czy też mamy taki szczypior o zapachu czosnku, taki szczypior czosnkowy. On w tym roku nie chciał za bardzo rosnąć, ale za to bardzo szybko wypuścił pędy kwiatowe i kwiatostany. Czyli obserwując go przez wiele lat, wiem, że jak jest rok, będzie mokry, no to on sobie ładnie rośnie, jest zielony, soczysty, a w tym roku bardzo szybko wypuścił kwiaty, żeby wydać nasiona i też w samym smaku nie był zbyt dobry, więc skupił się nie na tym, co dla nas jest dobre, tylko na tym, żeby no, zrodzić młode rośliny.
2: Na przeżyciu, mhm. na wydaniu potomstwa.
1: Tak.
2: Bo generalnie to jest najważniejsze, prawda?
1: Tak. Nie, no wiadomo, rośliny nie myślą o nas.
2: Główne zadanie, prawda?
1: Tak.
2: Żeby się rozmnożyć. I to jest w sytuacji stresowej szczególnie na tym tylko się skupiają. To też proszę zauważyć, że jak drzewo widzimy, że na przykład kondycja jego już jest nie za ciekawa, że już niewiele mu czasu zostało, to proszę zauważyć, że bardzo obficie owocuje wtedy. Że wydaje naprawdę już resztkami sił jak największą liczbę tutaj, żeby po sobie zostawić jak najwięcej potomstwa, czyli jak najwięcej owoców, nasion, tak, wyprodukować. No bo to jest takie główne zadanie tak naprawdę wszystkich organizmów, które żyją tak, żeby zostawić po sobie liczne potomstwo. Z jednej strony to dobrze może jako dla nas, dla uprawiających, tak, ale z drugiej strony no to też wtedy wiemy, że już koniec jest, tak, żywota takiej rośliny, niestety. Ale na koniec przynajmniej obfity
1: plon.
3: Odwrotnie jak u ludzi.
2: No,
3: bardziej młodzi.
1: Pani Adono, tutaj to jest sam takie pytanie dotyczące, no może teraz już z chwastami nie będziemy tak walczyć, ale dotyczące zwalczania chwastów i metodami. Tutaj pan zapytał o stosowanie soli, octu i sody oczyszczonej. Czy to się jakoś
3: sprawdza
1: i łączy z takimi naturalnymi metodami, no bo ja rozumiem, że no tutaj ten ocet nam jednak i ta soda oczyszczona, czy też sól dostaną do gleby i czy to ma sens w ogóle?
2: No na pewno sól to nie, bo mały gatunek roślin wytrzyma większe dawki zasolenia gruntu, zwłaszcza jak będziemy to systematycznie wykonywać. Ocet mniej może szkody poczyni, chociaż no oczywiście będzie powodował zakwaszenie gleby, natomiast soda będzie tą glebę nam tutaj odkwaszała, tak? Więc ewentualnie jeśli na glebie kwaśnej zastosujemy ocet, no to możemy sobie zwiększyć jeszcze tą kwasowość. Natomiast jeśli zastosujemy sodę na glebie kwaśnej, no to troszeczkę ją sobie tutaj
1: odkwasimy.
2: Jeśli jest to w rozsądnych ilościach stosowane, to nie zrobi to większej szkody. Natomiast no oczywiście też może wpłynąć na organizmy żywe, poza tymi chwastami, na które używamy, czyli na owady, tak, pożyteczne. Także można stosować, ale naprawdę w granicach rozsądku, żebyśmy też nie robili takiego bardzo mocnego tego oprysku, takim tutaj stężonym, tak, roztworem.
1: Tak, że bierzemy butelkę octu i wylewamy na...
2: Dokładnie, bo tak też niektórzy na mrówki na przykład...
3: Tak, właśnie to pytanie było.
2: Że wlewają. No jeśli to sporadycznie zrobimy, no to szkody, chociaż trzeba się z tym liczyć, że jeśli na przykład robimy to na kostce polbrukowej, wylewamy ocet, no to trzeba pamiętać, że szybciej nam ten tutaj sporoduje nasz...
1: Kostka.
2: Tak? Natomiast jak sypiemy sól, to też będziemy sobie uszkadzać, tak? Także to trzeba się z tym liczyć, jakie to też konsekwencje spowoduje tutaj no, dla naszej infrastruktury
1: ogrodowej.
2: Wszystko ma zawsze plusy i minusy. Nie ma tak, żeby coś było tylko dobre, a coś tylko złe. Także zawsze są jakieś. To musimy po prostu wypośrodkować sami, tak? Przeliczyć sobie, czy nam się
1: będzie to opłaci.
2: Czy może lepiej te chwasty wyrwać po prostu.
3: A mrówki, jak z nimi sobie poradzić? Bo tak jak tu zauważyliśmy, te pytania...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
3: Pytania przychodzą w takiej kostce, ale naturalnie. Bo one często tam
1: wchodzą... W kostce, ale gorzej jak mrówki przychodzą do domu na przykład.
3: O, też tak mieliśmy.
2: No ocet tutaj się dla nich sprawdza, ale też go rozcieńczmy, żeby to nie był taki czysty ocet. No oczywiście też, żeby sobie nie uszkodzić czegoś. Doraźnie to pomaga, ale można też wykładać rośliny, których one nie lubią. Nie lubią cynamonu chociażby, więc możemy im tutaj posypać cynamonem. Ostrych zapachów jakichś też nie lubią, więc jakieś olejki eteryczne też możemy im tam podrzucać. No po prostu trzeba im tutaj zniechęcić je do przebywania w tym miejscu, żeby się stąd wyniosły, bo trzeba pamiętać, że mrówki są też pożyteczne.
1: Oczywiście.
2: To nie są organizmy niepożyteczne u nas na działce, tylko tyle, że niekoniecznie lokują się w tym miejscu, co my byśmy chcieli, więc może po prostu je tak zepchnijmy z tego miejsca, które dla nas jest cenne, ale dajmy im gdzieś miejsce, żeby mogły sobie zrobić też... swoje lokum, tak, mieć swój dom, bo trzeba pamiętać, że mrówki dosyć dobrze odstraszają kleszcze. Kleszcze bardzo się boją kwasu mrówkowego. Dla nich zresztą mrówka jest naturalnym wrogiem, więc będą nam też zabezpieczały tą działkę, że kleszczy będzie u nas mniej, więc to nie jest tak do końca takie, że one są takie niedobre.
1: Tak, bo właśnie tutaj to już, o tym też rozmawialiśmy z panią Aldoną, że te... ci naturalni wrogowie tego, czego nie lubimy, to też jest właśnie takie... A ja znalazłem taki sposób bardzo prosty, żeby mrówki przeniosły się... I to przypadkowo zupełnie, bo...
3: Psiknąłeś wodą, nie?
1: Nie. Trzeba im położyć... Tam na pewno ktoś znajdzie, albo znaleźć u kogoś, kto pali drewnem, pienik, jakiś... Ale z drzewa liściastego położyć na... przecięty sobie na tym i one tam bardzo chętnie znajdą swój dom.
2: A tak, pod takimi, jeszcze zwłaszcza takimi próchniejącymi. Tak, czyli możemy je po prostu przyciągnąć w pewne miejsce, żeby tam były i żeby patrolowały też nasz
1: dookoła.
2: Obóz. Tak, bo one przecież pozbierają, one też będą polowały na różne owady, przy okazji też i te, które są szkodliwe dla naszych upraw. No oczywiście będą chroniły przy okazji mszyce, z których stadzi korzystają. No ale no one też muszą coś jeść, prawda? Trzeba o tym też pamiętać.
1: Pamiętać, tak.
2: Że te mrówki też muszą no, po prostu się czymś odżywiać. Także no coś za coś.
3: To może my im wydzielimy jakąś część naszej działki, niech sobie tam jedzą, ale pracują na naszą korzyść, bo nie wiedziałam, że one są takimi owadami, które pomagają przy kleszczach. A zauważy pani, każdy teraz boi się kleszczy, a nie wie, że a wyrzuca mrówki i mrówki przychodzą na kleszcze przychodzą na nasz trawnik.
2: Dokładnie. No, tak niekiedy jest, że próbując zwalczyć jednego, tak, szkodliwego dla nas, niechcianego tutaj intruza, zapraszamy innego w to miejsce, bo zawsze to miejsce, że tak powiem, jest zapełnione, nie ma pustki.
1: Nie, pustki nie ma.
2: Przyrodzi. Zawsze się znajdzie ktoś chętny w to miejsce, prawda, żeby zająć. Także nie wiem, czy nie lepszy ten wróg, który jest, niż ten, który przyjdzie.
3: Bo go nie znamy.
1: Ten znany, wyhodowany na własnej krwi.
3: Jak u Pawlaków.
1: Tak, jak u Karguli i Pawlaków.
2: Wszyscy lepszy już znany.
1: Swój własny wróg wyhodowany. Po co nam nowy, prawda? Panie Adamo, mamy tutaj takie pytanie jeszcze dotyczące uprawy też i ogródka, czy też warzywnika, głównie o ściółkowanie. Ktoś tu nas pyta. Ściółkowanie trawą, ktoś tutaj też napisał, gazetami, kartonami, czy to warto robić, czy też nie, czy po prostu dać sobie spokój z taką metodą?
2: No, ograniczenie parowania gleby, prawda, to też jest ważne, ale też musimy zwrócić na to uwagę, czym to robimy. Jeśli chodzi o skoszoną trawę, to trzeba pamiętać, że w takiej skoszonej trawie, żeby też grubej warstwy nie kłaść, bo spróbujcie Państwo sobie tam położyć tylko ręce na takiej trawie.
1: Jest gorące.
2: Następnego dnia tam jest gorące. Mhm. Na przykład jak sobie to wysypiemy grubszą warstwą pod drzewami chociażby, to możemy doprowadzić do tego, że nam się korzenie tych drzew ugotują, czy też krzewów, więc nie do końca jest to też taka dobra metoda, żeby taką świeżą trawę kłaść. Tam też się będą rozwijały grzyby. Jest to świetny materiał na kompost, bo rzeczywiście dosyć szybko się taka trawa nam będzie rozkładała. Jeśli chodzi o gazety, kartony, wszystko tak pod warunkiem, że nie ma tam farb drukarskich,
1: tak,
2: które to jest sama chemia i będzie nam przenikała do gleby.
1: Przede wszystkim metale ciężkie, prawda, też tam.
2: Dokładnie, więc takie systematyczne wykładanie chociażby ścieżek tak gazetami, to może spowodować, że z takiej ekologicznej działki działka nam się przerodzi w działkę skażoną.
1: Drukarską.
2: Tak, dokładnie, gdzie te warzywa będą wręcz szkodliwie działały na nasze zdrowie. Wszystko w granicach tak naprawdę tutaj rozsądku, no też nie przesadzajmy tak z tym. Można słomą też wyściółkować tutaj.
1: No właśnie, materiał naturalny zupełnie jak najbardziej.
2: Dokładnie, też będzie nam ograniczało tutaj wzrost chwastów. Te chwasty naprawdę sobie i tak między nawet gazetami gdzieś
1: znajdą.
2: Tam widzą. To nie jest tak, że wyłożymy i totalnie już się nie musimy przejmować. Trzeba też pamiętać, że pod takimi gazetami czy też kartonami to jest dogodne miejsce do bytowania, do schronienia dla ślimaków, więc będą miały dobre miejsce do później do ataku na nasze warzywa też.
1: A właśnie, bo one tam się schowają.
3: Skok.
2: To jest idealne dla nich miejsce, naprawdę. Jeśli chcemy, to też dobre miejsce do łapania ślimaków, bo one lubią wilgotno i ciepło. A pod takimi kartonami, gazetami właśnie tak jest. Więc z jednej strony ograniczamy parowanie, taki wzrost chwastów, ale z drugiej strony też zapraszamy sobie ślimaki. To nie jest tak, że to już później nie musimy pracować. Czy wyściółkujemy, czy nie, to i tak ta praca nasza na tej działce jest ciągła. Także to tak nie ma, że my zupełnie się już tutaj
3: wyłączymy.
1: Położymy i możemy leżeć.
2: No oczywiście zalety są, tylko tak jak mówię, pamiętajmy o tym, żeby tam nie było szkodliwych substancji w tych, no najlepiej kartonami, bo gazety już dosyć szybko nam się rozłożą, będziemy musieli z powrotem uzupełnić, no i raczej nie mamy nienasączonych, prawda, tutaj akurat farbami. Więc kartony takie bez napisów jak najbardziej.
1: Pani Aldono, a jakie... Ja tak tutaj cały czas sobie tak myślę o różnych...
3: Kombinuję.
1: Nie, różnych ciekawostkach, które na pewno pani ma w zanadrzu tam u siebie po tylu latach swojej pracy i też swojej pasji zarazem. Jakie ciekawostki pani miała? Takie najbardziej nietypowe właśnie w ogrodzie, przestając korzystania z chemii i przechodząc na te metody naturalne.
2: Ojejku, ciężko mi
1: zadałem teraz pytanie.
3: Róża ma 3 metry.
2: Trudne pytanie zadał.
3: To może na przyszły tydzień.
1: No właśnie, na przyszły tydzień. Ogród bez chemii na wesoło.
2: Że jest to ciężko mi tak teraz, żeby tak na szybko coś
3: powiedzieć. To co? To będzie...
2: Poproszę o czas na przygotowanie.
1: Dobrze.
3: To też taki jeden dzisiaj temat, tak nawiązując do Piotra pytania, do kolejnej audycji, na którą chcieliśmy zaprosić pewnego gościa i on mówi, wiesz co, jestem na urlopie, ja muszę jednak przejrzeć moje materiały, bo tak byle powiedzieć, to mówi ja nie. Też na wesoło taka audycja, która będzie u nas we wrześniu. Ale nie o ogrodzie.
1: Nie, to akurat nie o ogrodzie. Także będziemy w przyszłym tygodniu ogród bez chemii na wesoło. Pani Aldono, tak na zakończenie jeszcze pytanie, które tak chodzi mi po głowie przez cały program. Jeśli chodzi o przygotowanie tego ogrodu, pani wspomniała tutaj, że jedni przekopują, drudzy nie przekopują, albo przekopują wiosną, jesienią. I mnie tutaj zaciekawiło to nieprzekopywanie w ogóle, bo to jest, wiadomo, czas, siła i tak dalej. Trzeba to zrobić. Nie zawsze się chce. A jeśli nie przekopiemy, to jak te rośliny później rosną bez
2: wzruszania? No, dobrze rosną.
1: Dobrze rosną?
2: To są takie w miarę naturalne, prawda, warunki, bo przecież w przyrodzie, chociaż... No też przekopywana trochę ta ziemia jest. Przecież trzeba wziąć pod uwagę, że w tej ziemi żyją nie tylko same, zresztą owady też, prawda, larwy owadów, krety.
1: Wrzownice, różne inne rzeczy, tak.
2: Tak, wrzownice, one cały czas tą ziemię napowietrzają. Jeśli my też mamy tak, że tak powiem, bujne życie biologiczne na naszej działce i nie wyganiamy z niej tych wszystkich organizmów, to jak najbardziej będzie to funkcjonowało. Tam dostarczamy cały czas też dosyć dużych ilości kompostu, prawda, który jakby no kolejne warstwy stanowi, więc to tak jest, że ta ziemia jakby ta gleba cały czas ulega jakby nadłożeniu, tak?
1: Takie warstwy się układają, tak.
2: Tak, takie warstwy żyznej, więc tam dostarczane są one jak najbardziej, więc no to jest taki bardziej naturalny sposób uprawy. I okazuje się, że też bardzo wydatny. Z tym, że no ten nakład pracy też jest podobny jak na tej, której przekopujemy, prawda?
1: Bo co, tą warstwę z roślinami, które tam przez jesień nam podrosły i to, co usuwamy, czy też wzruszamy słabiej?
3: Te porażone.
1: Te porażone.
2: Tak, usuwamy. No tutaj dostarczamy dużych ilości kompostu, prawda, który jest bogaty w materię organiczną. No też musimy mieć źródło tego kompostu. To nie jest tak proste, że my od razu mamy tutaj w tej permakulturze duże ilości tego kompostu, bo musimy sobie go najpierw wyprodukować.
1: Właśnie, tak.
2: No, więc to jest ten problem, żeby tyle tego mieć, prawda, żeby dostarczyć. No tutaj też się właśnie te ściółkowanie tymi kartonami stosuje, żeby nie plewić tak na tych grządkach, no, ale też żeby jej utraty wody dużej
1: nie było.
2: Nie było. Także to też jest praca taka sama jak na tradycyjnej działce. Ja uważam, że to wszystko w zależności od tego, kto co preferuje, prawda, w sposób... Najlepiej spróbować takiego i porównać sobie.
3: Ja myślę, pani Aldona, że to było kombinowanie, żeby nie kopać ogródka jesienią.
1: Oj, zaraz myślisz, że...
2: Tak, pewnie to jakiś mężczyzna wymyślił, któremu żona kazała ogródek.
1: No ja wolę wiosną kopać już niż jesienią.
2: No zawsze troszeczkę po zimie ziemia jest bardziej...
1: Tak. Jesienią to już pamiętam, raz było tak, że było tak sucho, że trzeba było, musiałem podlewać to bardziej, żeby to przekopać.
2: No dokładnie. Jeśli jak ktoś ma gliniastą glebę, to już w ogóle ciężko łopatę bić.
1: Później wbić to wbić, ale podnieść ją z powrotem.
3: Dodatkowa waga.
1: Oczywiście, no, mówimy tutaj o metodach takich ręcznych, bo jeśli ktoś ma tam jakiś ciągniczek, traktorek czy grubogryzarkę, no to mu łatwiej, ale... ale no, tak. Pani Adono, na dzisiaj myślę, że...
3: Pytania przyszły kolejne, zatem byśmy panią zatrzymali do nocy, a pytania przejdą na kolejny tydzień.
1: Tak, ale myślę, że ten ogród bez chemii na wesoło możemy też oczywiście w pewnych granicach zrobić i jeśli pani coś znajdzie, to będzie nam bardzo miło.
2: No muszę tak się cofnąć pamięcią, co tak musicie w ogrodzie.
1: Oczywiście wydarzy. Nie jest to jakieś tam, tak, no możemy to jako opcję taką wykorzystać.
3: To przyszły...
2: Jedno już mi się takie wesołe zdarzenie przypomniało.
3: To jak powiemy w przyszłym tygodniu?
1: Nie, możemy teraz.
3: Bo zapomni pani.
2: O moich kaczkach mogę powiedzieć, jak one przeszukują na wiosnę. Zawsze właśnie tak liście, przerzucają te liście, a potem chodzą z takimi fajnymi naszyjnikami liściowymi. I niekiedy tych warstw jest tak kilka, że ledwo, że tak powiem, głowy kaczki widać, jak te liści sobie tak ponakłada na szyję. To też tak ciekawie, śmiesznie wygląda.
3: To trzeba im zdjęcie zrobić.
2: Słucham?
3: Zdjęcie pani im zrobi, jak będą miały coś takiego w przyszłym roku.
2: No niestety rzadko na działkę zabieram telefon, bo w spodniach, leginsach, typu legins...
1: Aha, to się nie da, nie.
2: Opieszy. Więc niekiedy właśnie takie ciekawe rzeczy często uciekają.
3: To warto zabrać. Jednak może gdzieś schować.
2: Dokładnie.
1: Tak, moi drodzy, a za nami kolejny odcinek Ogrodu bez chemii. Naszym dzisiejszym gościem była przemiła pani Aldona Fenek, która opowiada nam zawsze o tym, o swojej pasji do roślin, do ogrodów, do drzew, do tego wszystkiego, co jest wokół nas. Myślę, że możemy też zapowiedzieć już kolejną audycję, jeśli pani Aldona będzie dostępna za tydzień.
2: Jak najbardziej, z państwem zawsze.
3: Ale tu też bardzo. Słuchacze panią pozdrawiają.
2: Dziękuję, również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Naszym gościem jest dzisiaj pani dr Aldona Fenyk. Pani Aldona jest przede wszystkim miłośniczką drzew. Wytrwale szkoli się i zgłębia swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ich ochrony, a zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystywaniem roślin leczniczych. Prowadzi prace związane z określeniem zasobów roślin leczniczych. Interesuje się również historią wykorzystywania roślin leczniczych, a w ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty. A te warsztaty prowadzi także w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Pani Aldono, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj takim tematem. Naszym wiodącym będzie ogród bez chemii. Tej chemii nie unikniemy, to znaczy może w tej chwili wielu z naszych słuchaczy używa chemii i to praktycznie wszędzie. My skupmy się dzisiaj na ogrodzie. Czy można tak zrobić ogród, aby tej chemii nie było?
1: Można. To wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy osiągnąć bardzo wysoki plon, no to bez tej chemii się nie da.
0: Tak.
1: Natomiast jeśli chcemy, żeby nasze plony były zdrowe, a niekoniecznie bardzo obfite, to da się. Nasi pradziadowie bez chemii sobie spokojnie radzili i przeżywali jakoś, lepiej lub słabiej, ale radzili sobie i to bardzo świetnie. Są inne metody, którymi możemy ten plon zadowalający nas uzyskać.
0: No właśnie, bo ja pamiętam jeszcze gospodarstwo mojego dziadka, który prowadził sam i tam rzeczywiście tej chemii nie było zbyt dużo. Jakie były plony tego, to w tej chwili nie sprawdzę, ale tak jak pani wspomniała, kiedyś chemii nie było i rolnictwo też istniało. Oczywiście nie było takiej produkcji przemysłowej jak teraz, ale też na pewno ta żywność, która trafiała na nasze stoły, była dużo zdrowsza.
1: Dokładnie, te plony nie były obfite, ale były bardziej wartościowe, bo trzeba pamiętać, że ten plon przekłada się też na to, że tych substancji korzystnych dla nas w tym plonie będzie troszeczkę mniej, dlatego że tak naprawdę w takim większym plonie zyskujemy więcej materiałów zapasowych, które roślina jest w stanie zgromadzić. Natomiast jeśli chodzi o witaminy, tak, mikroelementy i inne substancje korzystne, to wcale nie jest ich więcej w takim plonie, więc więcej nie znaczy lepiej.
0: No tak, bo tutaj mamy tak, wtedy te rośliny są tak jakby napompowane, tak mówiąc potocznie, a to, co do nas trafia już później po zjedzeniu tego, jest tych substancji dużo mniej, prawda? Bo tak to trzeba też rozumieć.
1: Dokładnie, no chociażby biorąc zioła ze stanowisk naturalnych i te, które uprawiamy tutaj na plantacjach, okazuje się, że zawartość substancji czynnych tych pozyskiwanych z naturalnego środowiska jest o wiele większa niż tych, które są uprawiane, prawda, w dogodnych warunkach, bo trzeba pamiętać, że to, co dla nas korzystne, to dla rośliny służy do ochrony, dla wabienia, do odstraszania, więc są to substancje, które one wykorzystują na co dzień do tego, żeby chronić siebie w środowisku nieprzyjaznym dla nich, więc jeśli to środowisko jest, warunki są dogodne, one nie muszą o nic dbać, to tych substancji będą miały mniej, a w środowisku, gdzie będą musiały walczyć, tak, o przetrwanie i konkurować z innymi organizmami, tych substancji będą miały więcej, czyli dla nas będzie to bardziej korzystne, jeśli one będą trochę stresu miały w życiu. Takie bezstresowe wychowanie dla roślin wcale nie jest,
0: tak
1: nie
0: przekłada się
1: na lepszą zawartość, tak?
0: Tak, tak jak i dla nas też takie bezstresowe wychowanie niezbyt dobrze nam służy.
1: Wcale to nie jest dobrze. Jeśli się od dziecka zahartujemy tak, że świat jest taki, jaki jest i wiemy o tym, jesteśmy w stanie się na to przygotować. Natomiast jeśli cały czas nas się trzyma pod kloszem i mówi się, że wszystko jest pięknie, wszystko jest ładnie, to jak zderzamy się z rzeczywistością, po prostu dla nas jest to wielkim szokiem. Tak samo dla rośliny. Kiedy zabierzemy jej ten parasol ochronny, nie jest po prostu sobie w stanie poradzić, tak, z tym światem zewnętrznym. Dlatego dobrze jest hartować od małego. Czy to rośliny, czy to nas samych, tak. Jednak to lepiej znosimy, jeśli coś jest nam stopniowane i przyzwyczajamy się do tego stopniowo.
0: Tak, my to zauważyliśmy chociażby u nas tutaj na działce, że niektóre rośliny, które sami chcieliśmy zasadzić, nie za bardzo chciały rosnąć, ale takie, które zasiały, czy zasadziły się same, czy też pomogły im zwierzęta, to rosną bardzo dobrze, czyli trafiły na takie warunki, które umożliwiają im dobry rozwój. Czyli nie zawsze to, co my tam chcemy sobie tutaj zrobić na własnej działce, czy w ogródku, jest dobre, prawda, bo
1: Dokładnie. Ja na przykład, to nie jest tylko moja obserwacja, ale no, zaleca się nawet, jeśli chodzi o koper. Zdecydowanie lepiej udaje się ten, który się sam rozsieje, czyli z takiego siewu rzutowego. Natomiast ten, który wysiejemy równiutko w rządkach i będziemy go plewić, wcale nie będzie lepiej rósł od tego właśnie rzutowo wysianego, bo i on woli akurat takie warunki, kiedy sam się, że tak powiem, ułoży do tego życia dalszego i jak nie ma towarzystwa własnego gatunku bardzo blisko.
0: A no właśnie, to ma pani rację, pani Aldono, bo sami też do tego wniosku doszliśmy. Jak tak się go rozrzuci gdzieś tam po terenie ogródka, to on dużo lepiej rośnie i nie tylko on, bo mieliśmy też, są takie rośliny, które same się gdzieś tam rozsiewają, jak na przykład pomidory. Kiedyś trafiły nam takie, mój tata nam dał takie małe pomidorki, które same się rozsiewały. Gdzieś tam ten owocnik spadł w tym i to się rozrastało samo, a gdy były zasadzone tam w rządku, to nie za bardzo rosły.
1: Dokładnie. No ja muszę powiedzieć, że u mnie też się w tym roku pomidory na przykład rozsiały same.
0: Tak?
1: I są to odmiany, które są preferowane dla nich środowisko, to są osłony, czyli folia, szklarnia. Natomiast u mnie rosną na gruncie i zupełnie bez jakiejkolwiek ochrony z mojej strony i są tak samo dobrze wyglądają jak te, które są przeze mnie w folii chronione i nawożone. Tak tutaj chociażby gnojówką z pokrzywy, tamte nie dostają nic i równie dobrze wyglądają, więc na pewno jest im lepiej, jak się same ulokowały. Tak. No w sumie, jeśli chodzi o lokalizację, nie za bardzo pewnie miały tutaj
0: Do
1: do
0: wyboru,
1: gadania,
0: do katania.
1: gdzie upadły, ale jest im tam zdecydowanie dobrze. A nawet bym powiedziała, że lepiej niż tym, które ja posadziłam.
2: Pani Aldono, ja mam do pani takie pytanie, bo podprowadziła mnie pani pod koper. W tym roku, bynajmniej w naszej tu miejscowości, okolicy, kopru nie było. Co takiego się stało? Czy nie było warunków, czy mszyca? Bo trudno jest odpowiedzieć.
1: Zazwyczaj to takie przynajmniej wierzenia ludowe mówią, że jak są ogórki, to nie ma kopru i odwrotnie, jak jest koper, to nie ma
0: Tak.
1: ogórki. Ogórki w tym roku owocują dosyć dobrze, więc no kopru ma prawo nie być.
0: Masz
1: Ciężko
0: odpowiedź, masz.
1: powiedzieć.
0: Tak.
2: Czyli powinnam sobie go gdzieś schować na przyszły rok, chociaż chyba on
0: Nie, to nie
2: już nie
0: będzie
2: ma
0: dobre,
2: takiej
0: nie.
2: wartości. Najlepszy jest taki, który zrywamy i ma już kwitnące te baldachimy.
1: Tak, dokładnie tak. Tutaj ja szczerze mówiąc, to ciężko mi jest powiedzieć, bo obserwuję u siebie, że w jednym kącie ogródka koper jest bardzo ładny, w drugim bardzo słaby, więc szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tak się zachowuje.
2: Pani Aldona, wracając już do ogrodu bez chemii, jak to u pani wygląda na co dzień i tu
0: To
2: słuchacze
0: może najpierw
2: podpowiadają.
0: pani Aldona nam powie, jak to się w ogóle zaczęło, że
2: Tak.
0: pani przestała chemii używać, bo no, wiemy
1: Zgadzić.
0: ze swojego doświadczenia, że też tą chemię używaliśmy. No niestety tak to wygląda. I jak to się zaczęło u pani?
1: Ja chemii nigdy nie
0: A,
1: używałam. Tak.
0: nigdy.
1: Zawsze byłam przeciwniczką chemii, odkąd tylko się zaczęłam bawić w ogród. Natomiast moja macocha na przykład, ona pryskała pomidory, ogórki, opryskiwała zawsze, bo twierdziła, że bez tego nie zbierze plonu. No i miałyśmy te swoje działki tak obok siebie, więc jej namiot foliowy i mój były vis-a-vis siebie.
0: Tak.
1: Ja pryskałam naturalnymi metodami, czyli to były drożdże, to były olejki eteryczne i plus wyciąg z grejpfruta. Ona pryskała chemię. I nasze efekty były takie same. Więc moja macocha po 2 latach stwierdziła, przestaje pryskać chemią, skoro efekty można uzyskać bez chemii, takie same.
0: Tak.
1: No więc miałyśmy okazję, że tak powiem, skonfrontować 2 sposoby uprawy chociażby po.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: pomidorów i ogórków, że można to samo uzyskać metodami tutaj tak, takimi naturalnymi, wykorzystując po prostu właściwości samych roślin, tak, bo są też rośliny, które z ogródka możemy wykorzystać do ochrony innych roślin, a też preparaty, biopreparaty, które możemy sobie zakupić, a olejki eteryczne naprawdę są tanimi i możemy je stosować bez karencji praktycznie, no tylko tyle, że wymagają częstszego użycia niż środki chemiczne. To jest może jeden mankament tylko.
2: Tu mnie pani zaskoczyła, że są olejki eteryczne, które możemy wykorzystać do opryskiwania. Nie myślałam nawet o tym.
1: Praktycznie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości bakteriogrzybobójcze, z tym, że no nie wszystkie działają na wszystko. Takim chyba najbardziej uniwersalnym olejkiem eterycznym jest olejek z drzewa herbacianego, który jest skuteczny na większość bakterii, większość grzybów, więc z powodzeniem można je stosować właśnie w uprawach ogrodniczych. Naprawdę niewielkie ilości. Ja stosuję w dawce 23 do 30 kropel na litr wody, więc to są naprawdę dawki bardzo małe i opryskuję raz w tygodniu. I zabezpiecza mi to przed chorobami właśnie grzybowymi i bakteryjnymi moje uprawy.
0: No tak, to naprawdę niewiele. Można powiedzieć, że to znikome ilości.
1: Bardzo niewiele. Oprócz tego jeszcze wzmacniająco można zastosować ekstrakt z grejpfruta, który też ma właściwości grzybo i bakteriobójcze, więc też może być tak zamiennie, żeby nie stosować ciągle jednej substancji, żeby nam się nie uodporniły, tak? Tutaj akurat grzyby, tak, czy też bakterie, które atakują nasze uprawy, to możemy zamiennie stosować. Grejpfrut jeszcze działa wzmacniająco, czyli również też stymuluje rośliny do lepszego wzrostu, lepszego ukorzenienia.
2: Czyli pani Aldono, na takie grzybicze choroby to możemy stosować to też na ogórki, na koper, bo koper to ma znowu mszycę. Tu też się sprawdzi olejek eteryczny.
1: Tutaj akurat bardziej się może sprawdzić ekstrakt z grejpfruta, dlatego że grejpfrut jest bardzo gorzki i to też mszycom może niekoniecznie pasować, będą po prostu unikały. A tak jeszcze a propos mszycy, to ja stosuję takie, można powiedzieć, że troszeczkę wychwytywacze na mszyce. Nie usuwam wszystkich chwastów z działki, pozostawiam chociażby komosę białą, czyli tak zwaną lebiodę,
0: tak,
1: do której mszyce bardzo chętnie lgną. Jeśli, zwłaszcza do młodej, jeśli jest jej sporo na działce, to pierwsze mszyce właśnie tam podążają i można je stamtąd razem z całą rośliną zebrać. Jak mamy na przykład jakieś zwierzątka typu kaczka czy kurka na działce, to możemy im to dać jako paszę. Bardzo chętnie zjedzą taką zieleninkę z wkładem białkowym. Tutaj, więc możemy to wykorzystać jeszcze
2: podwójnie,
1: tak. Również niektóre kapustowate sadzę specjalnie, chociażby kalarepę, specjalnie po to, żeby u mnie akurat na działce wychwycić mącznika szklarniowego, który jak nie posadzę kapustowatych, to będzie mi na ogórki wchodził.
0: A no tak, to prawda.
1: Skupi się po prostu, bo woli kapustne, skupi się na tej mojej kalarepie, która tak naprawdę bardziej służy do wyłapywania szkodników niż do tego, żeby ją zjeść, ale przy okazji oczywiście zje się też można.
0: Czyli taka współpraca roślin bardzo jest też potrzebna.
1: Nie tylko roślin, ale warto na przykład w okresie zimowym na działce sobie dokarmiać ptaki, sikorki, mazurki, które potem latem będą nam wybierały właśnie mszyce i inne szkodniki z naszego ogrodu, jak również dbać o to, żeby na naszej działce była bioróżnorodność, żebyśmy nie mieli tylko tych roślin, które uprawiamy, ale pomiędzy nimi, żeby znalazły się chociażby aksamitki, czy jakieś warzywa, jakieś inne rośliny, żeby stworzyć warunki do rozwoju dla szerokiej tutaj grupy owadów, w tym też owadów drapieżnych, które będą nasze szkodniki wyłapywały. To też ważne, żebyśmy po prostu stworzyli warunki. Proszę pamiętać, że kiedyś na wsiach, gdzie też chowano drób, nie było problemu ze ślimakami czy
0: Tak,
1: z
0: dokładnie.
1: innymi owadami, bo po prostu tam wybierały te szkodniki nasze, no, nasz
2: Ptactwo.
1: drób wybierał. Ptactwo, zwłaszcza młode. Ja mam takie u siebie na działce, bo jestem też szczęśliwą posiadaczką kaczek i kur. Zaczęło się od kaczek w sumie ze względu na ślimaki.
2: A tak?
1: Bo miałam duży problem ze ślimakami i w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy. W ciągu roku problem mój ślimaczany zginął. Kaczki moje teraz cierpią z deficytu z ślimaki i ślimaki przywożę od znajomych, którzy zbierają na działkach w Olsztynie i podarowują mi ślimaki, włożę dla moich kaczek jako takie przekąski, żeby w ogóle coś miały. Więc u mnie teraz sprawę owadów na działce załatwiają trzy młode kurczaki. To są takie krzyżówki, troszeczkę kury zielononóżki i koguta Feniksa.
2: O, to nie wiem, jaki Feniks, jak wygląda w ogóle taki kogut. Zielononóżki to tak.
1: On jest ozdobnym gatunkiem, posiada bardzo długi ogon. Nawet w hodowlach do 15 metrów uzyskuje. No mój kogut się nie doczekał.
0: Nie kwalifikuje.
1: Półtora metrowego, niestety kury mu ciągle przydepkują i nazrywają. Ale z dobrym skutkiem właśnie eliminują większość niekorzystnych owadów, które mam na działce, zwłaszcza takie młode kurczaki, które nie uszkodzą roślin, a wyjdą, powybierają, także naprawdę się sprawdzają świetnie.
2: A kaczek ile ma pani?
1: Kaczek obecnie tak około 20, bo to jest ciągle sprawa rozwojowa, dlatego że pojawiają mi się młode kurczaki.
2: Usiądą na jajka?
0: No
1: tak, one same wysiadują. Ja to tak naprawdę, szczerze mówiąc, jestem tylko obsługą, już zupełnie nie kontroluję mojego ptactwa, bo z 6 kur obecnie już mi się zrobiło 30.
2: To ma pani swoje jajka też.
1: Tak, posiadam różnokolorowe jajka, bo mam różne gatunki tych kur również, bo te jajka tam dostawałam od kogoś do wysiadywania i teraz mam naprawdę taką, no się śmieją sąsiedzi, że taka zbieranina różnych gatunków i różnych ras tutaj tych kur.
0: Może niedługo u pani się kuropatwa zalęgnie tam.
1: Dzikie się pojawiają, chociaż niestety rzadko. Kiedyś w dzieciństwie kuropatwy podchodziły pod sam dom, nawet na podwórku lądowały. Obecnie to niestety jest już
0: tak u nas to samo. Panie Aldonu, wracamy do tematu naszego ogrodu bez chemii. I pani wspomniała tutaj o tych olejkach, które bardzo dobrze się sprawdzają. A co jeszcze możemy użyć? Bo tutaj na początku też rozmawialiśmy na temat tej gnojówki z
2: pokrzyw.
0: Tak, my też ją stosujemy, ale słuchacze być może o tym nie słyszeli albo nie stosują, więc gdyby nam pani powiedziała coś więcej, to będziemy wdzięczni.
1: No, w gnojówce, którą wykonujemy najczęściej z pokrzywy, ja również dodaję niszka do tego. Tam znajdziemy wszystkie mikro i makro elementy, które roślinom są niezbędne do rozwoju. A oprócz tego jeszcze substancje czynne zawarte w pokrzywie i w niszku działają wzmacniająco na rośliny. Więc po co wydawać naprawdę dosyć spore pieniądze na nawozy, które sztuczne, tak, które możemy kupić, obecnie naprawdę podrożały. Możemy sami z tego, co na naszej działce zbierzemy, jako chwasty, wyprodukować sobie taką gnojówkę. Wystarczy tutaj zalać, tak, zebrane właśnie ścięte fragmenty, czy całe
0: całą
1: rośliny,
0: rośliny, tak.
1: Tak, pokrzywy. Zalewamy po prostu w jakiejś beczce, w jakimś pojemniku, zalewamy sobie wodą i tutaj tak mniej więcej ja tak stosuję około 2 kg ziela, tak, na 10 litrów wody. I to pozostawiamy do całkowitego jakby rozłożenia się tutaj części roślinnych na około 2 tygodnie w ciepłym i ciemnym miejscu, czyli ta beczka dobrze by było, żeby była taka zabudowana czymś, osłonięta, żeby to nie było w pełnym słońcu, żeby nam się po prostu nie ugotowało i nie ulotniły nam się te substancje czynne, a żeby tak naprawdę to się wszystko tak ukisiło, rozpuściło i formy płynnej nabrało. No i potem rozcieńczamy to najczęściej w stosunku, no, w zależności od tego, jakie są też potrzeby roślin. Możemy dać większe stężenie, ale ja zazwyczaj daję tak około 2 litrów takiej gnojówki na 10-12 litrów wody. Rozcieńczam i podlewam rośliny.
2: A czy do tego można dołożyć jeszcze skrzyp, czy nie bardzo?
1: Można. Z tym, że w skrzypie wam głównie krzemionkę będziemy mieć, czyli to też takie będzie dawało, no, jeśli chcemy na przykład uzyskać, że rośliny jakieś wiotkie są, żeby były bardziej wytrzymałe, tak, to też możemy dołożyć. Tak naprawdę to możemy włożyć tam wszystkie poza roślinami porażonymi chorobami, to możemy jakieś wszystkie chwasty tam do tego włożyć, które na działce mamy, no bo w ich tkankach znajdują się po prostu składniki pokarmowe, które później rośliny mogą wykorzystać. Z tym, że no najcenniejsze takie to właśnie pokrzywa i ten mniszek, które najbardziej korzystne, tak, tutaj zawartości mają i oprócz tego jeszcze substancji czynnych.
2: Pani Aldono,
1: inne zioła też możemy.
2: Pani Aldono, a tak wracając do ogórków i do pomidorów, to najbardziej jest największa bolączka i też o tym piszą słuchacze. Największa bolączka, bo pomidory mają takie czarne plamy, jak sobie tutaj radzić, i oczywiście ogórki, gdzie wszechobecny jest miedzian. Czy tutaj, tak jak pani wspomniała, jeśli chodzi o ogórki, ten ekstrakt z grejpfruta wystarczy na te różne takie przebarwienia? Później stają się te ogórki takie żółte, brzydkie, liście usychają. I o pomidory.
1: To zależy jeszcze, co jest też przyczyną. To musimy najpierw ustalić przyczynę tego żółknięcia, czy pojawiania się tych brązowych plam. Bo jeśli te plamy pojawiają się późno i na przykład zlokalizowane są w górnej części owocu, gdzieś tutaj przy szypułce, i najpierw są one żółte, no to najczęściej jest to już zaraza, tak, na pomidorze. Natomiast jeśli jest to szczyt pomidora, szczyt owocu i tak jakby zapadał nam się na sucho, nie powodując zgnilizny, jest to wierzchołkowa zgnilizna spowodowana niedoborem wapnia. Więc też musimy to ustalić, co jest przyczyną akurat tego, co się dzieje z naszymi owocami, bo jeśli mamy niedobory wapnia, to musimy pamiętać o regularnym podlewaniu i dostarczyć również jakiegoś tutaj preparatu zawierającego wapnie, żeby uzupełnić te niedobory, bo najczęściej wiąże się to też w momencie, kiedy my podlewamy. To znaczy niektóre odmiany, zwłaszcza odmiany malinowe, są wrażliwe, tak, na niedobór wapnia i nie są w stanie go też pobierać w takich ilościach, jak potrzebują z podłoża, nawet jeśli to jest, więc musimy niekiedy w oprysku takim dolistnym dostarczyć. Ale to mówię, musimy ustalić przyczynę.
0: No właśnie, bo wtedy nam ten wyciąg z grejpfruta nie pomoże na to akurat, no bo tutaj
1: nie,
0: przy niedoborach...
1: Nie, wtedy żaden oprysk na choroby grzybowe zastosowane przy tym wierzchołkowym zamieraniu, tak spowodowanym niedoborami, nam tutaj nie da efektu. I ktoś powie tak, no tak, bo te metody naturalne nie są skuteczne.
2: No tak.
1: Po prostu musimy poznać przyczynę, co powoduje, tak, akurat te nasze problemy z naszymi owocami. Tak samo jest przy ogórku. Musimy ustalić, czy to jest choroba wirusowa, czy to jest choroba bakteryjna, czy grzybowa. Ważne jest rozpoznanie prawidłowe, bo tych chorób może być bardzo wiele, które będą powodowały tutaj. Więc jeśli chodzi o choroby grzybowe czy bakteryjne, to jak najbardziej oprysk z olejków eterycznych, tak, czy też z wyciągu z grejpfruta pomoże. Natomiast jeśli są to choroby wirusowe, no to nie mamy na to już wpływu. Tak.
2: Czyli nie ma ratunku?
1: Nie, to są choroby przenoszone przez owady i no, tutaj nie mamy środków dostępnych, ani naturalnych, ani chemicznych, tak, które nam w walce z wirusami pomogą. Bardzo często niestety też już dostajemy zainfekowane nasiona.
2: Tak.
1: To wszystko zależy od uczciwości, tak, producenta, który nam dostarcza. Niestety bardzo często zdarzają się nasiona ze szkodnikami, a to czy zakażone, to my nie jesteśmy w stanie nawet określić. Więc tutaj ewentualnie chociażby moczenie nasion przed siewem w takim mocniejszym roztworze olejków eterycznych, tak, właśnie tego z drzewa herbacianego, zabije nam to, co znajduje się na nasionach. Więc warto jest też przed wysiewem przez kilka godzin chociażby, znaczy godzinę, dwie pomoczyć, tak, żeby usunąć.
2: Pani Aldona, a tutaj to pytanie, wracam do tego braku wapnia u pomidorów. To czym tu sobie dopomóc? Jakie są tutaj takie naturalne produkty?
1: Może, tylko tyle, że nie wiem, czy akurat te naturalne w tym momencie będą skuteczne, bo chodzi też o to, żeby szybko, żeby to były łatwo przyswajalne formy wapnia, więc na przykład chociażby sproszkowane skorupki jajek nie zadziałają tak szybko. Tutaj niestety musimy się posiłkować substancjami chemicznymi, ale one nie są szkodliwe dla nas jako odbiorców, tak? Więc tutaj akurat warto sięgnąć po takie preparaty, które zawierają łatwo przyswajalny wapń, który szybko roślinie możemy dostarczyć. Bo musimy działać szybko, żeby następne owoce, które rosną, nie miały takich zdeformacji na owocach.
0: No tak, więc bo tutaj się liczy czas bardzo.
1: Tutaj te naturalne akurat mogą być mało skuteczne. Musimy po prostu zadbać o to, żeby na przyszły rok ewentualnie w naszych uprawach tego wapnia nie brakowało. Czyli nawożenie wapniowe, tak, jakiś dolomit na jesieni zastosować, czy chociażby właśnie skorupki z jaj rozsypywać
2: pod systematycznie.
1: Tak, które wymagają, tak, bo oczywiście są rośliny kwasolubne, jak którym nie można dostarczać, tak, bo wręcz zaszkodzimy im, niż pomożemy.
0: Pani Aldono, mamy takie tutaj pytanie od słuchacza na temat, jak sobie poradzić ze szkodnikami, to znaczy chodzi tutaj o różnego typu owady, które na przykład wyjadają cebulę, marchew, dostają się do korzeni i robią tam szkody. Jak z nimi sobie poradzić, jeśli chodzi o takie metody naturalne?
1: Czyli tam śmietka, cebula,
0: tak, dokładnie.
1: Dosyć dobrze sprawdza się uprawa współrzędna, czyli na przykład marchewki razem z cebulą od siebie, dlatego że zabezpieczają się właśnie, bo szkodnik jednej rośliny nie lubi towarzystwa tej drugiej rośliny, więc to ograniczy nam troszeczkę. Bardzo ważna też jest płodozmian.
0: To też takie pytanie następne.
1: Dlatego, że musimy unikać następstwa po sobie roślin, które mają te same choroby, tak? Czyli należących do tych samych roślin, czyli na przykład papryka z pomidorem, żeby nie były po sobie, bo to jest ta sama rodzina. Ziemniak też, żeby nie znalazł się blisko tych roślin, bo to będą te same choroby. Wszystkie kapustowate też nie powinny po sobie być, bo też będą tam się gromadziły i choroby, i szkodniki z nimi związane. No marchew w ogóle korzeniowe też nie powinny, marchew, pietruszka, tak, nie powinny po sobie następować, dlatego że te szkodniki zostają w tym miejscu i mają ułatwiony po prostu start w przyszłym roku, bo można powiedzieć, że podano im jedzenie na tacy, tak, nie muszą się nawet wysilać, żeby się gdzieś przemieścić za nimi w poszukiwaniu. To bardzo ważne, żeby ten płodozmian był zachowany. Na działce mamy troszeczkę z tym trudniej, dlatego też mamy może i tych szkodników więcej.
0: No tak, bo jest mały areał i też trudno jest zrobić gdzieś tam taką wolne miejsce, żeby powiedzmy co innego tam wsadzić w danym roku. To prawda.
1: Dobrze jest mieć część działki w ogóle takiej, która odpoczywa, na której siejemy zielony nawóz. Po pierwsze taki, który nam wzbogaci glebę w materię organiczną i w chociażby azot, możemy tutaj jakieś motylkowate wysiać, ale też chodzi o to, żeby pozbyć się w tym miejscu właśnie jakby odkazić tę glebę, pozbyć się szkodników i chorób. Warto wygospodarować taki fragment. W takim płodozmianie właśnie powinno się tak znaleźć miejsce na takie rośliny, które będą nam dostarczały nawozu i odkażały glebę również.
2: Tu słuchacz pyta właśnie, bo miał taki problem z cebulą, że tak

0: właśnie po uprawach warzywniczych i zresztą też po uprawach, gdzie wyczerpywane są składniki pokarmowe z gleby, jakby rekultywuje tą glebę nam, tak? Czyli warto jest raz na... Można nawet zrezygnować wtedy z uprawy warzyw, ale to dobrze robi. To dobrze robi, później mamy przez kilka lat znów spokój, jeśli chodzi o choroby i szkodniki.
1: Tak, bo ja powiem pani Aldono, że my się sami przekonaliśmy, mieliśmy przez pewien czas, uprawialiśmy trochę czosnku u siebie, ale tak no, dla swojego użytku i trzeba było z tego zrezygnować po pewnym czasie, dlatego że nie chciał już później rosnąć, no bo brakowało tych składników mineralnych właśnie dla niego specjalnie, bo to tak cały czas było, co roku wyczerpywana była gleba i...
0: Tak, bo to jedno wspólnie po prostu było wyczerpywane, no bo on miał swoje preferencje, tak, wyczerpywał tylko pewne składniki. Warto właśnie wtedy jakąś roślinę na zielony nawóz, która uzupełni i przywróci jakby tą równowagę biologiczną gleby też w tym miejscu.
2: Pani Aldono, od razu posypały się pytania, czy tylko facelia jest taką rośliną sanitarną, czy takie typowe, jak kiedyś poplonowe rośliny były sadzone, to czerwona koniczyna, czy one też mają taką samą właściwość?
0: Podaje się, że w sumie najbardziej to facelia działa, ale inne również będą działały. Nawet papryka uważana jest za taką roślinę sanitarną i właśnie na przykład w uprawie po pomidorach tak dobrze też jest ją posadzić, czyli tak zamiennie. Razem nie lubią niby ze sobą rosnąć, chociaż ja je sadzę z braku miejsca razem w tym samym tunelu foliowym i jakoś nie zauważam, żeby było mniejsze plonowanie i jednego i drugiego gatunku. Natomiast no, oczywiście nie w tym samym miejscu, tylko tak zmieniam. Ja raz w jednym końcu pomidory tak na zmianę z papryką, ale ta papryka też tak odkażająco na glebę działa
1: tak
0: dosyć dobrze. Jeszcze w uprawach takich szklarniowych czy też w pomidorach w papryce aksamitki dobrze się też sprawdzają jako takie, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób i jakby nasilenia, czyli też będą tak tą glebę, znaczy odkażały, tak, i samą glebę, ale również i miejsce, w którym te rośliny rosną. Motylkowate są bardzo dobrym takim przerywnikiem jakby w uprawie, bo oprócz tego, że te choroby nam też tutaj wyjdą, ale też dostarczą nam azotu darmowego i materii organicznej, bo dosyć dobrze penetrują glebę, przerastają, jak również dostarczają dużo zielonej masy.
2: Czyli sadźmy fasolę.
1: Fasolę nie.
2: Ja fasolę sobie pomyślałam.
0: Znaczy strączkowe jak najbardziej, dlatego że wzbogacają nam glebę w azot, zwłaszcza jeśli na przykład jeszcze w sąsiedztwie innych roślin posadzić na przykład przy ziemniakach. Ziemniaki bardzo lubią towarzystwo fasoli, więc jak najbardziej powinniśmy różnorodnie sadzić w naszym ogrodzie, z tym, że może nie tak, że robimy cały zagon tak jednej rośliny. Warto je posadzić jeszcze wspólnie z innymi. Ja na przykład w tym roku stosowałam trochę eksperymentalnie, trochę tak obserwację, że jakby razem wysiewałam i to nie w takim siewie rzędowym, ale wrzutowym, razem wysiałam na wiosnę rzodkiewkę, buraczki, marchewkę i pietruszkę. Szczerze mówiąc, z tego towarzystwa tylko pietruszka jakoś tak najgorzej wyszła. Tak, rzodkiewka była przepiękna. Pierwszy raz miałam taką rzodkiewkę w tym roku i w takich ilościach. Marchewka bardzo ładna. I tu przy marchewce, w ogóle przy wszystkich tych, moja taka uwaga, osobista obserwacja, że marchewka, cebula, pietruszka najlepiej rosną przy ścieżce. Zawsze są ładniejsze w tym miejscu, okazalsze. I w tym roku zrobiłam w ogóle taki wyniesioną grządkę szerokości metr, chyba metr 20. Posiałam tam właśnie rzutowo tą rzodkiewkę, marchewkę, pietruszkę i buraczki i z obu stron są ścieżki. To proszę sobie wyobrazić, że od tej ścieżki marchewka jest taka zielona intensywnie, duże korzenie, a w środku taka jasna. Więc ewidentnie moja obserwacja jest
1: prawna,
0: że od ścieżki rośnie lepiej. Nie wiem, na czym to działa, czy to chodzi o gniatanie tej gleby, o lepsze podsiąkanie w tym miejscu wody.

0: Nie wiem, ale działa.
1: Czyli
0: Także
1: dużo
0: to
1: robimy dużo ścieżek, moi drodzy, dla morchwi.
0: No i ukrywa współrzędna, czyli różne gatunki razem ze sobą i to, że rzodkiewka pierwsza została wysiana, w tym roku się bardzo sprawdziło, dlatego że ona zacieniała na początku, te liście jej zacieniały marchewkę i marchewka sobie spokojnie pod tym kiełkowała, później naprawdę całkiem ładnie rosła. Jedynie buraczki troszeczkę po wyrwaniu rzodkiewki przypaliło im trochę liście, wymagały wtedy zacieniowania, a tak naprawdę całkiem dobrze rośliny to znoszą, taką wspólną uprawę. I zero plewienia tam pomiędzy nimi, znaczy używania spulchniaczy, tylko i wyłącznie wyrywanie nadmiarów pastu.
1: No właśnie, bo przyzwyczailiśmy się, że wchodzimy tam do ogródka z gracą i wycinamy to wszystko, ale lepiej jednak wyrwać. Najlepiej jak są już po opadach deszczu, gdzie ziemia jest miękka, to na pewno łatwiej to nam pójdzie.
2: A nie przesusza.
1: A nie przesusza gleby nam.
0: Ja bym powiedziała, że wręcz towarzystwo pewnej liczby, nie za dużej, tak, takie gąbieszka chwastów, nawet działa stymulująco. To też moja obserwacja z córką, kiedyś uprawiałyśmy ogródek, ona powiedziała, że chce swoją wrzątkę. Okej, dobrze, posiała tam sobie marchewkę, no i na tym jej, że tak powiem, praca w ogrodzie się zakończyła. Zarosło to totalnie chwastami, więc na jesieni ja wykupując swoją marchewkę, tak stwierdziłam, że tak, no jakieś tam nadź widzę, więc coś tam.
1: Coś tam jest.
0: Coś tam jest, trzeba to wykopać, zobaczyć. No, mówię, no szkoda tego zostawić, zresztą no i tak trzeba sprzątnąć, prawda, na zimę. No i się okazało, że ta marchewka mojej córki była dwa razy większa niż moja marchewka. I moja córka przyszła i tak stwierdziła, ty widzisz i po co plewić.
1: Tak. I po co tyle pracy, mama?
2: To mnie panią.
0: Dokładnie.
2: To mnie
0: dokładnie, dokładnie. Więc nie wyrywamy wszystkiego. Naprawdę nasz ogród nie musi być super czysty. Te chwasty tam też się przydają, jak się okazuje.
2: Pani Aldona, ale
1: konkurencje robią tym.
2: Konkurencje.
0: Trochę konkurencja, ale trochę może ta konkurencja mobilizuje nasze warzywa do, nie wiem, może ten stres trochę na nie działa mobilizująco, niż takie rozleniwienie, że wszystko jest dostarczone pod korzeń.
2: Konkurencja.
1: No nie, wtedy taka marchewka sobie pomyśli, ja tutaj bajkowo oczywiście mówię, no co, ja sobie nie dam rady tutaj teraz z jakimś tam
2: z
1: chwastem, komosą, muszę.
0: Dokładnie.
1: Idę w korzeń.
0: Zachynienie lekkie przy upałach, nawet jej korzystnie tutaj robi.
2: Pani Aldona, tu pytają słuchacze, jak teraz wygląda, bo sezon troszeczkę już na działkach powoli zaczyna zmierzać ku jesieni. Czy tutaj mamy już o czym się pomyśleć? Dożywić, odkazić? Tu też takie pytania przyszły
1: znaczy,
2: do nas.
1: No tak, bo to jak przygotować na przykład już później glebę jesienią po zbiorach wszystkich w ten sposób naturalny właśnie.
0: Znaczy, no teraz powinniśmy zadbać o poplony, żeby to nasza gleba nie pozostawała odkryta. Najlepiej, jak ona jest cały czas pokryta roślinami, dostarczamy wtedy też, wzbogacamy tą naszą glebę przede wszystkim, ale też uniemożliwiamy rozwój niepożądanym chwastom.
1: Tak? Właśnie, tak, bo one zaraz wchodzą na to puste miejsce.
0: Tak, ograniczamy no, rozsiewanie się, bo chwasty bardzo szybko potrafią zakończyć swój rozwój, więc dla nich tam miesiąc wystarczy, żeby wydać owoce. My po prostu w ten sposób i ograniczymy ilość nasion w glebie, a przy okazji zatrzymujemy też, no to nasza gleba też nie eroduje, tak, czyli nie jest narażona na nadmierne nasłonecznienie, na działanie wiatru, a przy okazji dostarczamy materii organicznej i składników pokarmowych, które powstaną po rozłożeniu się tej naszej biomasy, która będzie na działce. Czyli tak najbardziej. Możemy też jeszcze oczywiście wysiać rośliny, które możemy na zbiór jesienny przeznaczyć. Teraz możemy sałatę jeszcze wysiać, rzodkiewkę drugi raz.
1: No tak, bo to są rośliny takiego krótkiego dnia i tutaj już możemy.
0: Dokładnie, więc możemy jeszcze drugi plon na jesieni, tym bardziej, że mamy teraz okres wegetacyjny wydłużony prawie, że do grudnia. Jeśli nie
1: koperek
0: będzie
1: nam urośnie jeszcze też przecież.
0: Dokładnie, rzodkiewka, sałata zresztą, są odmiany sałaty, które nawet zimują. Więc możemy teraz wysiać na jesieni, a bardzo wczesną wiosną później zbierać. Rzodkiewka też okazuje się, że wysiana też przezimuje, z tym, że no wtedy niestety nam zakwitnie, tak? ale naprawdę przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy obecnie, przy tej łagodnej zimie, możemy tą sałatę jeszcze w grudniu, w styczniu zbierać i rzodkiewkę, bo ja w zeszłym roku tak rzodkiewkę właśnie długo zbierałam, więc warto, naprawdę jest teraz jeszcze pamiętać o tym, że możemy jeszcze ten nasz zbiór z działki przedłużyć.
2: Pani Aldona, jakie pani stosuje nawozy naturalne?
0: Obornik, taki przekompostowany oczywiście, nieświeży obornik, bardzo dobrze mi się sprawdza. Obornik koński, jeden z najlepszych moim zdaniem. Wydaje mi się, że tam optymalne są akurat proporcje składników pokarmowych pod pomidory, pod ogórki. Najlepsze plony akurat na tym oborniku uzyskiwałam. Teraz będę eksperymentowała z obornikiem, który będę miała od mojego drobiu, od kulikaczek, z tym, że tutaj trzeba uważać, bo on ma trochę dużo azotu, więc żeby sobie nie przenawozić, więc ja to mieszam jeszcze z trawą z koszenia, z trawnika. Tak, razem to kompostuję, żeby nie było tak dużo tutaj akurat azotu w tym oborniku. Jak najbardziej kompost. Tutaj, jeśli mamy dostatecznie dużo tego kompostu, to jest to chyba najlepszy nawóz organiczny, tak? No, mineralnych nie ma potrzeby, jeśli mamy dostęp do nawozów organicznych stosować. Może też bardzo duże plony uzyskać, ale wtedy trzeba pamiętać, że z przechowywaniem będziemy mieć problemy.
2: No tak.
0: Za dużo azotu wcale nie jest dobre. No i pamiętajmy o tym, że jeśli mamy nie tylko warzywa, tak, ale jeszcze kwiaty, to nie stosujemy już nawożenia o tej porze azotowego. Teraz już tylko tak zwane nawozy jesienne, żeby wzmocnić nasze rośliny przed zimą, żeby lepiej zimowały, żeby były bardziej odporne na niesprzyjające warunki. Absolutnie azot powoduje to, że one będą gorzej zimowały. Więc teraz już nawożenie azotowe wyłączamy.
1: Tak, bo to można zrobić tylko tam do maja, czerwca, prawda, żeby rośliny wspomóc w rozwoju.
0: Do końca lipca, już tak. Teraz sierpień, to już nie jest nawożenie azotowe, tak? Już teraz rośliny się muszą przygotować do zimy, te, które oczywiście wieloletnie.
1: Pani Aldono, tutaj jeszcze nam słuchaczka napisała, a co z obornikiem tak zwanym suszonym, który też jest dostępny na rynku?
0: Granulowany. Mhm. Jak najbardziej, też są dobre, tylko tutaj z tych to bardzo dobry owczy jest granulowany. Też naprawdę na uprawy takie warzywne. Z tym, że tutaj trzeba pamiętać o podlewaniu, tak? Ta gleba nie może być sucha.
1: No właśnie, tak. Nie zapominajmy o tym.
2: Bo spali.
0: Dlatego, że on potrzebuje dużo wody, żeby w ogóle się te granulki, żeby nasiąkły i żeby że tak powiem, uwolniły do gleby to, co cennego w sobie mają. Musimy to wymieszać też z glebą, bo jeśli tego nie zrobimy, posypiemy je po wierzchu, to one będą, te bobki będą leżały i nic z nich rośliny nie skorzystają. Wszystko uleci do atmosfery. Niestety na suszę się to trochę średnio nadaje.
2: Pamiętasz? My tak zrobiliśmy.
1: Tak, bo kiedyś też właśnie kupiliśmy ten suszony obornik i no to był błąd w sztuce, tak mój, przyznaję się.
0: Musi być to z glebą wymieszane.
1: Właśnie, to musi być wymieszane z glebą. A my teraz, pani Aldono, stosujemy taki, no to można to nazwać nawozem, są to wióry rogowe, wióry z kopyt i rogów bydlęcych. To są nawozy, one się nazywają Naturę, to możemy nazwę powiedzieć oczywiście. I powiem szczerze, że jestem zaskoczony działaniem tego. Oczywiście rozsypuje się to tam na całej płaci warzywnika, czy też pod inne rośliny. I rzeczywiście, jeśli chodzi o to, to widzę ogromny taki progres tu chociażby. Zawsze mieliśmy problem u nas w ogródku z pietruszką, która nie za bardzo chciała rosnąć ani w natkę, ani w korzeń, a w tym roku po zastosowaniu tych wiórów rogowych jest to zupełnie inaczej. To samo ogórki widzę i też inne.
0: No tym bardziej, że to pewnie z czasem będzie jeszcze lepiej działało.
1: Tak, bo to
0: musi się uwolnić dopiero, tak? Czyli to jest taki nawóz długodziałający.
1: Długodziałający.
0: Stosuje też nawóz na bazie owczej wełny.
1: Też a też słyszeliśmy o tym, tak.
0: Warzywa też jest rewelacyjny.
1: A tutaj mamy pytanie jeszcze też od słuchacza właśnie na temat alg. ekstraktu z alg, jak czy to też dobrze działa na rośliny? Jakie pani ma doświadczenia, pani Aldono?
0: Ekstrakt z alg powoduje jakby lepszy rozwój systemu korzeniowego, czyli dzięki temu też i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. No i generalnie korzystnie wpływa, bo to tak zwany biostymulator, czyli korzystnie wpływa na zdrowotność, czyli jakby ten system odpornościowy rośliny własne lepiej działa. Rośliny są bardziej odporne, czyli bardziej odporne na działanie szkodników i chorób. Czyli tak, jak najbardziej. Ja tutaj mam w tym dobre jakby doświadczenia. Z tym, że bardziej stosowałam może przy roślinach, przy kwiatowych. Przy warzywach tutaj może mniej jakby. Ale przy kwiatach się bardzo dobrze sprawdza.
1: Pani Aldona, tu na koniec jeszcze tak słuchacz napisał nam o szkodnikach, ale tym razem większych nieco, bo zapytał, co zrobić z nornicami, które pojawiają się w warzywnikach i wyjadają wszystko. Czy jakieś metody naturalne też są na to, żeby się...
0: Niestety powiem tak, mam też nornice w ogrodzie i...
1: Ciężko chyba.
0: Ciężko. One się przystosowują bardzo szybko do tego, co im tutaj gotujemy. Moje nornice są odporne na przykład na sierść psa, albo mój pies pachnie
1: sympatycznie.
0: Ostatnio zauważyłam, że po prostu wyrzuciły tą sierść na zewnątrz, tak? Niby koty też, które w ogrodzie chodzą, też powinny je odstraszać. Nie do końca jest to prawdą. Moje nornice też sobie nic z tego nie robią. Jedynie, co chyba na nie dosyć dobrze działa, to jest czosnek, czyli te rośliny silnie pachnące, jak mięta, czosnek, korona cesarska. Ale niestety musimy tego posadzić dosyć gęsto, dlatego że tak, ja wiem, w zasięgu 1 metra od cebulek one się nie pojawiają, natomiast dalej jak najbardziej. Więc tutaj to i te odstraszacze, które są takie elektroniczne, tak, które tam ultradźwięki emitują, to też musimy pamiętać, że musimy dać miejsce ucieczki tym szkodnikom, czyli nie robimy dookoła działki, jak one już na tej działce są.
2: Bo gdzie uciekną?
0: Tak, nie mają gdzie ucieknąć, muszą się przyzwyczaić i wtedy się przyzwyczajają. Musimy po prostu zrobić to tak, że stopniowo przesuwamy te zapory nasze, żeby one się wyniosły. Z tym, że jak będą miały atrakcyjne rośliny, które mogą sobie zjeść na działce, to nie za bardzo im się będzie chciało z działki wynieść. Nie jest to wcale łatwa walka. I powiem szczerze, że ja też z nimi walczę latami.
1: My też walczyliśmy.
0: I na razie bezskutecznie. Chociaż powiem szczerze, że z tego roku mam fajne takie doświadczenie z sójkami, jeśli chodzi o szpaki. To mam naturalnych sprzymierzeńców. Mam sójki na działce od wielu lat. One się u mnie stołują, bo mam orzecha włoskiego i leszczynę, więc zasób, że tak powiem, orzechów mają pełen. Przylatują systematycznie jeszcze plus do tego żołędzie. I w tym roku sąsiad mój miał problem ze szpakami, bo mu czereśnie obiadał, natomiast u mnie czereśnie pozasychały na drzewie. Nie wiedziałam, co jest przyczyną, a w końcu odkryłam. Bo akurat tak na działce byłam, to sójki moje miauczały za kotem, które bały się o swoje młode, ale zauważyłam również, że jak przelatywały szpaki, to sójki naśladowały jastrzębia. I te szpaki pomijały działkę z daleka. Sójki wyjadały czereśnie na górze, ja na dole, więc byłyśmy zadowoleni wszyscy. Z towarzystwa sójek jak najbardziej, bo zjadają całe owoce, a nie tak jak szpaki kaleczą tylko. Więc towarzystwo sójek jak najbardziej polecam. Do tej pory jeszcze wiśnie wiszą na drzewie, sójki dalej zapadają jastrzębiem. Kury się nie boją, o dziwo, więc nie wiem, czy im wytłumaczyły, żeby się nie bały. Albo kury są na tyle inteligentne, że zorientowały się, że jest to mistyfikacja.
1: Dogadały się z sójkami po prostu.
2: Pani Aldona.
0: Nie wiem, co tam do kota miauczały. Tak z córką tylko się zastanawiałyśmy, kiedy do nas ludzkim głosem powiedzą, żebyśmy się stąd wynosiły.
1: U nas też bardzo dużo sójek jest. One tutaj tak bardziej rywalizują z wiewiórkami. Nie w każdym okresie, bo Oczywiście, ale no, czasami zabawne sytuacje, zresztą sama pani wie, jak to wiewiórka...
0: Też mam wiewiórki.
1: Tak, wiewiórka schowa sobie coś pod ten osłyk, a później to wyciąga albo odwrotnie i...
0: Szczęśliwie dla mnie jedne i drugie mają słabą pamięć i zostawiają tak. W różnych miejscach.
2: Pani Aldona, a co z jeżami? Bo też tu słuchacz pyta, czy jeśli mamy na działce jeże, to nie będziemy mieli ślimaków? Bo też taka opinia króluje.
0: Jeż lubi ślimaki, ale niekoniecznie te bezdomne, czyli te śliniaki, pomrowy, które chyba największe szkody robią.
2: Tak.
0: Jeż lubi zjeść sobie żabę, lubi winniczka, ale nie widziałam, żeby jadł właśnie te bezdomne ślimaki.
1: Nie, tak...
0: I powiem, że ja sobie przyciągnęłam ślimaki chyba z jakimiś doniczkami kwiatów, bo tak mi się rozmnożyły, że potrafiłam za jednym przejściem po działce zebrać ich 500 tysiąc, więc to już była naprawdę straszna praca, a na ogrodzie już nie było nic, bo potrafiły wchodzić, wyjadać cukinie, buraki, wszystkie warzywa, marchewkę. Zostawała tylko skórka taka cięta.
1: Tak, bo one tak robią, dokładnie.
0: Wybierały. Naprawdę no, straszne szkody robiły i zbieranie, no oczywiście żadna tam chemia nie wchodzi w grę, no są substancje naprawdę szkodliwe, nie tylko dla nas, ale również i dla właśnie jeży, które później potem umierają po takich substancjach, które na nie działają toksycznie również, więc w końcu zdecydowałam się na kaczki biegusy i to jest naprawdę super broń, zresztą kaczka biegów wszystko zje. Tam nic się nie ustrzyże, one nawet polują na motyle, nawet latają za bielinkami, więc naprawdę super. Jeśli ktoś ma możliwość na działce trzymania dosłownie pary, wystarczy dwie sztuki, mamy działkę chronioną, naprawdę nic się tam nie... Mysz też, czy rybnice jak dadzą radę, złapią, moje spokojnie sobie stradzą, są kury bardzo dobrze polują na nurnicę.
2: Pani Aldono, tych pytań tyle przychodzi, a już jest 11:45. Myślę, że
1: temat rzeka jest bardzo, bardzo możemy to rozbudować oczywiście i zachęcamy słuchaczy do przysłania nam pytań. Nie na wszystkie odpowiemy od razu, ani pani Aldona, bo musimy oczywiście zachować też i czas i nie możemy zmęczyć tak od razu naszego gościa dzisiejszego.
2: Ale kaczki bieguskie chyba sobie w przyszłym roku zafunduje.
1: Tak, bo to
0: warto. Mogę przekazać, że tak powiem, w prezencie.
2: Czyli przyjedziemy.
0: Mam nadwyżki.
1: Kacze nadwyżki są, tak. Kaczki do...
0: Z tego bardzo dobrze się niosą, więc można jeszcze mieć dwa jajeczka własne.
2: O. I to jest myśl.
1: To jest myśl. Właśnie. Pani Aldo, myślę, że spotkamy się, mam nadzieję oczywiście, że spotkamy się też następnym razem.
0: Bardzo chętnie.
1: Bo tematów jest bardzo dużo i też pani bardzo ciekawie opowiada o tym wszystkim, co dzieje się w naszych ogródkach, bo tutaj musimy też później jeszcze zerknąć, co możemy zrobić bez chemii, na przykład nie tylko w warzywniku, ale również wśród tych roślin, które nam umilają oko tak bardziej, kwiaty i krzewy, to na pewno też jest pole do popisu dla...
2: I kaczki bieguski.
1: No, one też to na pewno działają.
2: Ale ja pamiętam tak na koniec, że jak byłam małym dzieckiem, to jak mieliśmy kaczki, to one bardzo lubiły jeść rzęsę, która pływała na takich małych oczkach wodnych. I tam też
0: dokładnie.
2: Były... I za tym po prostu przepadały, bo kaczka lubi coś takiego mokrego.
1: Tak. No.
0: Tak. No bardzo też lubi sałatę, więc trzeba uważać, jak się ma w ogrodzie, bo oprócz ślimaków również sałatą może tutaj sobie jakby danie uzupełnić.
1: Sałatkę ma od razu gotową, bo ślimak siedzi na sałacie i tak ciach i od razu gotowa.
0: My też lubimy rozmaicone danie na talerzu, a nie monotematyczne, więc jak najbardziej.
1: Moi drodzy, naszym gościem była dzisiaj pani dr Aldona Fenek, przede wszystkim miłośniczka i popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. I bardzo dziękujemy pani Aldono za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy, a słuchaczom życzymy tego, co najlepsze oczywiście i czekamy na wasze pytania też, bo na te pytania postara się odpowiedzieć przy następnym naszym spotkaniu pani Aldona Fenek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. A za chwilkę dalszy ciąg programu.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową, to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać. Ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nigdy by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nieporąbana, tam od razu wchodzą

0: grzyby, pojawia się taka biała
1: Zgadza się.
0: pleśń
1: Nawet
0: albo czarna.
1: Jak pniaki rosną, znaczy pniaki są takie duże pnie tak. złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to, to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 km kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk, to jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny.
0: Mhm.
1: Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych
2: wiekowo,
1: ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybia.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocniki. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywają, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wleciało. Później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię. Nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w nawiasie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nas nie trawi, czyli niestety nie było co strawić. No i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo w tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza i zasada.
1: Tak, tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru, Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomylić, to może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami no, jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą dosyć często, czyli nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież, ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak... Bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam... i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe. Czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony, czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelotworze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
2: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czyli muszę o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie. Tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej srebrnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak,
1: proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie wielkie, purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: A oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie dam rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi. Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami. Mhm. Tak było na przykład przebadane właśnie przy okieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki, ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice...
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, mm-hmm. razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mm-hmm. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Mm-hmm. Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, bo, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim
1: Zgadza
0: zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie... bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wynika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to pamiętam,
1: właśnie tutaj... warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład... też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że jeżeli to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję, nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio muzyka, pogoda.
1: Te drzewa właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
2: zające.
0: Czas.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie to dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa. Owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie, można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
0: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
1: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
0: oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia.
1: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
0: Selekcja była, dokładnie, tak.
1: Zgadza się.
2: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby. Liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostosując, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
0: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
0: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
1: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
0: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: I teraz ewentualnie to jest
2: cały temat.
1: Cały temat, który przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
0: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
0: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli ma wyspektowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też rację.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie na przykład koźlarz lubi brzozę.
0: O właśnie, u nas koźlarze jest
1: typowy
0: tak.
1: Typowy koźlarz lubi brzozę.
0: Tak. Właśnie, pod to brzozami. Właśnie.
1: Koziarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
0: I rośnie do sporych rozmiarów.
1: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
1: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie, może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
1: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
0: Właśnie, ja pamiętam.
1: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
0: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? Mhm. To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już się tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
1: czerwony.
2: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, jak mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
1: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
0: Czarka wygląda, tak.
1: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
1: Czyli potrawa, postaram się państwu gdzieś tam wrzucić może przy następnej zapowiedzi. Tak. No, do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione, to będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
0: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
1: I smaczne.
2: A jak smakują?
1: Jak grzyby? Mówiąc, borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
0: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: tak,
0: się.
2: Ale ona jest,
0: pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
1: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
0: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
1: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
1: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych.
2: Tak. Tak.
1: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
0: oczywiście.
1: Września, tak. Za tydzień.
0: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
0: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
0: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
1: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia nam prześle.
0: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
1: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana.
1: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
1: i
2: lubię.
1: I za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa, tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda? Bo tam żyjecie normalnie jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabończyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś tam tak. Temat burzący nie będę
2: tak,
0: przeszkadzał.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby miałem okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to powrocie do Polski, pierwsze co odczuwałem, to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17, to było już zimno i dla mnie. I ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni. Że mięśnie przyzwyczaiły się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje. I ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje. Ojcze, misję.
1: Że się wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie jestem 3 miesiące w tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, 90 kilka procent nawet, to też nie jest to przyjemne, bo po prostu człowiek się poci, wszystko cieknie po nim, ciągle w deszczu, ciągle w błocie, nie jest to jakaś przyjemna rzeczywistość też.
2: Ojcze,
0: no na pewno.
1: To tak. Ma swoje plusy.
2: Ale tak wracając, nie wszyscy słuchacze wiedzą, a my jesteśmy też fanami tego, co ojciec robi, zatem może to takie słowo, może nie fajne, ale tak jest. Wybudowaliście w ostatnim czasie szkołę w Gabonie.
1: Tak. To też jakiś wielki, trochę bym, tak może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje, a my wybudowaliśmy rzeczywiście duży budynek, bardzo duży budynek tak naprawdę w rok czasu i że się to udało, to uważamy, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa, postępowała do przodu i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
2: No tak, a jak wyglądała ta praca, bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
0: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo tak. W Polsce to tam wiadomo, beton, żelbeton.
2: No tak.
0: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda, ojcze Sebastianie?
1: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się coś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
0: z Polski.
1: Do nas z Polski. Sam projekt przyleciał z Polski, dlatego że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc... Więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
0: Żadnego grzewczego. Izolacji tam takich ten.
1: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, to takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew. Dlatego ze względu na tą temperaturę i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna i to okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje desek. To są takie deski, trochę takie drabinki wstawione po prostu, wmurowane w ściany, po prostu, żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę, w tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecny w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają. Niż znają, tak. Dlatego, że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza. Nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole. Potrafi się uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
2: Ojej.
0: W jednym pomieszczeniu.
1: W jednym malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Mm-hmm. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny. Chce nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy, to jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne, których jest ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia jedna,
2: to
1: ja uważam, że to się nie da. Nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci nauczyciele nie są płacani. Oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
0: No tak,
1: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
2: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
1: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. Jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo, zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby, rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci i u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako tako wyglądała i ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
0: No to jest różnica ogromna.
1: Tak,
0: w porównaniu do tego, co tam.
1: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo, tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy, czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
1: Nasza szkoła to jest szkoła, to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego, że właściwie mamy 3 poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak jest jeszcze, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
0: Tak, to żłobek chyba.
2: To żłobek.
0: No.
2: Tego u nas trochę.
1: Zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać do nas swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali. Tam
2: to maluchy. To
1: maluchy. Mamy takich maluszków troszkę. 30 dzieciaków. Ja często tam u nich jestem. Są niesamowicie, fajne dzieciaczki, tak? Bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci. Mamy trzy grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są trzylatki, czterolatki i pięciolatki. I w tym przedszkolu mamy razem 120 dzieci.
0: To dużo, to naprawdę.
1: Tak, 120 dzieci. I plus do tego mamy szkołę podstawową. I w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas. I to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową. I